0: Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Węgiełek skończył. Panna Izabela spuściła głowę i końcem parasolki rysowała jakieś znaki na gruzach. Wokulski nie śmiał spojrzeć na nią. Po długim milczeniu odezwał się do Węgiełka. Ciekawa jest twoja historia, ale powiedz no mi, w jaki sposób zabierzesz się do wycięcia napisu? Kiedy nie wiem, co mam wyciąć? Prawda. Wokulski wydobył noteskę, ołówek i napisawszy podał chłopcu. Tylko 4 wiersze, rzekł Węgiełek. Za 3 dni, panie, będzie gotowe. Panna Izabela spojrzała na Wokulskiego. Była blada i wzruszona. Co to za wiersze? Spytała, wyciągając rękę. Wokulski podał jej kartkę, zaczęła czytać półgłosem. Na każdym miejscu i o każdej dobie, gdziem z tobą płakał, gdziem z tobą się bawił, zawsze i wszędzie będę ja przy tobie, bom wszędzie cząstkę mej duszy zostawił. Dokończyła szeptem. Usta jej drżały, oczy zaszły łzami. Przez chwilę miała kartkę w palcach, potem zwolna odwróciła głowę i kartka upadła na ziemię. Wokulski przykląkł, ażeby podnieść papier. Wtem dotknął sukni panny Izabeli i już nie wiedząc, co robi, schwycił ją za rękę. Obudzisz się, ty, moja królewno, rzekł. Nie wiem, może, odpowiedziała. Po śniadaniu panna Izabela oświadczyła, że chce przejść się po parku. Ma kto z państwa ochotę iść ze mną? Spytała. Wokulski zerwał się z krzesła, inni siedzieli. W połowie alei odezwała się panna Izabela. Bardzo mi żal będzie za Sławka. Żal? Pomyślał Wokulski, a ona prędko mówiła dalej. Muszę już jechać. Ciocia pisała jeszcze we środę, ażeby wracać, ale prezesowa nie pokazała mi listu. Zatrzymała mnie. Dopiero kiedy wczoraj przybył umyślny posłaniec. Jedzie pani jutro? Spytał Wokulski. Dziś po śniadaniu, odpowiedziała spuszczając głowę. Dziś, powtórzył. Przeszli jeszcze kilkanaście kroków pod zwieszającymi się gałęźmi i nagle opanowała go straszna rozpacz. Długo jeszcze pani zabawi na wsi? Spytał. Najwyżej miesiąc. Miesiąc, powtórzył. Czy przynajmniej wolno mi będzie po tym miesiącu odwiedzać państwa? O tak, bardzo prosimy, odparła. Mój ojciec jest wielkim przyjacielem pana. A pani? Zarumieniła się i milczała. Nie odpowiada pani, rzekł Wokulski. Nie domyśla się pani nawet, jak jest mi drogie każde jej słowo, których tak mało słyszałem. I oto dziś odjeżdża pani, nie zostawiając mi nawet cienia nadziei. Może czas to zrobi, szepnęła. Bodaj by zrobił. W każdym razie coś pani powiem. Widzi pani, w życiu można spotkać ludzi weselszych ode mnie, eleganckich, z tytułami, nawet z majątkiem większym niż mój, ale przywiązania jak moje chyba pani nie znajdzie. Bo jeżeli miłość mierzy się wielkością cierpień, takiej jak moja może jeszcze nie było na świecie. Zdaje mi się, że jeszcze przed urodzeniem naznaczone mi było zejść się z panią. Gdyby mój biedny stryj nie kochał się za młody i nie umarł osamotniony, ja dziś nie znajdowałbym się w tym miejscu. I nie jest, że to dziwne, że ja sam, zamiast bawić się kobietami, jak robią inni, unikałem ich dotychczas i prawie świadomie czekałem na jedną. Na panią. Panna Izabela nieznacznie otarła łzę.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa. Muzyka filmowa.

0: Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Wokulski, nie patrząc na pannę Izabelę, mówił: nie dalej jak teraz, kiedy byłem w Paryżu, miałem przed sobą dwie drogi. Jedna prowadzi do wielkiego wynalazku, który może zmienić dzieje świata, druga do pani. Wyrzekłem się tamtej, bo mnie tu przykuwa niewidzialny łańcuch. Nadzieja, że mnie pani pokocha. Jeżeli to jest możliwym, wolę szczęście z panią od największej sławy bez pani. Ale jeżeli się łudzę, tylko pani może zdjąć ze mnie to zaklęcie. Powiedz, że nie masz i nie będziesz miała nic dla mnie i wrócę tam, gdzie może od razu powinienem był zostać. Nie odpowiedziała nic, więc zostaję, rzekł po chwili. Będę cierpliwym, a pani sama da mi znak, że spełniły się moje nadzieje. Po śniadaniu zajechał powóz, zaczęto się żegnać. Panna Izabela podała rękę Wokulskiemu. Do widzenia, szepnęła. Po obiedzie wezwała Wokulskiego do siebie prezesowa. Ma pani jakieś zmartwienie? Spytał Wokulski. Machnęła ręką. Nie, zmartwienie. Chciałabym tylko, ażeby albo skojarzył się ten mariaż Eweliny z baronem, albo żeby się zerwał. Albo niechaj sobie jadą ode mnie oni oboje czy Starski. Wszystko jedno. Wokulski spuścił głowę i milczał, zgadując, że umizgi Starskiego do narzeczonej barona musiały już przybrać bardziej widoczne formy. Lecz cóż jego to obchodziło? Głupiutkie są te panny, zaczęła po chwili prezesowa. Im się zdaje, że jak złapie która bogatego męża, a poza nim przystojnego kochanka, to już wypełni sobie życie. Ani wiedzą, że wnet sprzykrzy się stary mąż i pusty kochanek i że prędzej czy później każda zechce poznać prawdziwego człowieka, a jeżeli się taki trafi na jej nieszczęście, co ona mu da? Czy wdzięki, które sprzedała, czy serce zaszargane z takimi oto Starskimi? Co mnie jednak dziwi najmocniej, to okoliczność, że na podobnych lalkach nie poznają się mężczyźni. Dla żadnej kobiety nie jest to sekret, że w Ewelinie nie zbudził się jeszcze ani rozum, ani serce. Wszystko w niej śpi, a tymczasem baron widzi w niej bóstwo i duży się biedak, że ona go kocha. Dlaczegoż go panie nie ostrzeże? Odezwał się Wokulski stłumionym głosem. Dajże spokój, to się na nic zda. Czy ja mu raz dawałam do zrozumienia, że Ewelina dziś jest tylko zepsute dziecko i lalka? Może kiedyś coś z niej wyrośnie, ale w tej chwili akurat Starski dla niej dobry. Wokulski opuścił prezesowe, przerażony. Co ona mówi? Myślał o baronie i Ewelinie. Czy po prostu nie ostrzega mnie? Wnet jednak opamiętał się. Co ja mam za pretensje do panny Izabeli? Myślał. Przecie nie mówiła, że mnie kocha. Dała mi ledwie cień nadziei, że to może kiedyś nastąpi. I co za przywidzenia snują mi się po głowie. Starski? Ależ ona chce wyswatać go z panią Wąsowską, więc chyba romansować z nim nie myśli. Mam czas. Poznam się z nią bliżej, a jeżeli mnie pokocha, będę szczęśliwy i mogę być spokojny. Jeżeli nie, wrócę do Geista. Na wszelki wypadek sprzedam kamienicę i sklep, a zostanę przy spółce do handlu z Rosją. To mi da za parę lat ze 100 000 rubli rocznie, a jej nie narazi na tytuł kupcowej galanterii.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Ten tost i muzyka filmowa. Wszystko ogarnięte. No, może poza wyprowadzeniem psa. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku Klub Tęcza, który nadal szuka piłkarek. Wawel za darmo w listopadzie, w Dniu Nauczyciela. Sprawdzimy też, kto jest najlepszym nauczycielem w Polsce.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Najgorętsze fakty i goście ze świata kultury i nauki. Już dziś po 6.30 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Skomponował muzykę do niezapomnianych filmów i seriali.
2: To były na tyle znaczące rzeczy, że a. bardzo melodyjne i b. funkcjonalne.
1: Jerzy Duduś-Matuszkiewicz. W kultowych piosenkach i wspomnieniach przyjaciół z okazji Dnia Muzyki Filmowej.
3: To był taki bardzo elegancki człowiek, też z tej innej jeszcze epoki. Teraz to już byłby panem blisko setki, ale muzyka pozostaje.
1: Poszukiwany, poszukiwana. Jerzy Duduś-Matuszkiewicz i najpiękniejsza muzyka filmowa. Już dziś o 11.30 w

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Gazety słuchasz muzyki filmowej. Niczego nie brakuje. No, może jajka na miękko. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku Klub Tęcza, który nadal szuka piłkarek. Wawel za darmo w listopadzie, w Dniu Nauczyciela. Sprawdzimy też, kto jest najlepszym nauczycielem w Polsce.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Newsy z całego świata i fascynujące rozmowy. Już dziś po 6.30 w RMF Classic.
3: Reklama. Dwie siostry, dwa różne temperamenty, chłodny rozsądek i gorąca namiętność. Czy w świecie konwenansów jest miejsce na prawdziwe uczucia? Odkryj ponadczasowe arcydzieło Jane Austen w zupełnie nowej odsłonie. Rozważna i romantyczna. Film, który skradnie twoje serce. W kinach od 16 października.
4: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
6: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
5: A gdzie tak jest?
6: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
5: O, już zatrudniam.
6: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
7: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
8: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
7: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę. A chleb Graham, 1,99 zł. Kaufland.
9: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
10: Tak, a co?
9: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
10: Już robię drugą.
9: Na komputer.
10: Już biorę pożyczkę.
9: Na co?
10: Na komputer, moje ty szczęście.
11: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
12: Aliorbank albo nic.
11: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
3: Po reklamie.

0: No, skoro krasnoludki już wstały, to my też chyba powinniśmy. Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków. Frank Churchill jest autorem muzyki. 6:30, tymczasem 14 dzień października, jest środa. Anna Wachowska na posterunku.
1: Dzień dobry.
0: Czas więc na pierwsze fakty w RMF Classic i RMF Classic Warszawa.
2: Żandarmeria Wojskowa pod nadzorem prokuratora Wydziału do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Gdańsku wyjaśnia okoliczności odnalezienia na plaży w Karwi w Pomorskiem fragmentów obiektu latającego. Wczoraj po 18:00 policja odebrała taki sygnał.
3: Na plaży w Karwi znaleziono obiekt przypominający drona.
2: Mówiła aspirant Agnieszka Zalewska, oficer prasowy komendanta policji w Pucku. Ten obiekt ma około 2 metrów długości. Amerykański prezydent został zapytany przez korespondenta RMF FM Pawła Żuchowskiego o amerykańską bazę w Polsce. Donald Trump odpowiedział, że powstanie za polskie fundusze. Nie przesądził jednoznacznie, czy podjął już ostateczną decyzję w tej sprawie.
4: A co z bazą w Polsce? Są jakieś nowe informacje? Chcą zbudować bazę, a my im na to pozwolimy. Zobaczymy. To oni za nią zapłacą.
2: Taką odpowiedź usłyszał w Waszyngtonie Paweł Żuchowski. Jest środa, 14 października. Dziś świętują nauczyciele. Czego im życzycie?
5: Życzymy im wytrwałości, żeby sobie z nami poradzili. No i też głównie im dziękujemy za całą tą pracę włożoną w nas, że no też tak jakby nas wychowują w tej szkole.
6: Dajecie w kość?
5: No trochę dajemy, no nie można zaprzeczyć, że nie.
6: Czego życzysz nauczycielom?
7: Życzę cierpliwości i wytrwałości, tego, że zawsze są dla nas dobrzy i starają się dla nas jak najlepiej.
2: Życzyły uczennice Krośnieńskiej Naftówki, a rozmawiał z nimi Łukasz Zakrzewski.
0: No, piękna laureczka. Piękna, piękna. Będzie ich więcej?
2: Prawda.
0: Będzie, będzie.
2: Będzie.
0: Fakty najbliższe o 7:00, wtedy wraca do nas Anna Wachowska. No a my sprawdźmy, czy możemy wystawić laurkę pogodzie. No tak średnio to wygląda. Przy podłożu miejscami mieliśmy 0 stopni, na przykład w Małopolsce. Od 2 stopni zaczynamy dzień w górach, na Podhalu na przykład, w Zakopanem tyle. 3 stopnie w Krakowie, 5 w Katowicach, 7 w Warszawie. Poranek z chmurami w stolicy. Tam może rano jeszcze delikatnie popadać deszcz, deszczowo. O świcie także będzie na Mazurach. Przelotnie padać może w Koszalinie, Gdańsku, a dziś maksymalnie stopni 16. Czas na śniadanie.

287 dzień roku, środa, 14 października. I to będzie dzień dobry. Naprawdę. Dlaczego? No bo na przykład dzisiaj dzień bez klasówki i kartkówki. Dlaczego? No bo jak słyszeliście w faktach, dzień nauczyciela. No przecież nikt nie zrobi dzisiaj klasówki. Będą raczej życzenia dla nauczycieli i nauczycielek. Te będziemy posyłać dzisiaj w poranku. Tymczasem powiem jak w szkole. Ale proszę pani, ja się naprawdę uczyłem. Ja się naprawdę przygotowałem. Jak się przygotowałem, to się przekonacie słuchając śniadania mistrzów RMF Classic, które będę miał przyjemność prowadzić. Jak zwykle do 9:30 będziemy razem. A zaczniemy? Przepięknie. Od Bacha. W RMF Classic.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: trzy przed siódmą. Te trzy tematy będą dziś najciekawsze.
1: No pierwszy temat to już wiadomo, święto nauczycieli dzisiaj, Dzień Nauczyciela, Dzień Edukacji Narodowej. No i pytanie ważne stawiam, czy nauczyciele mają powody do świętowania, tak naprawdę. No mam nadzieję, że tak jest. Życzę, byście mieli właśnie co najmniej kilka takich powodów, no i żebyście mieli również za co świętować, drodzy nauczyciele, drogie nauczycielki, żeby praca wasza była weryfikowana, ale również odpowiednio gratyfikowana, odpowiednio doceniana społecznie i nie tylko. Po drugie, dziś święto wszystkich, którzy lubią polską literaturę. Dlaczego? Dlatego, że do czytelników trafiają dzisiaj dwie ważne książki, co najmniej dwie. Rywalizują ze sobą na półce w księgarni. Noblistka z laureatem ostatnim Nagrody Nike 14 października, czyli dziś premierę ma nowa powieść Olgi Tokarczuk. Świata jest za dużo. Od dzisiaj także w księgarniach nowość od Szczepana Twardocha. Waldkaus, taki jest tytuł nowej powieści Twardocha, zabiera nas na Górny Śląsk do 1920 roku. Ponoć w książce zaszyta jest kryminalna zagadka i ponoć są nawet smoki. Twardłok czy Tokarczuk? No, generalnie możecie wybrać książkę na literkę T. Literacki wybór jest i dobrze. Po trzecie, dziś nowe tytuły z Batmanem w małym formacie wychodzą na polskim rynku. Komiksy wiem, bo fanem nietoperza przyznaję się jestem. No, za moment w zabawie Prawda i Fałsz, stąd ten Batman się pojawił. Będzie hamak, a zagadka związana jest oczywiście z Batmanem.
0: Trzy przed siódmą w RMF Classic.

0: Reklama.
1: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
2: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne, jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk, a lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
4: Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
6: Jesteś naukowcem lub przedsiębiorcą? Sięgnij po grant na badania i innowacje z unijnego programu Horyzont Europa. Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji Krajowego Punktu Kontaktowego do Spraw Horyzontu Europa w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Więcej na www.kpk.gov.pl.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj!
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
2: Po reklamie.

0: Arch Over Kill i dźwięki, które znalazły się na ścieżce muzycznej do Pulp Fiction. O, i z Pulp Fiction to ja mam wspaniałe wspomnienia, a przecież muzyka filmowa, właśnie takie wspomnienia filmów, emocji z konkretnych zdarzeń, z wizyty w kinie, ze spotkania ze znajomymi właśnie przy filmie wzbudza. I my wzbudzamy was te emocje, to właśnie temu poświęcony jest między innymi Dzień Muzyki Filmowej, który już za niecałe 2 tygodnie, 27 października, a muzyka z Pulp Fiction to jedna z kandydatek do top 100 muzyki filmowej RMF Classic. Głosowanie w naszym plebiscycie trwa. Czekamy na wasze głosy, szczegóły na rmfclassic.pl. Ja czekam na to, kto zgadnie, czy teraz będę opowiadał prawdę, czy blefował, a opowiem wam o jednym z moich ulubionych bohaterów, oczywiście w anturażu kinowo-filmowym.
1: Prawda czy fałsz? Wasze muzyczne śledztwo w RMF Classic.
0: Niektórzy twórcy muzyki filmowej lubią zaskakiwać, do tego grona na pewno należy Hans Zimmer, który podczas pracy nad ścieżką dźwiękową do filmu Mroczny Rycerz Powstaje, zamiast zaprosić do studia chór i orkiestrę, poprosił o pomoc ludzi w sieci.
1: Akta sprawy 2084/6, sekcja Z, zastrzeżone.
0: Kompozytor szukał charakterystycznego okrzyku, który przewijałby się przez cały film i budował atmosferę narastającej siły. I na specjalnej stronie poprosił fanów z całego świata o nagranie prostego okrzyku. Chodziło o krótką frazę brzmiącą mniej więcej tak: Deshi, Deshi, Basara, Deshi. Tysiące osób przesłały swoje nagrania, często rejestrując je telefonami czy domowymi mikrofonami. Hans te głosy zebrał, przetworzył, połączył z profesjonalnym nagraniem chóru i tak powstał potężny motyw muzyczny do filmu Mroczny Rycerz Powstaje. To prawda? A może fałsz? Dajcie znać, jakie są wyniki waszego muzycznego śledztwa. Redakcja @rmfclassic.pl. Czekam. Wasz Bruce Wayne.
1: Czekamy na wynik twojego śledztwa. Prawda czy fałsz? Kino bez tajemnic w RMF Classic.
0: No i proszę, ujawniłem się. Łukasz Wojtusik, Bruce Wayne w śniadaniu mistrzów. Hamaki czekają. Redakcja @rmfclassic.pl. Prawda to czy fałsz? Historia, którą opowiedziałem. Deshi, Deshi, Basara. A my zagramy teraz utwór, który pojawia się także w wyborze w plebiscycie Top 100 muzyki filmowej RMF Classic. I to oczywiście z Batmana temat tytułowy, z tego pierwszego Batmana, temat Daniego Elfmana.

0: Taki przyjemny ragtime, Maple Leaf Rock i nasz klasyk Scott Joplin. Klasycznie za 3 minuty, czyli o 7. Fakty kolejne od Anny Wachowskiej otrzymamy. Co w faktach, Aniu?
1: Obiekt, który przypomina dron, został znaleziony na plaży w Karwi. Sprawę wyjaśniają służby. Ukraina na celowniku Rosji pociskami balistycznymi został zaatakowany Kijów. A na koniec zima w natarciu w Tatrach.
2: Jeszcze będzie pięknie do końca października.
1: No nie wiem, to ja mam słyszymy się o 7.
0: Przepraszam, czy ja mam grać już Last Christmas, bo ja już w bramkach.
1: Załóż czapkę.
0: Załóż czapkę. Fakty o 7.
3: Reklama.
4: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
5: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
8: Dzień dobry.
9: Spieszę się, ma pan 5 sekund, żeby mnie zainteresować.
8: 5% na 5 miesięcy od 500 do 50 tysięcy złotych.
9: Interesujące, ale co to?
8: Lokata banku pocztowego.
9: Biorę.
8: Bank na poczcie, im prościej, tym lepiej. Lokata na dzień dobry to lokata promocyjna do 50 tysięcy złotych dla osób, które od 12 października do 13 listopada 2026 roku założą rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w banku pocztowym SA i spełnią warunki skorzystania z tej lokaty dostępne na stronie pocztowy.pl. Ten materiał nie stanowi oferty.
10: Jesień przychodzi lekko jak melodia. Zachwyca złotą paletą. Rozpieszcza długimi wieczorami. Tam, gdzie natura luksusem się otula. W hotelach Spa dr Irena Eris w Polanicy Zdroju na Wzgórzach Dylewskich i w Krynicy Zdroju. Hotelu dla gości 12+. Zachwycą Cię klimatyczne wieczory, ekskluzywne zabiegi pielęgnacyjne i smaki prosto z jesiennych ogrodów. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
3: Po reklamie.
0: 14 października, środa, zbliża się 7. Słuchacie RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Anna Wachowska ma o tej porze dla nas pakiet faktów.
1: Obiekt latający, najpewniej dron, znaleziony na plaży w Karwi. Znalazł go wieczorem jeden ze spacerowiczów. Był częściowo zakopany w piasku.
11: Żandarmeria Wojskowa pod nadzorem prokuratora Wydziału do Spraw Wojskowych, prokuratury okręgowej w Gdańsku. Na chwilę obecną wyjaśnia okoliczności odnalezienia 13 października 2026 roku około godziny 18.30 na plaży w Karwi. Jest to powiat pucki, fragmentów niezidentyfikowanego obiektu latającego.
1: Tyle podpułkownik Dariusz Rozkosz z Żandarmerii Wojskowej. Nieoficjalnie urządzenie ma około 2 metrów długości. Powiadomieni zostali saperzy, a także wojsko, ABW i SKW. Wszystko wskazuje na to, że to maszyna polskiego wojska, ale to będzie musiało zostać jeszcze potwierdzone przez służby oraz armię. Rosja tymczasem zaatakowała Kijów pociskami balistycznymi, ponownie bez ostrzeżenia ze strony partnerów, przekazał w nocy Wołodymyr Zełenski. Według prezydenta Ukrainy celem była elektrociepłownia, w którą trafił pocisk rosyjski. Uszkodzony został też jeden z budynków mieszkalnych. Ta kijowska elektrociepłownia numer 4 jest jednym z głównych obiektów energetycznych stolicy, napisał Zełenski w komunikatorze Telegram. Donald Trump odpowiadał na pytania korespondenta RMF FM w Waszyngtonie o ogłoszone w sobotę energetyczne zawieszenie broni. Będą słuchać, stwierdził amerykański prezydent, kiedy Paweł Żuchowski przypomniał mu, że ogłoszone przez niego zawieszenie broni na Ukrainie nie działa, a Putin najwyraźniej go nie słucha.
12: Dzień dobry. Prezydent Trump rzucił jedynie, idąc do śmigłowca Marine One, że będą słuchać i wskazał na kolejnego korespondenta. Ogłoszone przez niego kilka dni temu zawieszenie broni nie działa. Rosja i Ukraina były tym oświadczeniem zaskoczone, a dwa lata po wygranych przez niego wyborach prezydenckich, kiedy w kampanii obiecywał zakończenie wojny w 24 godziny, wojna wciąż trwa. Pytałem też prezydenta Trumpa o bazę w Polsce. Czy zapadły już jakieś decyzje? Chcą zbudować bazę, a my im na to pozwolimy. Zobaczymy, to oni za nią zapłacą, powiedział Trump o Polsce. Z Waszyngtonu Paweł Żuchowski.
13: Są i takie fakty.
1: Po ciepłej, złotej jesieni w Tatrach nie ma już nawet śladu. Z dnia na dzień zrobiło się bardzo zimno, w wyższych partiach chwycił mróz i sypie śnieg. Turyści musieli przeprosić się z ciepłą odzieżą, a sprzedawcy wyciągnęli zimowy asortyment. Czy to początek zimy na Podhalu?
14: Ciepła czapka na głowie wylądowała, tak?
15: Tak, tak, tak. Wczoraj tutaj byliśmy na Morskim Oku i przydała się. Widać, górne warstwy szczytów są pokryte śniegiem, także jest niebezpiecznie, bo idąc na Dolinę Pięciu Stawów już miejscami było faktycznie ślizgo.
14: Widzę, że już asortyment jest.
16: Tak, już przygotowanie jest na zimę. Tutaj skarpety bardzo fajne. Aha. Merinos, kaszmir, alpaka.
14: Czapek też sporo.
16: Czapki, rękawiczki.
14: To koniec tej złotej jesieni?
17: Nie, przyszły tydzień ma być cudny, także źle trafiłam.
14: Taka krótka przerwa, tak?
17: Tak, zgadza się. Jeszcze będzie pięknie, do końca października.
14: Trzymam za słowo w takim razie.
17: Proszę.
1: My też. A o ciepłą czapkę i skarpety pytał nasz reporter Maciej Pałachicki.
0: Prowadzący poranek, też Łukasz Wojtusik, tak jest, zadbał już o czapkę. Anna Wachowska mówiła, że czapkę załóż, no to... To prowadzący założył, bo ja się słucham. Ja się bardzo grzecznie słucham. 7:30 wracają do nas fakty. My sprawdzamy teraz, co w pogodzie o poranku.
18: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Love. Wyzwanie 6dni.pl.
0: Słońce nam dopiero teraz wschodzi, ale tam, gdzie wschodzi, ma naprawdę nieprawdopodobny ten wschód zestaw kolorów. Od żółci przez odrobinę błękitu po róże. Fantastycznie to wygląda na przykład w Krakowie. 2 stopnie teraz na Podhalu, 4 w Lublinie, 7 w Warszawie. Niewielkie przejaśnienia mamy rano na wschodzie. W centrum chmury, na Mazowszu może przelotnie padać deszcz. Przed południem przelotnie padać może też na zachodzie i na północy. Gęste chmury na Mazurach, dziś do 16 stopni.
18: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Love. Wyzwanie 6dni.pl.
0: 7:03. Na śniadanie mistrzów serdecznie zapraszam do stołu. Do 9:30 jesteśmy razem w RMF Classic. Łukasz Wojtusik, cześć.
19: Śniadanie mistrzów. Wizytówka dnia.
0: Imieniny dziś Alana i Dominika Najlepszego, a wśród urodzonych 14 października, oprócz mówiącego te słowa, jest m.in. Usher, amerykański król muzyki R&B. Jeśli macie co świętować, to najlepszego życzę. W poranku dzisiaj ja zamierzam, przyznam się szczerze, zrobić łubu-dubu, zajrzę do klubu kobiecej piłki nożnej, do klubu Tęcza. I na Wawel pójdziemy, spróbujemy tam wejść za darmo, to już niedługo będzie możliwe.
19: Śniadanie mistrzów. Pozytywne i życiowe.
0: No a w Dniu Nauczyciela sprawdzał też będę, ten wybór jest, kto najlepszym nauczycielem w kraju albo w regionie jest nauczycielem roku. A z nami najpiękniejsza muzyka filmowa, temat z Watchmenów. Wspaniały. O tym, że świat się zmienia. No i trzeba być na to gotowym. Opowieść teraz od pana Noblisty.

0: Señoras y señores, Carlos Gardel, o poranku, poruna cabeza, dźwięki z zapachu kobiety, 7:10. Maciej o 7:10 opowie nam teraz o tym, co zaczęło się o 9:00.
1: Mało kto dziś pamięta. Datownik historyczny. Prezentuje Maciej Korkuć.
2: Mało kto dziś pamięta, że 14 października 1066 roku, a więc równe 960 lat temu, o godzinie 9 rano rozpoczęła się bitwa pod Hastings. To bitwa, która odmieniła dzieje Anglii i Anglików. Wcześniej, a więc równe 960 lat temu, o godzinie 9 rano rozpoczęła się bitwa pod Hastings. To bitwa, która

Harald zostaje koronowany. Anglię próbują zdobyć wikingowie z Norwegii pod wodzą Haralda Hardrada. Harald idzie z armią na wschód, zwycięża, ale kilka dni później dowiaduje się, że na południu wyspy ląduje już armia Wilhelma. Wraz ze swoimi żołnierzami Harald przemierza ponad 300 km w ciągu zaledwie 5 dni. Pod Hastings zajmuje wygodne dla niego pozycje na wzgórzach. Normanowie, Brytończycy, Francuzi Wilhelma muszą atakować pod górę. Wilhelm ma wielu łuczników, a nawet kuszników, ale w takich warunkach ich skuteczność jest więcej niż słaba. Kiedy naciera piechota Wilhelma, wciąż pod górę, zostaje odparta. Także przy pomocy oszczepów i głazów. Próbuje ataku konnica Wilhelma i ten też się nie powiódł. Anglicy wygrywają. Zaczyna się w normańskich szeregach popłoch, wsparty pogłoską o śmierci Wilhelma. Ten wówczas zdejmuje hełm i pokazuje się wszystkim. Próbuje wykonać pozorowany odwrót, ale opanowuje sytuację. Tylko częściowo się udaje Anglików wciągnąć w pułapkę. Wtedy nakazuje strzelać w górę, aby Anglików właśnie od góry zasypywać po prostu gradem strzał. Jedna z nich trafia króla Anglii Harolda w oko i ten umiera. To podważa morale zmęczonych już walką Anglików i finalnie to Wilhelm zwycięża. Obejmuje tron Anglii i to on zmienia dzieje Anglii i dzieje Anglików.

był utwór, który bierze udział w plebiscycie na Top 100 muzyki filmowej RMF Classic. Głosuj na rmfclassic.pl.

0: Walc, Hacza Trojana, Maskarada, 7.19. My zaglądamy o tej porze na drogi do Bydgoszczy. Tam powstaje ekspresowa S10.
1: Nie tylko dla mistrzów kierownicy.
0: Są takie miejsca, gdzie połowa prac na drodze S10 w metropolii Bydgoszcz jest już gotowa. Efektom prac przygląda się nasza reporterka Renata Pasiut.
2: W ostatnich tygodniach powstało m.in. północne rondo węzła Bydgoszcz Park Przemysłowy, drogi serwisowe i nowy wiadukt przy ulicy Petersona. Wkrótce rozpocznie się budowa nowego ponad 76-metrowego wiaduktu nad magistralą węglową. Obiekt zastąpi dotychczasową przeprawę i będzie przystosowany do przyszłej rozbudowy infrastruktury kolejowej.
0: Renato, to brzmi dobrze, ale czy wszędzie tak jest? W pozostałych miejscach również?
2: Tak. Intensywne prace trwają także na węźle Bydgoszcz Południe, obwodnicy Brzozy oraz odcinku Emilianowo-Solec-Kujawski. Najbardziej zaawansowana jest budowa fragmentu między Solcem Kujawskim a Toruniem, gdzie wykonano już ponad 80% robót.
0: Opowiadała nam o tym Renata Pasiut.

0: Trevor Jones, Irlandia Edelman i dźwięki do ostatniego Mohikanina. To kolejna z propozycji, na którą możecie oddać głos w naszym plebiscycie Top 100 muzyki filmowej RMF Classic. Szczegóły znajdziecie na rmfclassic.pl. Szczegółowo wieści z kraju i ze świata sprawdza dla nas Anna Wachowska. Za chwilę kolejna porcja faktów, a w nich awans, ślubowanie, no i świętowanie, bo Kubuś Puchatek ma dzisiaj urodziny.
1: Reklama.
2: 16 października w Operze Bałtyckiej w Gdańsku światowa prapremiera opery opartej na jednej z najważniejszych powieści XX wieku. Weiser. Gdańsk. Rok 1957. Upalne lato i przyjaźń, która pokonała czas. Muzyka Ewa Fabiańska-Jelińska. Libretto Anna Czekanowicz. Reżyseria Romuald Wicza-Pokojski. Artystyczny hołd dla Pawła Chile. Weiser. Od 16 października w Operze Bałtyckiej w Gdańsku.
3: Z PKO Bankiem Polskim kup sobie auto na automarket.pl.
4: Był sobie samochód bezwypadkowy, z małym przebiegiem i...
5: Piękna historia, ale czy prawdziwa?
3: O tym opowie zweryfikowana historia pojazdu. Na automarket.pl masz ją za darmo.
5: Za darmo to uczciwa cena.
3: Kup sobie auto na automarket.pl, a pożyczkę możesz wziąć w PKO Banku Polskim. RRSO 9,94%. PKO. Twój bank polski. Właścicielem automarket.pl jest PKO Leasing S.A. PKO Bank Polski S.A. uczestniczy w sprzedaży. Komunikat nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. RRSO rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla przykładu reprezentatywnego. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkob.pl.
1: Po reklamie.

0: 7.30. Czas na wieści z kraju i ze świata. Anna Wachowska ma je dla nas w RMF Classic i RMF Classic Warszawa.
1: Maciej Berek złoży dziś ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego w Sejmie. Ceremonia ma odbyć się o 9.00. Więcej w kolejnych faktach. Dziś sąd zdecyduje, czy 66-latek z Wrocławia, który planował zamach na premiera, zostanie aresztowany. Wczoraj wniosek w tej sprawie złożyła prokuratura. Wcześniej śledczy przedstawili mężczyźnie 9 zarzutów, informuje nasz reporter Michał Radkowski.
2: Zaplanowanie siłowego obalenia władz państwowych z udziałem materiałów wybuchowych, bo tak brzmi najpoważniejszy zarzut, grozi mu od 2 do 15 lat więzienia. Mężczyzna miał przygotowywać zamach m.in. na premiera Donalda Tuska i ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. Śledczy przeszukali mieszkanie 66-latka.
3: Wstępna opinia jest taka, iż są to improwizowane materiały, urządzenia wybuchowe o charakterystyce podobnej do granatów odłamkowych.
2: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Znaleziono również przedmioty przypominające broń, sprzęt komputerowy i listę osób kontaktujących się z 66-latkiem. Podejrzany nie przyznał się do zarzutów i odmówił składania wyjaśnień. Wskazywał na liczne problemy zdrowotne. Śledczy czekają teraz na opinię psychiatryczną.
1: Iga Świątek z awansem do trzeciej rundy turnieju tenisowego w Wuhan. W dwóch setach 6-2, 6-1 pokonała Magdalenę French. Swój mecz wygrała także Maja Chwalińska. Jej rywalką była Czeszka Maria Bołuskowa. Polka gładko przegrała pierwszego seta 1-6. 1-6. 6-1, 6-1. A potem wygrała 6-1, 6-1. Kubuś Puchatek, choć ma już 100 lat, nigdy nie stanie się Jakubem. 14 października 1926 roku ukazała się pierwsza książka Alana Aleksandra Milna o misiu o bardzo małym rozumku. Choć od tamtej pory świat przeszedł ogromne przemiany kulturowe i społeczne, to sympatyczny miś oraz jego przyjaciele ze 100-milowego lasu niezmiennie zdobywają serca kolejnych pokoleń dzieci. I prawie każdy ma swoje ulubione powiedzenia z Kubusia Puchatka. Przykład: myślenie nie jest łatwe, ale można się do niego przyzwyczaić. Albo nie zapomnij o uśmiechu, bo to najkrótsza droga do szczęścia.
0: Tak, no im bardziej Puchatek zaglądał do środka, tym bardziej prosiaczka tam nie było po prostu. O 8 wracamy do was z kolejną porcją faktów. A teraz już zupełnie serio. Dziś mamy najzimniejszy poranek chyba w tym tygodniu. Tak wszystko wskazuje, jeżeli spojrzymy na to, co w prognozie. W Małopolsce są takie miejsca, gdzie przy gruncie nadal 0 stopni, a dziś tych stopni będzie 16 w Polsce. Uff, czyli będzie trochę cieplej, głównie na zachodzie naszego kraju, na krańcach zachodnich. Do tego słońce, chmury, trochę deszczu na zachodzie i w centrum. Teraz od 2 do 12 stopni. 7.33, zupełna nowość w naszej playliście, poranka i na tej liście The Cardigans i bardzo przyjemny utwór Love Fool.

0: Punkt. Przegląd prasy Łukasza Wojtusika.
1: Prasie porannie się przyglądamy. Dziennik Gazeta Prawna informuje, że nawet blisko 790 milionów złotych przeznaczonych w tym roku na budowę i modernizację schronów może nie zostać wydanych. Rząd rozważa zmianę przepisów, by te środki można przesunąć m.in. na zakupy sprzętu dla Państwowej Straży Pożarnej oraz systemy alarmowania i łączności. Szczegółowo o tym dziennik Gazeta Prawna dzisiaj pisze. Świat to za dużo. To jest tytuł nowej powieści Olgi Tokarczuk, która dzisiaj ma swoją premierę. Jej recenzja znalazła się i w Rzeczpospolitej, i w Gazecie Wyborczej, ale ja przyglądam się tekstowi z Wyborczej. Tutaj Dariusz Nowacki, ceniony krytyk, pisze o tym, że to powieść, która pożywi, choć nie muszą być to wielkie kawałki literackiego tortu. Co ciekawe, Nowacki zauważa, że nowa książka noblistki wydaje się być skrojona pod zagranicznego czytelnika, wyjaśnia rzeczy, które my już z historii wiemy, a zagraniczny czytelnik może potraktować to jako coś zupełnie nowego w jego historii. Przygotowania do tłumaczenia na inne języki pewnie trwają. Dlaczego to książka, która może spodobać się zagranicznemu czytelnikowi? Co z nowej powieści wyczytał Dariusz Nowacki, to w dzisiejszej Wyborczej przeczytacie. A ja przypomnę dzisiaj także nowa powieść od laureata Nike, Szczepana Twardocha, trafia do księgarni. Nie znalazłem recenzji w dziennikach dzisiaj, może jutro, sprawdzę. Tymczasem zaglądam jeszcze do tygodnika. Chińskie samochody, elektronika, internetowe aplikacje to część naszej codzienności, ale jest problem. Problem w tym, że razem z zakupowym zachwytem rosną kłopoty europejskiego przemysłu, który coraz trudniej wytrzymuje konkurencję z producentami wspierającymi przez państwowe subsydia działającymi według innych reguł. Nad tym, jak powstrzymać Chiny, zastanawia się w nowym wydaniu Tygodnika Powszechnego Jakub Jakubowski. To jest tytuł, w ogóle temat tygodnia, tygodnika. No, stawka jest wysoka. Jak czytam, jest nią przetrwanie Polski i Europy. Państwo środka nas ciekawi, ale dalej uznajemy za egzotyczne, i odległe, czytam w tygodniku. Tymczasem nieco mimochodem razem z całą Unią Europejską znaleźliśmy się na kursie kolizyjnym z Chinami. Więcej na ten temat w najnowszym tygodniku powszechnym Wieści i Opowieści znajdziecie.

0: Reklama.
1: W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Na Dzień Nauczyciela praliny Merci od 210 do 250 gramów 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 października.
2: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
3: Tak, a co?
2: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
3: Już robię drugą.
2: Na komputer.
3: Już biorę pożyczkę.
2: Na co?
3: Na komputer. Moje ty szczęście.
4: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
5: Alior Bank albo nic.
4: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
0: Po reklamie.

0: Piosenka, która pojawia się w filmie Good Morning Vietnam. Pełna optymizmu. Louis Armstrong. What a wonderful world. A my przed ósmą zerkamy do świata ekonomii.
1: Sponsorem pasażu ekonomicznego jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
2: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
0: O tym, co w świecie ekonomii się dzieje, porannie opowie nam Mateusz Bożek. Dzień dobry, witaj.
3: Jestem, dzień dobry, kłaniam się. Benzyna w górę, a diesel w dół. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, za litr podstawowej 95 zapłacimy dzisiaj maksymalnie 7 zł 11 groszy, o 5 groszy więcej niż wczoraj, a za olej napędowy 7,98, czyli o 4 grosze taniej. Cena diesla spadła wreszcie poniżej 8, choć i tak trzeba zapłacić niemało.
0: Mateuszu, ale przecież prezydent Donald Trump ogłosił, że ma rozwiązanie na wysokie ceny paliw. Rosja wypuści swój olej napędowy na rynki światowe. Wszyscy będziemy mogli odetchnąć z ulgą.
3: Tak, dogadał się z Władimirem Putinem w sprawie eksportu rosyjskiego oleju napędowego, chociaż jak wskazują ekonomiści, nawet jeżeli do tego dojdzie, to i tak tego oleju będzie za mało, żeby realnie wpłynąć na ceny na światowych rynkach. Według przywódcy USA Rosja miała natychmiast dostarczyć ponad 300 tysięcy ton oleju napędowego na rynek amerykański i światowy. Ale z wliczeń dziennikarzy The Telegraph to mniej więcej tyle, ile USA zużywają w ciągu, uwaga, pół dnia. Dodajmy tutaj, że na Donalda Trumpa spadła fala krytyki za to porozumienie, nie tylko ze strony Europy, ale nawet polityków z jego własnej partii.
0: Tak, a w walce z wysoką ceną paliwa nie pomaga nam inflacja.
3: To prawda, choć złoty trzyma się w miarę stabilnie, to jednak w kantorze też trzeba wydać niemało. Euro w tej chwili kosztuje 4,38 zł, dolar to już 3,91, frank szwajcarski 4,70, a funt brytyjski 5,18.
0: Mateuszu, to może na puentę chociaż jakieś dobre informacje.
3: Mamy też dobre wieści. Rolnicy, którzy stracili część upraw wskutek niekorzystnych zjawisk pogodowych, na przykład przymrozków, gradu czy ulewnych deszczy, mogą liczyć na nową formę wsparcia. Rząd przyjął nowe rozporządzenie w tej sprawie. Mogą otrzymać od 1000 do 3000 zł na hektar za szkody w uprawach. Ta wysokość zależy oczywiście od skali strat, jakie ponieśli. Osobne wsparcie natomiast otrzymają rolnicy, których uprawy ucierpiały z powodu wysokiej temperatury. Tutaj mowa o od 300 zł do 1000.
0: Temu, co dzieje się w gospodarce, w świecie ekonomii, porannie przyglądał się dla nas Mateusz Bożek. Wielkie dzięki. Podsumowanie ekonomiczne dnia dziś o 18 w RMF Classic.
2: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
1: Sponsorem pasażu ekonomicznego jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.

0: Muzycznie trochę narozrabialiśmy. Bandyta, Michał Lorenc. 3 minuty brakuje do 8:00, a 8:00 kolejna porcja faktów u nas po raz kolejny od Anny Wachowskiej. Co w faktach, Aniu?
1: Pytanie, czy jesteś za przywróceniem obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej?
2: Potrzebujemy raczej ekspertów, zawodowców, którzy potrafią obsługiwać sprzęt.
1: W faktach najnowsze wyniki sondażu w tej sprawie. Potem prezydent Donald Trump o amerykańskiej stałej bazie wojskowej w Polsce, a na koniec o tym, jak to święty Marcin znów przejmie władzę nad Poznaniem.
0: I na pewno będzie smacznie. Fakty pewnie. O 8:00.
3: Reklama. Twój filmowy cover. Druga edycja konkursu RMF Classic. Śpiewać może każdy. W każdy możliwy sposób. Tak radzi wam liderka jury Kaja.
4: Nie bójcie się popełniać błędów. To jest moja rada, ponieważ są to cudowne lekcje na przyszłość.
3: Nagraj cover i wrzuć go na swoje media społecznościowe, oznaczając RMF Classic. Czekają vouchery turystyczne o wartości 5, 10 i 20 tysięcy złotych. Szczegóły na rmfclassic.pl i w naszych social mediach.
5: Na niektóre rzeczy warto czekać. Na BMW X3 już dłużej nie musisz. BMW X3 to SUV, który łączy ponadczasowy styl, komfort i technologię, dające prawdziwą radość z jazdy. Wybierz model dostępny od ręki i skorzystaj z promocyjnego leasingu 100%. Lub zamów BMW X3 w wymarzonej konfiguracji już za 2000 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
3: Po reklamie.
0: 8:00. Czas faktów w RMF Classic. RMF Classic Warszawa. Anna Wachowska ma je dla nas.
1: Za godzinę w Sejmie odbędzie się ślubowanie Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Ślubowanie w tym miejscu to pokłosie braku decyzji prezydenta Karola Nawrockiego w tej sprawie. Decyzja o przeprowadzeniu ceremonii zapadła wczoraj późnym wieczorem po opublikowaniu opinii Komisji Weneckiej. Przyzwoliła ona na złożenie przysięgi sędziowskiej bez obecności prezydenta. 46% Polaków chce przywrócenia obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej. Wynika z sondażu pracowni Opinia 24 dla RMF FM. Na nie jest 38% Polaków, a 16% nie ma w tej sprawie zdania. Co na to mieszkańcy Warszawy?
8: Nie każdy chce trafić do wojska, tak? I nie rozumiem, dlaczego to powinno być wymuszane na młodych ludziach, szczególnie, że dużo młodych osób chce pójść na studia.
2: Potrzebujemy raczej ekspertów, zawodowców, którzy potrafią obsługiwać sprzęt.
1: Usłyszał w stolicy nasz reporter Michał Krasoń.
3: Fakty RMF Classic zza oceanu.
1: Wciąż nie ma decyzji w sprawie amerykańskiej stałej bazy wojskowej w Polsce. Donald Trump, odpowiadając na pytanie korespondenta RMF FM Pawła Żuchowskiego, wskazuje, kto za nią zapłaci.
9: Dzień dobry. Prezydenta Donalda Trumpa, gdy szedł do śmigłowca Marine One, zapytałem, czy są jakieś nowe informacje w sprawie bazy, bo mijają tygodnie, a nie pojawiają się żadne nowe informacje. Oni chcą zbudować bazę, zobaczymy. Oni za nią zapłacą, powiedział o Polsce prezydent Donald Trump. To kolejna wypowiedź amerykańskiego prezydenta na temat ustanowienia bazy sił lądowych USA w naszym kraju. Choć wielokrotnie zdawał się sugerować, że zdecyduje się na jej powstanie, dotąd nie dał jasnej i jednoznacznej odpowiedzi na ten temat. O tym, że decyzja została w praktyce podjęta, przekonywali przedstawiciele polskiego rządu i kancelarii prezydenta. Z Waszyngtonu Paweł Żuchowski.
1: Będzie korowód, rogale i koncerty. Poznań przygotowuje się do obchodów tegorocznych imienin ulicy Święty Marcin.
10: To święto przyciąga coraz więcej ludzi, no i wiemy, że co roku przyjeżdżają turyści z całej Polski. Są organizowane wycieczki, nie tylko z Polski, więc chcemy się tym naszym lokalnym, tradycyjnym świętem chwalić i chcemy, żeby coraz więcej osób mogło zobaczyć, jak bawi się Poznań.
11: Kiedy już ten korowód będziemy oglądać, to co w nim będzie? Kto będzie w tym korowodzie szedł?
10: Korowód jest w ogóle robiony przez 24 organizacje, więc na bardzo nas to cieszy, bo to jest taki społeczny korowód, gdzie od paru miesięcy ludzie już pracują. Zobaczymy tam właśnie przede wszystkim świętego Marcina, bo nie może go zabroknąć.
1: Podkreślała Anna Gruszka z Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Rozmawiał z nią Przemysław Wałczyński.
0: Kolejne fakty w RMF Classic już za niecałe pół godziny. O 8.30 słyszymy się ponownie z Anną Wachowską. Tymczasem my sprawdzamy, co w pogodzie nam się przytrafi dziś.
12: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej KetoLuv. Wyzwanie 6dni.pl.
0: Powoli, bardzo powoli temperatura rośnie na szczęście. 3 stopnie w Zakopanem, mieliśmy 1-2 stopnie przed chwilą jeszcze w Katowicach, 5 w Łodzi, 8 we Wrocławiu, 11 w Poznaniu teraz, chyba najcieplej, 12 stopni. Na zachodzie jeszcze trochę deszczowych chmur, podobnie na północy, na wschodzie i na południu chmury i trochę słońca. Dzisiaj przed nami pogoda w kratkę, szykujcie się na przelotny opad deszczu.
12: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej KetoLuv. Wyzwanie 6dni.pl.
0: 3 po 8 pamiętacie swojego najlepszego nauczyciela na świecie? No, warto wspominać takie osoby, choćby dziś czekam na wasze historie z nauczycielami związane. Dobre historie. Lukasz.Wojtusik@rmfclassic.pl. A sylwetki wybranych nauczycieli w regionie nauczycielskim tytułem Nauczyciela Roku za chwilę przedstawię. Między innymi o tym Przemek Wałczyński nam z Poznania opowie. Wieści wasze różne zbieram. Możecie pisać do mnie nieustająco, lukasz.wojtusik@rmfclassic.pl. Ten mail powtarzam, a powtarzać nie będę, że będziemy razem do 9.30 jeszcze.
3: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Dodajemy skrzydeł.
0: Zabiorę was na Wawel jeszcze w tej godzinie i do Londynu. Tam z wieściami z Londynu właśnie czeka dla nas i na nas Bogdan Frimorgan, ale wcześniej grupa The Turtles i Happy Together.

0: jesienny, chłodny poranek i rozgrzewająca bossa nova od Quincy'ego Jonesa. To za nami w śniadaniu mistrzów, a my teraz przenosimy się do Londynu, gdzie z pakietem wieści z Wysp Brytyjskich czeka na nas Bogdan Frimorgan.
1: Czym żyje ulica w Londynie?
2: Wielka Brytania coraz bliżej Europy. Premier Andy Burnham poinformował posłów w Izbie Gmin, że na przyszłomiesięcznym szczycie będzie zabiegał o nowe, pobrexitowe porozumienia z Unią Europejską. Chodzi o głębszą współpracę w kluczowych obszarach, w tym w kwestii mobilności młodzieży, sektorze spożywczym oraz energetyce. Zdaniem Andy'ego Burnhama napędzi to wzrost gospodarczy kraju i ukróci biurokrację. Całe ciężarówki żywności idą na marne tylko dlatego, że gdzieś zabrakło pieczątki, powiedział w Izbie Gmin brytyjski premier. W niedawnym przemówieniu wygłoszonym na zakończenie Kongresu Partii Pracy, Burnham zaznaczył wprost, że Brexit przyniósł jego krajowi więcej szkód niż korzyści. Wszystko wskazuje na to, że Wielka Brytania zamierza coś z tym problemem zrobić. Nagroda Ivora Novello dla Maxa Richtera. Brytyjski kompozytor i autor ścieżek dźwiękowych do wielu filmów dołączył tym samym do szacownego grona laureatów nagradzanych za nowatorstwo i wyjątkowy wkład w rozwój muzyki. To najbardziej prestiżowa nagroda brytyjskiego przemysłu muzycznego i wyjątkowy wkład w rozwój muzyki. To najbardziej prestiżowa nagroda brytyjskiego przemysłu muzycznego.

0: 18 plus, moje dźwięki z Kill Billa towarzyszyły nam przez krótką chwilę. Towarzyszyć nam będzie pewnie w szkole. Także rodzicom, którzy kwiaty kupowali, takie przeświadczenie, że dzisiaj warto nauczycielowi powiedzieć dziękuję. Tym, którym warto, mówmy po prostu dziękuję. Niech o tym wiedzą, że jesteśmy im wdzięczni, wdzięczne. No, są tacy na przykład nauczyciele, którzy zamiast ślęczenia nad książkami stawiają na eksperymenty. Nauczyciel ze szkoły w podpoznańskiej Dąbrówce został wybrany najlepszym w Polsce. Znalazł się w tym gronie najlepszych w Polsce. O tym, kto to taki, w pigułce opowie nam nasz reporter Przemek Wałczyński.
1: Tomasz Ordza uczy w szkole podstawowej imienia Kazimierza Nowaka w Dąbrówce. Jego uczniowie badają m.in. wodę w lokalnych rzekach i jeziorach, obserwują przyrodę, robią filmy i korzystają z robotów i druku 3D. Najlepszy nauczyciel od lat angażuje się również w międzynarodowy program EdWing i współpracuje z organizacjami zajmującymi się edukacją naukową. W konkursie pokonało 12 innych nauczycieli z całej Polski. Jak zdradził, jego metodą na naukę jest zaciekawienie uczniów swoim przedmiotem.
0: Do ogólnopolskiego tytułu Nauczyciel Roku w tegorocznej edycji w sumie nominowano 13 pedagogów, a jeden z nich to człowiek ze Słupska, właśnie już możemy powiedzieć z prestiżową nagrodą, o czym teraz krótko nasza reporterka Joanna Chramitko-Mikoluk.
2: Doktor Mirosław Brozis to nauczyciel fizyki w słupskim ogólniaku numer 1 i to on znalazł się w gronie laureatów tegorocznej edycji ogólnopolskiego konkursu Nauczyciel Roku. Dość dodać, że potokiem pana Mirka uczniowie budują mini satelity, a nawet szkolny planetarium. Jego podopieczni biorą także udział w programach NASA, w których odnoszą międzynarodowe sukcesy. Rozwija także słupską szkołę młodych fizyków. Gratulujemy!
0: No, co miałeś dzisiaj w szkole? A coś związanego z programem NASA, bo współpracujemy z NASA. To ładna historia. Proszę, jak ten świat się zmienił. Na lepsze. Wszystkiego dobrego dla dobrych nauczycieli.
3: Śniadanie mistrzów. Pozytywne i życiowe.

0: 4 pół roku, wiosna, pan Vivaldi, 8:26, zbliżamy się do kolejnej porcji faktów, a w nich wrócimy do sprawy drona znalezionego wczoraj na plaży w Karwi, w Pomorskiem, i będzie też Hans Memling. W Muzeum Narodowym w Gdańsku szykowało się wielkie otwarcie, a co będzie? O tym więcej za chwilę.
1: Reklama.
2: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
3: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
6: Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
6: A to pędzę, lecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299 zł. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Z PKO Bankiem Polskim kup sobie auto na automarket.pl.
10: Był sobie samochód. Bezwypadkowy, z małym przebiegiem i...
11: Piękna historia, ale czy prawdziwa?
9: O tym opowie zweryfikowana historia pojazdu. Na automarket.pl masz ją za darmo.
11: Za darmo to uczciwa cena.
9: Kup sobie auto na automarket.pl, a pożyczkę możesz wziąć w PKO Banku Polskim. RRSO 9,94%. PKO. Twój bank polski. Właścicielem automarket.pl jest PKO Leasing S.A. PKO Bank Polski S.A. uczestniczy w sprzedaży. Komunikat nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. RRSO rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla przykładu reprezentatywnego. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
1: Po reklamie.

0: 8.30, czas na fakty w RMF Classic. RMF Classic Warszawa ma je dla nas Anna Bachowska.
1: Jaki dron znaleziono wczoraj na plaży w Karwi w Pomorskiem? To pytanie padło w porannej rozmowie w RMF FM. Odpowiadała wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
2: Na miejscu pracuje i żandarmeria wojskowa, i prokuratura. Badamy, co to jest za obiekt. Faktem jest, że nad Bałtykiem też odbywają się czasem testy naszych dronów.
3: Czy to może być nasz, tak?
2: Może być, ale dzisiaj, w tej chwili mam za poważne stanowisko, żeby przesądzać, nie mając dowodów, ale wszystkie scenariusze są możliwe.
1: Z wiceminister obrony rozmawiał Tomasz Terlikowski. Całość jest na rmf24.pl. O poranku amerykański prezydent Donald Trump poinformował, że na Grenlandii przygotowywane są zakrojone na szeroką skalę poszukiwania ropy naftowej, gazu i minerałów. Podkreślił też istotne znaczenie tego terytorium dla bezpieczeństwa i obrony Stanów Zjednoczonych i Europy. Tym samym nawiązał do porozumienia w sprawie bezpieczeństwa podpisanego przez USA, Danię i Grenlandię we wrześniu w Nowym Jorku. Umowa ma wygasić napięcia wywołane wcześniejszymi groźbami Waszyngtonu dotyczącymi przejęcia kontroli nad wyspą. Otwarcie nowej ekspozycji tryptyku Sąd Ostateczny Hansa Memlinga w Muzeum Narodowym w Gdańsku zostało przesunięte. Z powodu badań konserwatorskich termin został zmieniony z końca tego roku na początek przyszłego. Tryptyk Memlinga jest jednym z najwybitniejszych i najlepiej zachowanych przykładów malarstwa niderlandzkiego na świecie. Pomimo ponad 500-letniej burzliwej historii nigdy nie uległ większym zniszczeniom.
0: Fakty wracają o 9:00. Teraz zerkamy do pogody. Chłodno, żeby nie powiedzieć zimno, nadal na południu kraju. Jest tu 2-3 stopnie w Zakopanem i w regionie. Znacznie lepiej i cieplej na zachodzie. 12 stopni na przykład w Poznaniu mamy. Środa z pogodą w kratkę nam się zapowiada. Z przemieszczającymi się deszczowymi chmurami dziś maksymalnie tych stopni będzie 16. Najcieplej ma być w ciągu dnia na zachodzie Polski. W nocy znowu powieje chłodem. 8.32, jeszcze 5 dni macie na zrobienie własnej wersji utworu, przygotowanie takiego utworu, no, który lubicie, kochacie śpiewać na przykład o poranku razem ze mną, czyli dźwięki z filmowej ścieżki dźwiękowej. Czekamy na wasze covery tylko do końca tego tygodnia. Oprócz dobrej zabawy na zwycięzców w konkursie Twój filmowy cover czekają 3 nagrody, to vouchery o wartości 20, 10 i 5 tysięcy złotych na filmową podróż marzeń. Szefową konkursu, przypomnę, jest Kaja. Wystarczy, że wrzucicie swoje nagranie na swoich profilach w mediach społecznościowych, oznaczcie nas tak, żebyśmy mogli je znaleźć. Szczegóły konkursu na rmfclassic.pl, bo to przecież wszystko z miłości. Z miłości do muzyki i do filmu. When a man loves a woman, Percy Sledge.

0: Rozkołysane śniadanie mistrzów. When a man loves a woman, Percy Sledge. Bardzo lubię, panie panowie. Takich utworów, które bardzo lubię, jeszcze trochę się w poranku dzisiaj pojawi. Bardzo lubię także wieści od Magdy Juszczyk. Wczoraj na 42. Warszawskim Międzynarodowym Festiwalu Filmowym, Magda oczywiście cały czas tam jest, w cyklu pokazów specjalnych zaplanowano premierę filmu Tede Forever Rap. Dokument jest bezkompromisowym portretem Jacka Tede Granieckiego, jednego z najbardziej wpływowych, jednocześnie kontrowersyjnych polskich artystów, jeżeli chodzi o tą łatkę, którą jest rap. Siłą tej opowieści filmowej są nigdy nie publikowane prywatne archiwa z lat 93-2002. Reżyserem jest autor i współautor największych sukcesów frekwencyjnych polskiego kina dokumentalnego ostatnich lat. Filmy Ania, Budda, Dzieciak 98 obejrzało w kinach blisko 1 300 000 widzów. Z Krystianem Kuczkowskim rozmawiała wczoraj w kinie Atlantik Magda Juszczyk.
1: Pozytywny bohater czy negatywny?
2: Nieoczywisty. Ja go lubię. Zupełnie miałem inne wyobrażenie na jego temat, zanim zacząłem z nim pracować. Myślałem o nim tak trochę, jak większość ludzi mam wrażenie, że to jest najzwyczajniej w świecie buc i bufon. A to jest miły, sympatyczny, skromny człowiek, którego czasem dziewczyny potrafią zawstydzić. I to mnie urzekło w nim.
1: A myślę, że ja też mam szansę go zawstydzić, kiedy podejdę do niego z mikrofonem RMF Classic i zapytam go o muzykę filmową. Sprawdzimy, czy jest bucem?
2: Sprawdzimy.
1: Pomożesz mi?
2: Tak, chodźmy.
1: Cześć Tede, jesteśmy w eksperymencie. Magda Juszczyk, RMF Classic. Reżyser filmu o tobie powiedział mi, że jesteś przez niektórych postrzegany jako buc, a ja przyszłam to sprawdzić jako reprezentantka RMF Classic.
3: Cześć, mówi Tede. Pozdrawiam wszystkie słuchaczki i słuchaczy radia RMF Classic. Słuchajcie, jest film, gdzie jest muzyka ode mnie, czyli jestem od muzyki filmowej. Pozdrawiam serdecznie.
1: Ja wiem, że techno może być muzyką filmową, rap może być muzyką filmową.
3: Ale jednak muzyka filmowa jest muzyką filmową. Jest wiele filmów, które bez muzyki nie byłyby tak wielkimi dziełami, jakimi są postrzegane. I też jest wiele filmów, których zabrakło tego, żeby były postrzegane właśnie w sposób należyty dla tych filmów. Nie będę rzucał przykładami, ale to, że są takie motywy, które kojarzą ci się od razu i powodują emocje w ludziach. Długo potem zaczyna ten film, słyszą parę dźwięków i widzą od razu sceny albo czują rzeczy związane z tym, co czuję, oglądając ten film. To znaczy, że muzyka i obraz są tutaj w komplecie.
1: Jak się czujesz jako bohater filmu dokumentalnego?
3: No to jest akurat rola, w której jeszcze nie byłem. Dobrze, że nie jest to paszpil. No fajne to było przeżycie. Może dlatego, że to w dużej mierze naprawdę nie jest o mnie. No to umówmy się, ja jestem tylko, jak zawsze, muszę być twarzą dla tego, a tam wiesz, inni się podpieli.
1: A jak to w ogóle jest? Rap, hip-hop? Wydawałoby się, że tak na zawsze będzie to underground. Dzisiaj taka w sumie muzyka z popkultury.
3: To są wizje Czarka Ciszewskiego. Wcale tak nikomu się nie wydawało, że to będzie underground. My nie walczyliśmy z niczym. Może są tacy, którzy walczyli, natomiast ja nigdy w żaden sposób nie walczyłem. Mówiłem o rzeczach, które mnie irytowały, bawiły i tak dalej. Natomiast ten ładunek walki, buntu wniesiony z punk rocka, to myślę, że to nie jest w tym. Ta muzyka się rozwinęła i oczywiście dzisiaj w dużej mierze to jest zupełnie już co innego, ale na pewno bez tamtego nie byłoby tego, no. A bez tego byłoby tamto, to też warto o tym pamiętać.
1: A powiedz, jak bardzo tęsknisz za przeszłością w tym gatunku, w którym z bracią całą swoją tworzysz, bywałeś w konfliktach itp. itd. Nomen omen. Jak to właściwie jest?
3: A to ładnie powiedziane, gra są itp. itd. No, będę z tobą szczery, no, rap wtedy był fajny z perspektywy dzisiaj, to sentymentalnie jest fajne, natomiast ja nie słucham tej muzyki wtedy, ona nie jest fajna w Polsce, ponieważ ona się dopiero rodziła, my się uczyliśmy. To oczywiście ma swoje walory właśnie takie sentymentalne, ale żeby to były jakieś wielkie bangery i super kawałki, którymi miałbym się inspirować, to nie jest to.
0: Tyle specjalnie dla nas. Tede Forever Rap dziś do zobaczenia w kinie Atlantik o 17:00 po pokazie w planie spotkanie z twórcami.
4: Śniadanie mistrzów. Kultura na dzień dobry.

0: reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
0: Po reklamie.

0: reżim Aleksandr Desplato za nami muzycznie, a przed nami jesień treningowa i tęcza w poranku. Dziewczęcy uczniowski klub piłkarski Tęcza Bydgoszcz zaprasza do siebie młode fanki futbolu, piłkarki.
1: Kultura fizyczna. Sport w RMF Classic.
0: Nabór do uczniowskiego klubu Tęcza trwa.
2: Dziewczynki w klubie Tęcza grają do 15 roku życia i później przechodzą właśnie do kobiecego klubu piłkarskiego, który daje szansę gry w zawodowej kobiecej piłce nożnej.
0: Mówi Justyna Niewiadomy, dyrektor sportowa KKP Bydgoszcz. Nabór do klubu jest ciągły.
2: Do Tęczy Bydgoszcz jak najbardziej można w ciągu roku dołączać. Nie ma problemu absolutnie.
0: A miłośniczek futbolu nie brakuje.
2: Dziewczynki, które grają w piłkę nożną, to są dziewczynki, które faktycznie lubią tą piłkę i chcą w tą piłkę grać. One trenują 5 razy w tygodniu, czy jest plus 30, czy minus 17. One grają na dworze. To nie jest ciepła hala do siatkówki czy koszyków. Więc naprawdę to jest ogromna determinacja.
0: Opowiadała Justyna Niewiadomy, dyrektor sportowa KKP Bydgoszcz.

0: No pięknie grają, pięknie grają. Pod D, ulala, piąty kwintet dur i pan Bokerin. A za chwilę opowiadać o tym, co na świecie się dzieje i w naszym kraju będzie. Anna Wachowska w faktach, co w faktach.
1: Najnowsze informacje o stanie zdrowia papieża Leona. Na początek, potem będziemy w miejscu, gdzie wojskowi specjaliści tworzą projekty bezzałogowców i prowadzą testy tych maszyn.
2: Zespół, jak sami widzicie, jest stworzony przede wszystkim z fachowców, ale drugie ich odbicie to jest pasja.
1: A na koniec padnie pytanie o ulubionego nauczyciela.
3: To jest bardzo zabawne, wyluzowane i świetnie się z nim rozmawia.
1: No, słyszymy się za chwilę.
4: Reklama. Twój filmowy cover. Druga edycja konkursu RMF Classic. Śpiewać każdy może. Tomax, zwycięzca poprzedniej edycji, który dzięki wygranej spełnił swoje marzenia.
5: Pojechaliśmy do Fabryki Snów i mamy nawet zdjęcie z ekipą właśnie dla Hollywood Sign.
4: Teraz czas na ciebie. Nagraj cover i wrzuć go na swoje media społecznościowe, oznaczając RMF Classic. Do wygrania vouchery turystyczne o łącznej wartości 35 tysięcy złotych. Szczegóły na rmfclassic.pl.
6: Twoja misja. Sprawdź promocję o Moto Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę o Moto 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omodajayku.pl.
7: A cappuccino też za piątkę?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A...
8: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: Jesteś naukowcem lub przedsiębiorcą? Sięgnij po grant na badania i innowacje z unijnego programu Horyzont Europa. Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji Krajowego Punktu Kontaktowego do Spraw Horyzontu Europa w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Więcej na www.kpk.gov.pl.
10: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Tato, co znaczy negocjować?
12: Szukać porozumienia.
11: To ja negocjuję. Jeszcze jeden rozdział.
13: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
14: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
15: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
4: Po reklamie.
0: Po dziewiątej już czas na fakty w RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Anna Wachowska.
1: Na początek informacja sprzed chwili. To fragmenty polskiego drona testowego z Instytutu Techniki Wojsk Lądowych znaleziono wczoraj na plaży w Karwi w Pomorskiem. Jak dowiedział się nieoficjalnie reporter RMF FM, takie są ustalenia armii. Maszyna brała udział w ćwiczeniach. Papież Leon XIV miał spokojną noc w szpitalu, informuje Watykan. Wczoraj podczas operacji w rzymskiej poliklinice Gemelli papieżowi usunięto dolny płat prawego płuca, a doraźne badanie histopatologiczne potwierdziło diagnozę gruczolako-raka płuca. Wcześniej Watykan podał, że operacja usunięcia guzka płuca zakończyła się pomyślnie, a zabieg przebiegł w przewidzianym czasie i trybie. Papież ma pozostać w szpitalu około tygodnia. Do 20 października zostały zawieszone wszystkie papieskie audiencje. Rosja demonstracyjnie zaatakowała infrastrukturę energetyczną i krytyczną w Kijowie, obwodzie kijowskim i Charkowie, pociskami balistycznymi i dronami, ostentacyjnie okazując Stanom Zjednoczonym brak szacunku. Oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zaapelował także do amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa o nałożenie dotkliwych sankcji na Moskwę oraz przekazanie Ukrainie dodatkowych pocisków do systemów Patriot. Podkreślił również, że żaden kraj nie powinien pozostawać sam wobec rosyjskiej agresji. W faktach RMF Classic Drone Lab, miejsce, gdzie wojskowi specjaliści tworzą projekty nowoczesnych rozwiązań bezzałogowych, produkują nieseryjne egzemplarze i prowadzą testy dronów. Początki tej specjalistycznej jednostki to grupa zapaleńców, konstruktorów bezzałogowców, a także operatorów tego rodzaju maszyn. Dziś to jednostka etatowa polskiego wojska.
2: Nazwa może dosyć zagadkowa, Laboratorium Druku Przyrostowego. Generalnie zajmujemy się budową małoseryjnych partii dronów, które głównie są przeznaczone do testów, ale też staramy się w pierwszym kroku wyposażyć pododdziały w drony.
16: Druk przyrostowy. Widziałem, tutaj są urządzenia służące do tworzenia tych nieseryjnych, nazwijmy to, urządzeń.
2: Czyli mamy warsztat druku 3D, dzisiaj oparty na w sumie trzech kontenerach, wkrótce na wielkiej sali. Zespół, jak sami widzicie, jest stworzony przede wszystkim z fachowców, ale drugie ich odbicie to jest pasja.
1: Usłyszał reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Szefostwo tej jednostki ze względów bezpieczeństwa nie chciało podawać konkretnej lokalizacji, a dowódca chciał pozostać anonimowy. To, co mogliśmy pokazać, jest na filmie i zdjęciach na rmf24.pl.
4: Pytamy o fakty.
1: W kalendarzu Dzień Edukacji Narodowej świętują nauczyciele, a my pytamy o tego ulubionego.
17: Pan od WF-u i nasza ukochana wychowawczyni, pani Ewelina Rybińska.
18: No to na ulubionym nauczycielem będzie pan od WF-u za podejście do uczniów, za rozmowę. Pani od biologii, bo bardzo dobrze uczy, pomaga, i pani od historii ze względu na humor i rozmowę.
3: Ja powiem, że pan od WF-u jest moim ulubionym nauczycielem ze względu na właśnie jego podejście. Jest bardzo zabawny, wyluzowany i świetnie się z nim rozmawia.
1: Z uczniami w Tomaszowie rozmawiał Łukasz Kowalczyk.
0: Kolejne wieści z kraju, ze świata, z pokoju nauczycielskiego o 10 w RMF Classic od Anny Wychowskiej. My teraz zerkamy do pogody.
19: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
0: Niebo gęste od chmur na Mazurach, duże zachmurzenie i deszcz na Suwalszczyźnie i na Podlasiu. Deszczowe chmury też nad Śląskiem, 5 stopni teraz w Zakopanem, czyli lepiej niż jeszcze chwilę temu, mieliśmy 3 stopnie. 6-7 na Śląsku, 12 stopni na Dolnym Śląsku, we Wrocławiu na przykład 12. Po południu trochę przejaśnień na zachodzie, na wschodzie, w centrum chmury. Tam może jeszcze popadać deszcz dzisiaj.
19: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
0: Dzień nauczyciela. Dzisiaj Kasia napisała, że jej nauczyciel pan Kamil od matematyki zawsze miał na Dzień Nauczyciela drobne prezenty dla swoich uczniów i tak dziękował swoim uczniom za współpracę. Najczęściej to były krówki. No proszę, pięknie. Pięknie, dzięki Kasiu. Za mail czekam na wasze historie o waszych ulubionych nauczycielach, tych najlepszych. A ja dzisiaj pytałem was w zabawie, prawda czy fałsz, o historię Batmana i muzyki Hansa Zimmera. Do Batmana za chwilę rozwiązanie, za chwilę także na Wawel się wybierzemy. Jeszcze aktorka Jowita Budnik się pojawi.
4: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Od rana dobra karma.
0: Mam nadzieję, że dźwiękami sprawiam wam przyjemność. Dzisiaj postanowiłem zrobić sobie także przyjemność i zagrać muzykę, która łączy mnie z ludźmi, którzy są dla mnie ważni. Aretha Franklin.

0: Włoska, wspaniała, jedyna w swoim rodzaju. Aretha Franklin. Say a little prayer. 9 minut po godzinie 9, śniadanie mistrzów trwa, a ja miałem rozwiązać zagadkę zabawy prawda czy fałsz dziś przed 7. No, opowiadałem wam o tym, jak Hans Zimmer komponował muzykę do Batmana, do trylogii, do jednej z części i poprosił publiczność o współudział, żeby ludzie w internecie nagrali się i wykrzyczeli pewne ważne zdanie. Także dla samej narracji to jest ważne hasło. No i Jacha napisała do mnie mailowo, że tak, poprosił publikę Hans, poprosił. No i to jest prawda. Jacha, do ciebie wędruje hamak z logo RMF Classic i gratulacje wielkie. Kolejna zagadka w zabawie prawda czy fałsz przed zbliżającym się Dniem Muzyki Filmowej, który 27 października, już w najbliższy piątek. Przed 7 będę miał dla was zagadkę. No, tym razem będzie łatwe, trudne. No zobaczymy. Tymczasem łatwa droga na Wawel, kulturalna gratka. Królewskie skarby Wawelu będą do zobaczenia ponownie za darmo od 2 listopada w ramach akcji Darmowy Listopad w rezydencjach królewskich. Będzie można bezpłatnie zwiedzać m.in. komnaty królewskie, zbrojownie, wystawy czasowe. Wśród największych atrakcji znajdą się też dzieła Berniniego, a i będzie obraz Vermeera sprowadzony specjalnie z Berlina.
1: Już 22 października otwiera się wystawa Anny Jagiellońskiej i ona również będzie dostępna za darmo w ramach darmowego listopada. 5 listopada kolejna wystawa, czyli Bernini na Wawelu, wystawa zatytułowana Ekstazy. Potem wystawa poświęcona pasom kontuszowym i brązom złoconym, a na sam koniec, no myślę, że to będzie hit tegorocznego darmowego listopada. Specjalnie na tą okazję sprowadziliśmy z Berlina obraz Vermeera van Delft. I to trzeba powiedzieć wprost, to jest pierwszy pokaz tego wyjątkowego artysty w historii polskiego muzealnictwa. Nigdy wcześniej obraz Vermeera nigdy nie był pokazywany w Polsce.
0: Zapowiada profesor Andrzej Betlej, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu. Rozmawiał z nim Przemek Błaszczyk. Szykujmy się na odwiedziny rezydencji królewskich w listopadzie za darmo.
2: Śniadanie mistrzów. Nie spiesz się, zdążysz.

0: Nostalgicznie się zrobiło, prawda? No to David Arnold sprawił muzyką do bondowskiej historii Casino Royale. Już prawie 17 minut po 9, środowe śniadanie mistrzów trwa, a ja w nim zapraszam na kolejny odcinek naszych spotkań w ramach cyklu Zakochani w muzyce filmowej. W nim pytamy naszych gości RMF Classic właśnie o muzykę filmową i o to, co im w duszy gra w związku z filmem i muzyką. A dziś aktorka Jowita Budnik nam o tym opowie.
1: Zakochani w muzyce filmowej w RMF Classic.
2: Tak naprawdę jest kilka takich soundtracków, które gdzieś bardzo głęboko siedzą w moim sercu. Czasami to jest dlatego, bo film był dla mnie taki ważny, a czasami dlatego, bo po prostu ta muzyka chwyciła mnie za serce. Myślę, że trochę tego jest, ale no na pewno z filmów moich, moją ukochaną muzyką filmową jest muzyka z filmu Papusza Jana Kantego Pawluśkiewicza, a z nie moich filmów z polskich to jest muzyka z pornografii, którą uwielbiam. A z niepolskich, no to myślę, że jest kilka takich soundtracków, które po prostu są ze mną. Ukryte pragnienia, czy nie wiem, czy urodzeni mordercy, super, które są właśnie takimi rzeczami, które są właśnie związane z tą muzyką przerywaną.

0: Reklama.
1: Na niektóre rzeczy warto czekać. Na BMW X3 już dłużej nie musisz. BMW X3 to SUV, który łączy ponadczasowy styl, komfort i technologię, dające prawdziwą radość z jazdy. Wybierz model dostępny od ręki i skorzystaj z promocyjnego leasingu 100%. Lub zamów BMW X3 w wymarzonej konfiguracji już za 2000 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
5: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona mołdawskie na wagę 5,99 za kilogram oraz pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Jesteś naukowcem lub przedsiębiorcą? Sięgnij po grant na badania i innowacje z unijnego programu Horyzont Europa. Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji Krajowego Punktu Kontaktowego do Spraw Horyzontu Europa w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Więcej na www.kpk.gov.pl.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

Przed nami utwór nominowany do plebiscytu Top 100 muzyki filmowej RMF Classic. Głosuj na rmfclassic.pl.

0: Mikis Todorakis i dźwięki z Grega Zorby. To jest kolejna z propozycji w naszym plebiscycie Top 100 muzyki filmowej RMF Classic. Rozwiązanie plebiscytowe 27 października. Nieco wcześniej inne rozwiązania związane z zabawą, co się zowie Radio Muzyka Akcja, czyli po grecku Radiofono Muzyki i Drasia albo Energeia. Tak przynajmniej mi przetłumaczyło. Jeżeli ktoś z Greki biegły, tej używanej, to bardzo proszę o pomoc. Lukasz.Wojtusik@rmfclassic.pl, aby przez radio, przez muzykę i przez akcję prowadzić was będzie Ula Urzędowska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, finał o 12.30. Jakby to zabrzmiało po grecku?
0: Finalos kopastopoulos mikosus wspaniałos.
1: Tak, filus kolinsus już niebawem. Będą też fakty o 9.50. Zapraszam gorąco, już jestem.
0: To będą factos culturalos.
1: No na przykład.
2: Śniadanie mistrzów. Nastraja na cały dzień.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Cała Polska.
2: To był bardzo dobry człowiek. On miał tyle serca, ile ważył.
1: Jerzy Duduś Matuszkiewicz. O legendarnym kompozytorze i jego twórczości porozmawiamy ze specjalnymi gośćmi z okazji Dnia Muzyki Filmowej.
3: Miał pogodę ducha, którą wyczuwało się w każdej nucie, którą grał. Te jego piosenki, prawie wszystkie są bardzo optymistyczne, radosne.
1: Poszukiwany, poszukiwana. Jerzy Duduś Matuszkiewicz i najpiękniejsza muzyka filmowa. Już dziś o 11.30 w RMF Classic.
0: Ogłoszenie płatne.
4: Każdy, kto przechorował ospę wietrzną, nosi w sobie uśpionego wirusa, który może wywoływać półpasiec. O ryzyku zachorowania opowie doktor nauk medycznych Grażyna Cholewińska, wojewódzki konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych.
5: Półpasiec to nie tylko wysypka na skórze. Często wiąże się ta choroba z silnym bólem, który może pogarszać jakość życia, zwłaszcza u seniorów, szczególnie narażonych na to zachorowanie. Choroba niewątpliwie prowadzi do utraty samodzielności.
4: Jak można zapobiec tej chorobie?
5: Jedyną dostępną profilaktyką w tej chorobie jest szczepienie. Osoby, które ukończyły 65 lat życia i mają choroby przewlekłe, na przykład cukrzycę, powinny zapytać swojego lekarza rodzinnego o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi.
4: Pacjentom w wieku od 18 do 64 lat z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpasiec Stop, organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
0: Ogłoszenie płatne. Reklama.
6: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
7: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
8: SUV, który pasuje do Twojego stylu? SUVy Forda. Dla miejskich indywidualistów Puma. Wyróżnia się w tłumie, a za kierownicą zachwyca zwinnością. Wolisz klasę, przestrzeń i moc? Wybierz elegancką Kugę. Teraz dostępne od ręki w doskonałej ofercie wyprzedażowej rocznika 2026. W prawdziwym kredycie 0% Ford Drive 50/50. Stylowa Puma już od 42 800 zł, a rodzinna Kuga od 59 900 zł. Dwa SUVy, dwa charaktery. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
0: Po reklamie.

0: Gabinety kulturalne RMF Classic.
1: Ruszyła trasa koncertowa Igora Herbuta, Jeremie Tour 2026. Po 6 latach od wydania debiutanckiego solowego albumu, artysta powraca z nową płytą pod tytułem Jeremie. To wymagający materiał, mówi w rozmowie z Magdą Wojewodą Mleczko Igor Herbut. Dziś koncert w Krakowie.
2: No to jest trudne, to są utwory po 8 minut, często gdzieś tam improwizacjami na pewnym motywie takim harmonicznym. Ja też pisałem najpierw wiersze, tak naprawdę. Wiersze, no dla mnie to są wiersze, dla niektórych to będzie poezja, dla niektórych grafomania, wiadomo, ale pisałem wiersze, a potem je jakoś tak po prostu muzyczną kruszonką po prostu obsypałem.
3: Poezja z kruszonką, to jest ładne.
2: I będzie, no i będzie oczywiście Kraków, Ice, które uwielbiam.
3: Powitamy cię z transparentami.
2: Bardzo zapraszam serdecznie, naprawdę. Ja tak kocham ten Kraków. Uwielbiam.
1: Igor Herbut, Jeremie Tour 2026. Trasa rozpoczęta, wszystkie miasta i terminy, a także informacje o najnowszym solowym albumie Igora Herbuta znajdziecie też na naszej stronie rmfclassic.pl. Zapraszam do zakładki Polecamy. Nagrody imienia Cypriana Kamila Norwida rozdane. To była jubileuszowa 25. edycja nagród. Podczas uroczystej gali w Teatrze Polskim w Warszawie wręczono nagrody artystkom i artystom tworzącym na Mazowszu w kategoriach literatura, muzyka, sztuki plastyczne i teatr. Tegoroczni laureaci to Jan Klata, Grzegorz Piątek, Beata Bolesławska-Lewandowska i Marzyć Żemul. Przyznano również statuetki za całokształt twórczości, dzieło życia. Teatr Irena Jun, literatura Andrzej Żor, muzyka Zygmunt Krause, sztuki plastyczne Mieczysław Wasilewski.
0: To były fakty kulturalne RMF Classic.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
3: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
4: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
5: Neonet, Neonet,
6: to korzyści pełen sklep.
5: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
7: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
8: Niektóre firmy chcą robić świetne pierwsze wrażenie, inne potrzebują przewieźć cały biznes. Dla jednych i drugich mamy rozwiązanie z gamy Ford Pro. Ford Transit Custom. Gotowy, by reprezentować Twój biznes każdego dnia. Teraz z rabatem do 40 tysięcy złotych i 5-letnim pakietem ochrony gwarancyjnej. Potrzebujesz więcej przestrzeni i możliwości? Jest legenda. Ford Transit. Teraz od 99 tysięcy 900 zł i w leasingu 102%. Ford Pro. Stworzone z pasji do działania. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl.
9: Po reklamie.
10: Jest punktualnie 10:00, to jest RMF Classic, czas na najważniejsze fakty, a fakty przygotowała i przedstawi Anna Wachowska.
11: Główny Urząd Statystyczny podał właśnie najnowsze wyliczenia dotyczące inflacji we wrześniu. W stosunku do wcześniejszych wyliczeń ona wzrosła, osiągając poziom 4,1%. Maciej Berek złożył w gabinecie marszałka Sejmu ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
12: Ja, Maciej Berek, składam wobec prezydenta ślubowanie. Ślubuję uroczyście przy wykonywaniu powierzonych mi obowiązków sędziego Trybunału Konstytucyjnego służyć wiernie narodowi, stać na straży Konstytucji, a powierzone mi obowiązki wypełniać bezstronnie i z najwyższą starannością. Tak mi dopomóż Bóg.
11: Ślubowanie odbyło się wobec prezydenta, ale bez obecności Karola Nawrockiego. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki ocenił, że ślubowanie to jest tragikomedią. Dodał, że Maciej Berek stał się symbolem politycznego działania tam, gdzie polityki być nie powinno.
13: O tym mówi świat.
11: Podczas rosyjskiego nocnego ataku Ukraina nie otrzymała od partnerów ostrzeżenia przed pierwszą falą pocisków balistycznych, powiedział rzecznik sił powietrznych Ukrainy, pułkownik Jurij Ichnat. Dodał jednak, że przed trzema kolejnymi falami partnerzy już ostrzegli. W wyniku rosyjskiego ataku w samym Kijowie zginęły 3 osoby. Wcześniej prezydent Donald Trump zapewnił, że Stany Zjednoczone nadal pomagają Ukrainie i przekazują jej dane wywiadowcze. Ocenił, że zarówno Rosja, jak i Ukraina chcą pokoju, lecz nie wiedzą, jak go osiągnąć. Rak piersi dziś pod lupą naszego radiowego cyklu Twoje zdrowie. To najczęściej diagnozowany nowotwór złośliwy u kobiet. Co roku tylko w Polsce przybywa nawet 24 tysiące chorych. Wykrycie zmiany na początkowym etapie daje niemal 90% szans na wyleczenie, dlatego kluczowe są regularne badania. Tym bardziej, jeśli mamy jakieś rodzinne obciążenia.
14: Większość tych pacjentek obciążonych kierujemy na badania genetyczne, celem określenia tego ryzyka i czy są nosicielkami genów BRCA, Jeżeli taka sytuacja występuje, to troszkę inaczej możemy traktować. Od wzmożonej kontroli do zabiegów bardziej radykalnych, tak jak najsłynniejsza chyba Angelina Jolie przed kilku laty. W zasadzie jej przypadek niesłychanie zmienił nam postrzeganie, nastawienie pacjentek do tego typu działań.
11: Mówi onkolog dr Roman Czarnecki, który od 14 będzie odpowiadał na Wasze pytania. Numer 12 200 0010. A my z nowymi faktami w RMF Classic wracamy o 11.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
10: Zachmurzenie spore, ale z większymi przejaśnieniami, a na zachodzie postępujące stopniowo na wschód rozpogodzenia. Płynie ciepłe powietrze polarne morskie. Polska pod wpływem Zatoki Niżowej, a ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1008 hektopaskali. Będzie spadek, a potem wzrost ciśnienia.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
10: 10:04, RMF Classic, otwieramy muzyczne komnaty i zabawa konkursowa już na Was czeka, szczegóły wkrótce. Teraz fragment Jeziora Łabędziego Piotra Czajkowskiego, Londyńska Orkiestra Symfoniczna i Michael Tilson Thomas.

0: 10 minut po 10. Klaus Doldinger i muzyka z filmu Never Ending Story, niekończąca się opowieść. To trochę tak jak u nas w RMF Classic, niekończąca się opowieść muzyczna, muzyką filmową ilustrowana nigdy się nie kończy. Dużo muzyki czeka na Was w środę, by przejść przez ten dzień miło dla ucha i ścieżką dźwiękową. Muzyka niech nas niesie, tak będzie, ale też inspiruje.
1: Radio Muzyka Akcja. Dopisz własną scenę do kultowej muzyki filmowej.
0: Za chwilę usłyszycie fragment kultowej ścieżki dźwiękowej. Mogę już zdradzić, że będzie to serial. I z tą muzyką pracujemy dziś, pisząc filmowe sceny. Z Wami, drodzy słuchacze, drogie słuchaczki, w roli głównej. Fragment ścieżki dźwiękowej już niebawem, a już teraz możecie zapoznać się ze szczegółami naszej zabawy, zobaczyć nagrody, które przygotowaliśmy. Wszystko na naszej stronie rmfclassic.pl, zakładka zabawy, radio, muzyka, akcja.

0: Classic.
1: Ta muzyka spotyka niezwykły kadr. Powstaje scena nie do zapomnienia.
2: Przez okno było słychać, że już ta-da, da-da-da-da-da-da. To wtedy rzucało się wszystko i leciało się do domu, żeby to obejrzeć. I to był genialny zabieg, bo się w ciągu tych 3 minut zawsze zdążyło.
1: Scena nie do zapomnienia. O najpiękniejszych związkach obrazu i muzyki w kinie opowiadają gwiazdy spoza świata filmu. Już jutro o 11.30 w RMF Classic, a online już w piątek o 10.00 na kanale YouTube RMF Classic.
2: Do usłyszenia, Artur Andrus.
3: Reklama.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen.
8: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
9: Różni pracownicy, różne potrzeby. W Play łatwo dopasujesz ofertę do każdego z nich i nie przepłacisz. Dobierz różne taryfy dla siebie i swojego zespołu w ramach jednego konta. Przy przeniesieniu 2 numerów, jeden już od 35 zł miesięcznie po rabatach. Zmieniamy wyzwania w rozwiązania.
10: Play. Rozwiązania dla biznesu.
11: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
12: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
11: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Po reklamie.

0: Tak brzmią Bridgertonowie w drugim sezonie serialu. Czy coś wam to przypomina? A tak brzmi nasza konkursowa propozycja.
1: Radio Muzyka Akcja. Dopisz własną scenę do kultowej muzyki filmowej.
0: Ja już wiem, z jaką ścieżką dźwiękową dziś pracujemy i widzę to na przykład tak. Niecierpiąca zwłoki, słowo zwłoki nie pojawia się przez przypadek, sprawa zaginięcia ulubionego kubka do kawy. Obcy ludzie, którzy przejmują zarząd twojej firmy. Agenci skarbówki walą w drzwi w sprawie zaginionej faktury. Inspektorzy, na przykład BHP, podążają śladem kabli rozciągniętych po podłodze i niezabezpieczonych sufitów. Woda się leje prosto na twój laptop. Pojawiają się nagle i znikąd agenci do spraw nieuzasadnionego zużycia kawy. Na samą myśl o sprawie konkursowej i muzyce, którą dziś mamy dla was, włos jeży się na głowie. A co my tak naprawdę mamy, agentko Skali? Co gramy?
1: Radio, muzyka, akcja.

Dziś pomysł na scenę życia i kina z waszym udziałem brzmi właśnie tak. No i pomysłów szukamy oczywiście w Archiwum X. Wpisujcie w formularz sprawę i rozwiążemy ją w finale o 12:30. No, jest więc dużo czasu, aby podumać nad sceną z waszym udziałem, ją opisać i wpisać w formularz na naszej stronie rmfclassic.pl. Dumkę na dwa serca, więc gramy wam teraz do procesu tworzenia. Powodzenia!

To była propozycja do plebiscytu Top 100 muzyki filmowej RMF Classic. Jeśli macie wątpliwości, głosujcie na moje typy. Ja nie mam żadnych. Igor Herbut.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kinowe motywy muzyczne, które zna niemal każdy. I te niszowe, ale warte poznania. Co gramy i o czym opowiadamy między ścieżkami.
2: W repertuarze naszego najbliższego spotkania muzyka z różnych wersji na wschód od Edenu. Będzie i film z roku 1955, będzie też i nowy serial z Florence Pugh w roli głównej. Do tego muzyka zmarłego niedawno George'a Fentona, a także kompozycje z serialu Lanterns.
1: Między ścieżkami. Najbardziej muzyczny program o filmie już jutro od 18 w RMF Classic.

0: świętuje urodziny, a prezenty są dla Ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet. Neonet.
1: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a świeży filet z łososia jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Cena przed obniżką 7,99.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. Tak, wybrane produkty wędliniarskie nadal czekają na Ciebie w festiwalowych cenach. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie frankfurterki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
5: Po reklamie.

Za kwadrans 11. Radio Muzyka Akcja, czyli RMF Classic. Idziemy razem ścieżką dźwiękową, a tu między innymi wkrótce muzyka z serialu Biuro, muzyka z filmu Park Jurajski, bo czyż biuro nie przypomina czasem pełnego niebezpieczeństw Parku Jurajskiego, ale będzie też klasycznie Wolfgang Amadeusz Mozart już niebawem, a teraz muzyka z Toy Story 5. części.

0: What a Feeling to RMF Classic za 10 minut 11, ależ to musi być uczucie, gdy można napisać scenę filmową do kultowej muzyki i obsadzić siebie w roli głównej, a dziś piszemy scenę w konkursowej sprawie do niezapomnianej muzyki z serialu z Archiwum X.
1: Radio, muzyka, akcja.
0: Macie już jakieś pomysły, tropy? Zapraszamy. rmfclassic.pl, zakładka zabawy. Autorem tej ścieżki dźwiękowej jest Mark Snow, zaproszony do współpracy przez twórcę serialu Chrisa Cartera, który chciał, aby muzykę było naprawdę słychać, aby podążała za sprawą, za bohaterami jak jakiś agent. Ścieżką dźwiękową panowie nie od razu wpadli na wspólny i właściwy trop. Kilka propozycji kompozytora zostało odrzuconych, aż wreszcie, jak głosi legenda, pomógł przypadek. W sprawach kryminalnych często pomaga przypadek. Otóż podczas pracy kompozytor ponoć oparł łokieć o klawiaturę syntezatora i uruchomił taki efekt cyfrowego opóźnienia. I to było to. Mark Snow uznał, że ten efekt to jest właśnie ten klimat, którego szukał. A my szukamy zwyciężczyni bądź zwycięzcy. Wybierzemy wśród najciekawszych, naszym zdaniem, scen stworzonych przez was do muzyki z serialu z Archiwum X. Finał o 12:30, a szczegóły na naszej stronie. Zobaczcie, jakie nagrody czekają.

0: reklama.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko dwa dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpieczny-dzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
5: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam! A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
6: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
7: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
8: Zmiany na rynkach walutowych. Wahania cen benzyny. Niestabilna sytuacja na giełdzie. Świat finansów nie zwalnia ani na chwilę. Pomożemy Ci go dogonić. Pasaż ekonomiczny. Podsumowanie dnia na rynku finansowym. Porady ekspertów i najważniejsze biznesowe informacje. Jutro po 7.30 w RMF Classic.
9: Prowadź firmę nowocześnie. Poznaj Enova 365. Polski system ERP klasy biznes. Enova.pl.
10: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
11: Po reklamie.
12: RMF Classic minęła 11. Czas na najważniejsze fakty. Fakty przygotowała i przedstawi Anna Wachowska.
13: Przepychanki przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego. Protestujący próbowali blokować wejście do jego siedziby. Policja rozmontowała barierki ustawione tam wcześniej przez manifestujących. Dziś rano w Sejmie odbyło się ślubowanie Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego wobec prezydenta, ale bez obecności Karola Nawrockiego.
14: Moje ślubowanie jest adresowane, kierowane do prezydenta Rzeczypospolitej, a jego zorganizowanie w przestrzeni Sejmu wynika z uprzejmości marszałka Sejmu w sytuacji, w której od dnia mojego wyboru i od dnia, w którym powinna się rozpocząć kadencja moja jako sędziego Trybunału Konstytucyjnego, upływają kolejne tygodnie. Ja do dziś nie otrzymałem żadnej odpowiedzi ze strony prezydenta na pismo, które zostało do niego skierowane.
13: Podkreślał Maciej Berek, który po 10 przyjechał do Trybunału. Słowa Donalda Trumpa są prawdą. Amerykanie chcą zbudować w Polsce stałą bazę, mówiła w porannej rozmowie w RMF FM wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Rozmowę podsumuje Tomasz Terlikowski.
15: Takie są fakty, powiedziała wiceminister. To my zapłacimy za bazę, my jej chcemy, a decyzje nie są jeszcze podjęte.
16: Prezydent Trump od dłuższego czasu daje sygnały, czy to w mediach społecznościowych, czy w tych krótkich rozmowach odnosi się do bazy w Polsce, ale faktem będzie, jeżeli prezydent Trump podpisze odpowiedni dokument.
15: Kiedy może się to stać?
16: Trwa przegląd strategiczny obecności wojsk amerykańskich w Europie. Na początku listopada wynik tego przeglądu trafi do Pita Hegseta, na początku grudnia do prezydenta Trumpa i wtedy spodziewam się decyzji.
15: Źródłem wiary w to, że prezydent Trump decyzję podejmie, nie są jednak tylko jego wypowiedzi, ale przede wszystkim trwające prace.
16: Byłabym mniejszą optymistką, gdyby nie było tych prac na poziomie rządowym, które z panem ministrem Zaleskim razem ze stroną amerykańską kontynuujemy.
15: A budowa bazy jest tym istotniejsza, że nie jest wykluczone, iż obiecany powrót wycofanych rotacyjnych amerykańskich żołnierzy nastąpi dopiero po zatwierdzeniu lub nawet budowie bazy.
13: W nocy ograniczono funkcjonowanie terminali internetu satelitarnego Starlink, poinformował były doradca ukraińskiego Ministerstwa Obrony Serhii Sternenko. Dodał, że może to być następstwem decyzji prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Terminale Starlink należące do firmy miliardera Ilona Muska mają bardzo istotne znaczenie dla utrzymania stałej komunikacji ukraińskiego wojska i przeprowadzania skutecznych ataków na pozycje Rosjan.
8: Niezwykłe fakty.
13: Mały rozumek, ale ogromne serce i nieposkromiony apetyt na małe co nieco. Dokładnie 100 lat temu ukazała się pierwsza książka o przygodach Kubusia Puchatka. Przypomina nasz korespondent w Londynie, Bogdan Frimorgan.
0: Autor książki Alan Alexander Milne stworzył opowieść o Kubusiu Puchatku, inspirując się zabawkami swojego syna, Krzysia. Od tamtej pory niezgrabny pluszowy miś stał się światowym fenomenem, wychowując pokolenia dzieci na całym świecie. 50 milionów sprzedanych egzemplarzy, przetłumaczonych na 50 języków, zrobiło swoje. 100 lat od literackiego debiutu, Puchatek, Prosiaczek i Kłapouchy są stałymi ikonami popkultury, bo choć świat wokół nas się zmienia, nie do poznania, to prosta mądrość, życzliwość i przyjaźń ze stumilowego lasu wciąż pozostają bezcenne.
13: O misiu, o bardzo małym rozumku, ale wielkim sercu przeczytacie na rmf24.pl.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent siedmiodniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6 dni.pl.
12: Do Polski płynie ciepłe powietrze polarne morskie, ale Polska jest pod wpływem Zatoki Niżowej przemieszczającej się z nad południowej Szwecji nad Bałtyk. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1008 hektopaskali. Dziś spadek, a potem wzrost ciśnienia. Zachmurzenie duże z przejaśnieniami i możliwe przelotne opady deszczu.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent sześciodniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6 dni.pl.
4: RMF Classic. Inspiruje.
17: Tu Aga Zarian.
18: Igor Herbut.
19: Grzegorz Markowski.
20: Tu Kasia.
21: I Jacek, czyli Kwiat Jabłoni.
20: Słuchacie RMF Classic.
19: Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: 10 minut po 11, tu RMF Classic, a to była muzyka z serialu Biuro. A w biurach i przy biurkach, tam gdzie słychać RMF Classic, praca wre i mam nadzieję, że wszyscy pracują nad rozwiązaniem sprawy. Ale nie byle jakiej, bo dzisiaj chodzi o to, aby zrobić scenę, napisać scenę do muzyki, którą dziś dla was wybraliśmy. Oto muzyka, która poprowadzi was do finału.
1: Radio, muzyka, akcja.

0: To oczywiście kultowa muzyka z serialu z Archiwum X. Autorem tej ścieżki dźwiękowej jest Mark Snow. Niech ta muzyka was inspiruje, piszcie scenę, to będzie scena waszego życia, bo musicie koniecznie obsadzić się w roli głównej. I kogo tam jeszcze chcecie? W okolicznościach, jakie tylko sobie wymarzycie i wymyślicie. Mam nadzieję, że skończy się to finałem o 12:30, a wtedy odłożymy sprawę do akt konkursowych. Na autorkę bądź autora najciekawszej naszym zdaniem sceny zaproponowanej czekają upominki, zestawy kawowe RMF Classic z limitowanej serii stworzonej na Dzień Muzyki Filmowej, koszulki z motywem muzyki filmowej i filmowo-kuchenny gadżet. Rodem z Hollywood wszystko to możecie zobaczyć na naszej stronie rmfclassic.pl. Tam jest też odpowiedni formularz, w który wpiszcie wymyśloną przez was scenę.
1: Radio, muzyka, akcja. Spróbuj swoich sił w nowym wyzwaniu od RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Do niezapomnianych filmów i seriali.
2: To były na tyle znaczące rzeczy, że A. bardzo melodyjne i B. funkcjonalne.
1: Jerzy Duduś Matuszkiewicz. W kultowych piosenkach i wspomnieniach przyjaciół z okazji Dnia Muzyki Filmowej.
3: To był taki bardzo elegancki człowiek, też z tej innej jeszcze epoki. Teraz to już byłby panem blisko setki, ale muzyka pozostaje.
1: Poszukiwany, poszukiwana. Jerzy Duduś Matuszkiewicz i najpiękniejsza muzyka filmowa. Już dziś o 11.30 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: 16 października w Operze Bałtyckiej w Gdańsku światowa prapremiera opery opartej na jednej z najważniejszych powieści XX wieku. Weiser. Gdańsk. Rok 1957. Upalne lato i przyjaźń, która pokonała czas. Muzyka Ewa Fabiańska-Jelińska. Libretto Anna Czekanowicz. Reżyseria Romuald Wicza-Pokojski. Artystyczny hołd dla Pawła Chile. Weiser. Od 16 października w Operze Bałtyckiej w Gdańsku.
6: Dzień dobry.
7: Spieszę się, ma pan 5 sekund, żeby mnie zainteresować.
6: 5% na 5 miesięcy od 500 do 50 tysięcy złotych.
7: Interesujące, ale co to?
6: Lokata banku pocztowego.
7: Biorę.
6: Bank na poczcie, im prościej, tym lepiej. Lokata na dzień dobry to lokata promocyjna do 50 tysięcy złotych dla osób, które od 12 października do 13 listopada 2026 roku założą rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w banku pocztowym S.A. i spełnią warunki skorzystania z tej lokaty dostępne na stronie pocztowy.pl. Ten materiał nie stanowi oferty.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
10: Zdrowit. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Halo, Kasia?
13: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
12: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
13: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
14: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowit Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
16: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
17: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
18: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje.
19: Zdrowit.
11: Po reklamie.

26 minut po 11:00 to jest RMF Classic, radio, muzyka, akcja. Dziś piszemy filmową scenę do muzyki z serialu Archiwum X, ale muzyka, która zabrzmi za chwilę, też mogłaby znaleźć się w takim odcinku o grozie, tajemnicy i na przykład obcych cywilizacjach. Będzie też muzyka Andrzeja Kurlewicza, Polskie drogi, muzyka Jerzego Matuszkiewicza, Wojna domowa, no a teraz fragment 5. symfonii Ludwika van Beethovena. Groźnie zabrzmi w RMF Classic.

0: John Eliot Gardiner muzyku wprowadził, to był fragment piątej symfonii Ludwika van Beethovena. Za 27 minut 12 RMF Classic, Radio Muzyka Akcja. Przypominam, że dziś piszemy scenę do muzyki z serialu z Archiwum X, ale to nie jedyne archiwum, do którego dziś zaglądamy.
1: RMF Classic prezentuje Poszukiwany, poszukiwana. Jerzy Duduś Matuszkiewicz i najpiękniejsza muzyka filmowa.
2: Archiwum Jerzego Dudusia Matuszkiewicza otrzymaliśmy w darze od spadkobierców, począwszy od jego rękopisów muzycznych, a skończywszy na dokumentach, na korespondencji i na różnych obiektach, przedmiotach osobistych, z którymi związany był Duduś.
0: Dudusiowe skarby wciąż będące w opracowaniu pokazał nam Mateusz Melski z Zakładu Rękopisów Biblioteki Narodowej. Zajrzyjmy do teczek kompozytora.
2: Zapisywał wszystko precyzyjnie, dokładnie, co gdzie wykorzystać, to co już zrobił sobie też odpowiednio zaznaczał. W muzyce filmowej precyzja jest niezwykle ważna. Precyzja co do sekundy, co do minuty, gdzie ma się pojawić dany motyw, gdzie ma się pojawić wejście danego instrumentu i tak dalej, to wszystko musi tutaj bardzo dobrze współgrać.
0: I oczywiście wszystko gra, bo grunt to precyzja i dokładny opis, ale nie taki jak w słynnej kawowej scenie serialu Wojna domowa w reżyserii Jerzego Gruzy z muzyką Jerzego Dudusia Matuszkiewicza.
3: Gdzie jest kawa? Pytałem się.
4: Bo tam, gdzie napisane kawa, to mama trzyma mąkę. Zapomniałem tacie powiedzieć. Niech tata zobaczy w soli.
3: Soli, jest sól, tak. Jest sól, herbata, no. Herbata, zaraz jest mi soli. Herbata, to w herbacie powinna... Sól, masz sól.
0: A co powinno być w teczce serialu Wojna domowa?
2: Mamy w Wojnie domowej ten odcinek, w którym bohaterowie układają piosenkę Tylko wróć. I tutaj to też zostało tak bardzo precyzyjnie tutaj rozpisane. To jest odcinek czwarty, Młode talenty, układanie piosenki. Mamy poszczególne dialogi, poszczególne kwestie wypowiadane przez bohaterów i mamy tutaj konkretny opis tych instrumentów, które mają pojawiać się w odpowiedniej chwili. Tu powiedzmy mamy fragment scenariusza. Paweł Brzdonka w rytmie bitowym, proste akordy, chwyta ołówek, zapisuje i tak dalej, i tak dalej.
0: Wróćmy do tej sceny.

0: Śpiew i śmiech to zdrowie. Drodzy słuchacze RMF Classic, drogie słuchaczki, jak wam źle i szaro, i robota ciągnie się jak makaron, a na zewnątrz wiatr i mgła i solidna porcja mrzawki. Wróćcie po uśmiech do filmów i seriali z muzyką Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. 40-latek, Alternatywy 4, Wojna domowa, Podróż za jeden uśmiech, Jak rozpętałem drugą wojnę światową. Jest do czego wracać. A my do archiwum kompozytora wrócimy niebawem.
1: Poszukiwany, poszukiwana. Jerzy Duduś Matuszkiewicz i najpiękniejsza muzyka filmowa. Kolejny odcinek już w piątek o 11:30 w RMF Classic. Zapraszają Ula Urzędowska i Julia Sarzyńska.
0: Zatem ciąg dalszy nastąpi, obiecujemy, a z okazji zbliżającego się Dnia Muzyki Filmowej wracamy do twórczości i postaci cudownego kompozytora Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. W tym roku mija 5 lat od śmierci kompozytora. A teraz wracamy na ścieżkę dźwiękową serialu, o którym była mowa. Tylko wróć, Wojna domowa, Wojciech Gąsowski i Roman Choszowski.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: To tu zajrzysz za kulisy kameralnych i wielkich produkcji. Posłuchasz wyjątkowych rozmów z aktorami.
2: Ja też zawsze będę przywiązany jakoś tam do tych lat 90., do tego kina, które, wiesz, wpływało na społeczeństwo, gdzie się chciało mieć te kurtki co bohater, albo tej muzyki słuchać.
1: I poznasz ludzi, którzy tworzą filmowe światy.
3: Zresztą jak mam czasami rozmowy z jakimiś reżyserami, to ja mówię, że nie jestem profesjonalnym kompozytorem muzyki filmowej, bo ja przemycam tam dużo siebie.
1: Kino w roli głównej. Już w piątek po 15 w RMF Classic.

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
5: Dużo dobrego. Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto, dużo dobrego.
6: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne jaki ból ucha, Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk, a lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
8: Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
10: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
11: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
12: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz eleganckie i prestiżowe Audi A6 z ratą już od 1390 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: Za 8 minut 12.
1: Dzień muzyki filmowej. Odliczanie.
0: Odliczamy dni do Dnia Muzyki Filmowej. Powiedzmy sobie szczerze, siedzimy w tym po same uszy w muzyce filmowej. Z okazji tego dnia i 23 urodzin RMF Classic mamy dla Was wyjątkowy, specjalny plebiscyt. Wybraliśmy dla Was wraz z Igorem Herbutem ponad 200 tematów i piosenek z najbardziej kultowych filmów i seriali. Wy musicie dokonać reszty, czyli wybrać top 100 muzyki filmowej. Propozycje, głosowanie na naszej stronie rmfclassic.pl. Przesłuchujcie, głosujcie, wybierajcie. Dwa najbliższe utwory w RMF Classic, czyli Za garść dolarów, muzyka Ennio Morricone i teraz Seal, piosenka z filmu Batman Forever, biorą udział w plebiscycie. Może dacie im swój głos?

0: reklama.
1: Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
2: Podgryzanie, próbowanie, podjadanie. Ech, konia z rzędem temu, kto nie skusi się, by spróbować dania, nim będzie gotowe.
3: Rozumiemy te pokusy. Dlatego otwórz konto z rachunkiem Oszczędzam Plus w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji i przez 100 dni korzystaj z oprocentowania nawet 6,5% do 100 tysięcy złotych. A odsetki podjadaj co miesiąc. Bank Crédit Agricole.
4: Na start nawet 6,5% na rachunku Oszczędzam Plus. To promocja do konta dla Ciebie Max i Prime. Możesz dostać nawet 6,5% w skali roku. Oprocentowanie stałe na 100 dni do 100 tysięcy złotych. Jeśli do końca listopada otworzysz konto wraz z rachunkiem Oszczędzam Plus, zamówisz kartę do konta i dasz nam zgody marketingowe. Z promocji nie skorzystasz, jeśli miałaś u nas konto od 1 stycznia 2025 roku. Szczegóły w regulaminie promocji na stronie banku. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
6: Bo teraz w Auchanie na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Jesteś naukowcem lub przedsiębiorcą? Sięgnij po grant na badania i innowacje z unijnego programu Horyzont Europa. Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji Krajowego Punktu Kontaktowego do Spraw Horyzontu Europa w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Więcej na www.kpk.gov.pl.
8: Mamo, ten bohater jest dziwny.
9: Nie lubisz go?
8: Lubię i to jest najdziwniejsze.
10: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
11: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
12: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
11: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
12: Ascorvita Max?
11: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
13: Zdrowi.
14: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
0: Po reklamie.
17: W samo południe RMF Classic. Zapraszamy na najważniejsze fakty, a te przygotowała i przedstawi Anna Wachowska.
18: Maciej Berek nie został dopuszczony do orzekania w Trybunale Konstytucyjnym, poinformował prezes Trybunału. Bogdan Święczkowski czeka na odpowiedź od prezydenta Karola Nawrockiego, że uznaje on ślubowanie za złożone w jego obecności. Pismo w tej sprawie zostanie skierowane jeszcze dziś.
19: Jeżeli pan prezydent uzna, że to było ślubowanie złożone wobec jego osoby, wtedy pan Berek obejmie urząd i rozpocznie. Jeżeli nie, muszą wszyscy poczekać do rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego.
18: Maciej Berek złożył wcześniej podczas uroczystości w Sejmie ślubowanie sędziego Trybunału z formułą, że robi to wobec prezydenta. Prezydent Karol Nawrocki nie był obecny, a sam dotąd nie zaprosił go do złożenia ślubowania. Uwaga kierowcy, 4 osoby zostały ranne w wypadku na Krajowej 92 w pobliżu Koła w Wielkopolsce. Samochód osobowy uderzył tam w bariery. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Konina. Porozumienie Stanów Zjednoczonych z Rosją w sprawie eksportu rosyjskiego oleju napędowego ogłoszone przez prezydenta Donalda Trumpa jest bardzo ryzykowne, oceniła premier Włoch Giorgia Meloni. Ostrzegła, że jeśli Ukraina przestanie się bronić, do Europy może wrócić sowiecki imperializm. Jeśli Ukraina jutro przestanie się bronić, tak jak wielu sobie życzy i proponuje, rozmawialibyśmy o powrocie imperializmu w stylu sowieckim, którego Europa doświadczała przez pół wieku.
20: E del ritorno dell'imperialismo di stampo sovietico che l'Europa ha conosciuto per mezzo secolo.
18: Ja osobiście nie tęsknię za tamtymi latami, nie tęsknię za rosyjskimi czołgami, które stłumiły powstania w Pradze i Budapeszcie, nie tęsknię za murem berlińskim. powiedziała Meloni podczas wystąpienia w Senacie w Rzymie. Dodała, że wzrost cen paliw wynika przede wszystkim z wojny w Iranie, a nie z konfliktu na Ukrainie.
0: RMF Classic. Poznaj fakty.
18: Słoneczny Patrol wraca. Właśnie pojawił się pierwszy zwiastun nowego serialu o kalifornijskich ratownikach. Główna postać to teraz syn Mitcha, Hobby. Premiera w styczniu, a nowe fakty w RMF Classic już o 13.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
17: Na słoneczny patrol w Polsce trochę za szaro i za zimno, ale płynie cieplejsze powietrze polarne morskie. Ciśnienie w południe 1008 hektopaskali, spadek i wzrost przewidują synoptycy. Na wschodzie kraju zachmurzenie duże, ale z rozpogodzeniami. Na zachodzie postępujące stopniowo rozpogodzenie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
13: RMF Classic. Łyszczy gwiazdami.
21: Cześć, mówi Edyta Górniak.
22: Magda Łoczarska.
23: Mówi Magda Cielecka.
24: Z tej strony Natalia Kukulska.
25: Sonia Bohosiewicz.
26: Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy RMF Classic. Stała słuchaczka i wielka fanka tej fantastycznej rozgłośni Urszula Duciak.
13: RMF Classic.

James Horner i muzyka z filmu Braveheart, Waleczne serce, 8 minut po 12:00, RMF Classic, jak słychać. Braveheart, Waleczne serce, ten temat z kultowego filmu walczy o wasze głosy w naszym plebiscycie. Przypominam, z okazji Dnia Muzyki Filmowej, plebiscyt, w którym wybieracie wasze, z zaproponowanych przez nas i Igora Herbuta, wasze ukochane piosenki i tematy filmowe. Głosowanie na naszej stronie rmfclassic.pl, tam też zaproponowany wybór. Walczą jeszcze o finał, a ten już niebawem, napisane przez was sceny filmowe. Dziś do muzyki z kultowego serialu z Archiwum X. Finał wkrótce, radio, muzyka, akcja. A teraz nowość na naszej antenie i przenosimy się na ścieżkę dźwiękową filmu Igrzyska Śmierci, Wschód Słońca w Dniu Dożynek.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Toskina i najwybitniejsi kompozytorzy walczą o twój głos.
2: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
3: Miejsce trzecie Hans Zimmer i druga część Dune. Na miejscu drugim Cinema Paradiso, Ennio Morricone. Zaś na miejscu pierwszym John Powell i ścieżka dźwiękowa z filmu Jak wytresować smoka.
1: Lista przebojów muzyki filmowej.
0: Głosowanie trwa na rmfclassic.pl.
1: Zwycięzców poznamy już w niedzielę po 18:00 w RMF Classic.
0: Do usłyszenia. Jadwiga Polus,
3: Tytus Hołdys.
0: Reklama.
4: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30

0: litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen, z energią po rabaty.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
4: Jesień przychodzi lekko jak melodia. Zachwyca złotą paletą. Rozpieszcza długimi wieczorami. Tam, gdzie natura luksusem się otula. W hotelach spa dr Irena Eris w Polanicy Zdroju na Wzgórzach Dylewskich i w Krynicy Zdroju. Hotelu dla gości 12+. Zachwycą Cię klimatyczne wieczory, ekskluzywne zabiegi pielęgnacyjne i smaki prosto z jesiennych ogrodów. Hotele spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
5: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
6: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
7: Po reklamie.

0: Radio, muzyka, akcja. Spróbuj swoich sił w nowym wyzwaniu od RMF Classic.
1: Jest akcja w RMF Classic, jest reakcja, czyli finał. I to jest ten moment. Przypomnę muzykę, do której pisaliście dziś scenę ze sobą w roli głównej.
0: Radio, muzyka, akcja.

0: To fragment ścieżki dźwiękowej kultowego serialu, kultowej też ścieżki dźwiękowej, czyli z Archiwum X. Muzykę napisał Mark Snow. I tu wypłynęła sprawa pana Mariusza. A w toku dochodzenia redakcja RMF Classic uznała, że pan Mariusz jest zwycięzcą. Słyszycie ten motyw muzyczny, którego autorem jest Mark Snow? Uwaga, rzecz dzieje się w salonie, pisze pan Mariusz. Właśnie wybuchła sprawa niecierpiąca zwłoki. Tajemniczo zaginęła ulubiona zabawka. Wokół miejsca zbrodni natychmiast pojawiają się trzej mali inspektorzy. Żaden z podejrzanych oczywiście nic nie widział i nic nie słyszał. Napięcie rośnie, zużycie kawy szybuje w kosmos. To jedyne paliwo podtrzymujące głównego śledczego przy życiu. Uśmieszek. Czy ulubiony resorak został porwany przez obcą cywilizację, a może odbywa tajną misję gdzieś pod kanapą? Trzyosobowa komisja, pisze pan Mariusz, prowadzi intensywne przesłuchiwania wzajemne. Kawy w kubku ubywa w zastraszającym tempie, a w powietrzu unosi się zapach tajemnicy. Prawda leży gdzieś tam. Najpewniej w koszu na brudną bieliznę, tudzież w bucie. Tatusia, zanim odłożymy tę sprawę do akt, trzeba się skonfrontować z podejrzanym.
1: Tak, słucham.
0: Dzień dobry, panie Mariuszu, tu RMF Classic. Czy nie przeszkadzam?
1: Super, nie, tylko wyjdę z biura.
0: Panie Mariuszu, agentka urzędowska z tej strony, mam pytanie, czy udało się rozwiązać sprawę?
1: No, tych spraw jeszcze jest mnóstwo nierozwiązanych.
0: To jest chyba takie never ending story, prawda? W życiu.
1: Tak, cały czas. Koło po prostu.
0: A to trójeczka, tak? Młodych agentów. W jakim wieku?
1: Kasia, najmłodszy agent, 4 lata. Hania pośrodku, 6 lat. I Adaś, 8 lat.
0: Świetna historia, z życia wzięta, zasługuje na wygraną, ale powiem panu, że mam pewne podejrzenia. Czy to przypadkiem nie tata schował tego resoraka, aby odwrócić uwagę trójeczki i w spokoju wypić kawę?
1: Dobry pomysł, dziękuję.
0: Chowani jesteśmy na muzyce filmowej, więc mamy tutaj pewne swoje tropy i podejrzenia.
1: No i elegancko. Dzięki serdeczne, bardzo fajnie, bo no ostatnio, trochę tylko was słucham w zasadzie. Także bardzo umilacie mi czas, czy przy kawie, przy herbacie, nieraz nawet jak się uda. I są wszyscy w szkołach, to z żoną napić się. Także bardzo, bardzo mi miło. Bardzo miło, fajnie.
0: Bardzo się cieszę. A skoro o kawie mowa, to przecież zestaw kawowy pakujemy. Będzie koszulka z motywem muzyki filmowej, też filmowy gadżet kuchenny. To wszystko wędruje do pana, byleby agenci młodzi do paczki się wcześniej nie dorwali i nie roznieśli po domu.
1: Dokładnie tak. Super. Dziękuję i miłego dnia też wam wszystkim tam życzę. Proszę pozdrowić całą redakcję. Bardzo super się was słucha, naprawdę.
0: Cudownie. Pozdrowię. Pan niech pozdrowi wszystkich w biurze i ogłosi swoje zwycięstwo. Jest z czego być dumnym.
1: Tak, dzięki serdeczne. Do usłyszenia.
0: Sprawa zamknięta. Po raz kolejny z sukcesem. Jutro akta zabawy Radio Muzyka Akcja otworzy Natalia Grzeszczyk.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Top 100 muzyki filmowej RMF Classic. Trwa plebiscyt na największy filmowy przebój. Tu każdy ma swojego faworyta. Swoje typy zaproponował też wielki fan muzyki filmowej Igor Herbut.
2: No to słuchajcie, skoro już mnie tu wciągnęliście, to nie będę udawał, że nie mam swoich faworytów. W plebiscycie nie mogło zabraknąć Hansa Zimmera i oczywiście tematu z Incepcji, a jak słyszę Ludwika Goransona i jego Odyseję, to już w ogóle nie odpowiadam za siebie. To moje typy, a wasze? Igor Herbut. Zapraszam.
1: Top 100 muzyki filmowej. Głosowanie trwa na rmfclassic.pl. Zwycięzców poznamy w Dzień Muzyki Filmowej. Już 27 października. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.
3: Reklama. Twoja misja. Sprawdź promocję o Moto Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę o Moto 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omotajayku.pl.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w gacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
13: Gastorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
13: A w praktyce wystarczy przyjechać do Gastoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
16: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Halo, Kasia?
19: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
18: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
19: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
20: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
21: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
22: Skoda. Po reklamie.

Rafał Blechacz przy fortepianie, Polonez Adur z opusu 40, numer 1 Fryderyka Chopina za 9 minut 13. Zbliża się Dzień Muzyki Filmowej, żyjemy tym świętem i w związku z tym mamy dla Was kolejną propozycję konkursową. Wyobraźcie sobie, to jest pytanie konkursowe, że pamięć o wszystkich filmach i serialach została w tajemniczy sposób wymazana i tylko Wy wciąż pamiętacie każdy zwrot akcji, każde zaskoczenie i każde filmowe zakończenie. Macie więc ostatnią szansę, by wskazać innym ten jeden tytuł, który będą mogli odkryć zupełnie od zera. Który film polecisz i dlaczego? Najciekawsze odpowiedzi, uwaga, nagrodzimy w Dniu Muzyki Filmowej podwójnymi zaproszeniami na koncert The World of Hans Zimmer. To jest taki projekt, który łączy suite orkiestrowe Hansa Zimmera na nowo zaaranżowane z imponującymi wizualizacjami. To będzie doświadczenie koncertowe zupełnie innego wymiaru, więc sprawdźcie się i przybądźcie na ten koncert. Konkurs trwa na rmfclassic.pl. Odpowiedzi wpisujecie w specjalny formularz. Może teraz jakiś pomysł? A w ramach inspiracji gramy muzykę Hansa Zimmera. Gladiator na pewno będzie w programie koncertu.

0: reklamę.
1: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
2: Netto przedstawia.
3: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
4: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
3: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
4: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
3: To może zapraszamy?
4: Dobre!
2: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
5: Za mnie!
6: Janie, skarpeta na pieniądze.
7: Się rozpadła.
6: Noż do 100.
7: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
8: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
9: Blik. Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W Jysk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj!
12: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabatach.

0: okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 1 plus 1 za grosz. Więc duża czekolada Milka i alpejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
4: Po reklamie.
5: Minęła 13, a to jest RMF Classic. Czas na najważniejsze fakty. Przygotował je i przedstawi Grzegorz Jasiński.
6: Jeśli Maciej Berek nie dokonał formalności ślubowania wobec prezydenta, to nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego, mówi Karol Nawrocki. W ten sposób prezydent odniósł się do dzisiejszego ślubowania, które odbyło się w Sejmie bez jego udziału.
7: Nie wiem, przed kim przysięgał w takim razie pan minister Berek, ale z całą pewnością nie przed prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. A jeśli nie dokonał tej formalności oczywistej dla studentów pierwszego roku studiów, że wobec prezydenta takie ślubowanie przebiega w bezpośrednim sąsiedztwie przynajmniej prezydenta i wobec prezydenta, najlepiej w Pałacu Prezydenckim, bo w takich regułach prawa polskiego przywykliśmy żyć po roku 89, to z całą pewnością nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego.
6: Podkreślał prezydent Maciej Berek, zanim został wybrany przez Sejm sędzią Trybunału, pełnił funkcję ministra nadzoru do spraw wdrażania polityki rządu w gabinecie Donalda Tuska. Jest areszt dla dwóch Turków zatrzymanych w Niemczech pod zarzutem podpalenia we wrześniu stacji Starlinku w Woli Krobowskiej na Mazowszu, dowiedział się reporter RMF FM. Cudzoziemcy zostali zatrzymani na podstawie wydanego w Polsce europejskiego nakazu aresztowania. Jeśli zostaną przekazani do naszego kraju, mają odpowiedzieć za dywersję na rzecz obcego wywiadu. Kwestia wydania ich polskim służbom to raczej sprawa tygodni niż dni. Niemiecki sąd, orzekając w ramach Hena, nie określił konkretnego terminu aresztowania. Ten środek zastosowano na czas przeprowadzenia procedury ekstradycyjnej. Teraz podejrzani mają czas na zaskarżenie sądowej decyzji.
8: Popołudniowe fakty RMF Classic.
6: 3/4 Polaków twierdzi, że miało w swoim życiu nauczyciela, który wywarł na nich pozytywny wpływ. Tak wynika z zaprezentowanych dzisiaj w Dniu Nauczyciela badań Centrum Edukacji Obywatelskiej. Michał Dobrołowicz pytał w Warszawie, czego nauczył nas niezapomniany nauczyciel.
9: Niezapomniany nauczyciel nauczył mnie wiary we własne możliwości.
10: Czego uczył?
9: Polskiego.
10: I co powiedział, pamięta pani?
9: Powiedział, że na pewno jeszcze znajdę tą swoją drogę.
11: Nasza pierwsza wychowawczyni z 03 nauczyła nas w sumie takiej jedności też. Nauczyła nas pani Klaudia też, żeby się tak nie bić, żeby być dla siebie miłym.
10: Jakie zdanie dzisiaj chcecie powiedzieć waszemu ulubionemu nauczycielowi?
11: Bardzo dziękujemy.
6: Dziękujemy i pozdrawiamy wszystkich nauczycieli. Rak piersi nie pyta o wiek, może się przytrafić nawet nastolatce. Właśnie o nowotworze piersi mówimy dziś w cyklu Twoje zdrowie. Mija z Wrocławia odkryła u siebie zmianę w piersi podczas samobadania, gdy miała zaledwie 16 lat. Dziś jest zdrowa, studiuje w Londynie, a trudne doświadczenia przekuła w coś dobrego. Założyła fundację Pink Generation i organizuje warsztaty dla rówieśniczek.
12: Zaczęło się od tego, że chciałam po prostu pokazać moim koleżankom, że jeśli one też przez takie coś przechodzą, to nie są same, bo ja też takie coś miałam. Im więcej zaczęłam o tym opowiadać, tym więcej historii usłyszałam od koleżanek, że ojej, ja też to miałam, moja koleżanka też to miała i w końcu zrodził się taki pomysł, żeby zrobić warsztaty u mnie w szkole w ELO 5 w Wrocławiu.
6: Czego dowiadują się na warsztatach nastolatki?
12: Jak badać piersi? Co może nas niepokoić? Co jest normą? Kiedy się badać? Ile się badać?
6: Więcej informacji na ten temat także na naszej stronie rmf24.pl.
13: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6 dni.pl.
5: Temperatura dziś maksymalnie 9 stopni na Suwalszczyźnie, około 13 stopni w centrum i 15 na zachodzie. Zachmurzenie duże, choć z przejaśnieniami, a na zachodzie rozpogodzenia postępują stopniowo. Miejscami, głównie na północy i we wschodniej części kraju, przelotny deszcz.
13: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
4: RMF Classic. Na uspokojenie.
14: Kochani słuchacze radia RMF Classic, mówi do was Anna Dymna.
15: Seweryn Krajewski.
16: Mówi Grzegorz Turnał.
17: Tomasz Raczek.
18: Nazywam się Magda Cielecka. W ogóle nie wyobrażam sobie kąpać się bez muzyki. Czy to Bach, czy jakaś muzyka filmowa. W ogóle sobie tego nie wyobrażam.
4: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

13 minut po 13, ale ta 13 pecha nie przynosi. Zapraszam do RMF Classic. Michael Neumann i muzyka z filmu Fortepian. Za chwilę Nino Rota i fragment ścieżki dźwiękowej z filmu Ojciec Chrzestny. Kultowe ścieżki dźwiękowe, nic dziwnego, że znalazły się w naszym plebiscycie. Plebiscycie, który przygotowaliśmy z okazji Dnia Muzyki Filmowej, ten 27 października. Wybraliśmy ponad setkę kultowych tematów i piosenek, ale też gorących nowości z wielkim wsparciem i muzyczną wrażliwością i uchem i serduchem Igora Herbuta. I oddajemy wam tę listę. Przebierajcie, przesłuchujcie, przeczesujcie i wybierzcie topową setkę. No oczywiście dziesiątkę, dwudziestkę, pięćdziesiątkę. Wasze wybory zaprezentujemy w Dniu Muzyki Filmowej, a głosowanie, propozycje, wszystko na naszej stronie rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Ta muzyka spotyka niezwykły kadr. Powstaje scena nie do zapomnienia.
2: Przez okno było słychać, że już ta-da, da-da-da-da-da. To wtedy rzucało się wszystko i leciało się do domu, żeby to obejrzeć. I to był genialny zabieg, bo się w ciągu tych 3 minut zawsze zdążyło.
1: Scena nie do zapomnienia. O najpiękniejszych związkach obrazu i muzyki w kinie opowiadają gwiazdy spoza.

0: Mistrza Świata Filmu. Już jutro o 11.30 w RMF Classic, a online już w piątek o 10.00 na kanale YouTube RMF Classic.
1: Do usłyszenia, Artur Andrus.
2: Reklama.
3: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
4: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
3: A gdzie tak jest?
4: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
3: O, już zatrudniam.
4: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj!
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupony. Orlen z energią po rabaty.

festiwalowych cenach. W ten wtorek i środę tylko z kartą Moja Biedronka. Jaja z chowu ściółkowego Moja Kurka M lub L 10 sztuk. Drugi tańszy produkt za złotówkę. A do tego wszystkie mascarpone. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu nabiałów w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz imponującego i komfortowego SUV-a Audi Q5 z ratą już od 990 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: Po reklamie.

0: Orkiestra Opery Lyońskiej i Mark Minkowski. To był galop piekielny z Orfeusza w piekle Jakuba Offenbacha. A w galopie codziennym po muzykę, po otuchę, po energię zapraszamy do RMF Classic. Zapraszamy też po kolejny odcinek powieści, o której od dawna mówią prawie wszyscy.
1: Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Pamiętnik starego subiekta. Rok 1879 dopiero się zaczął, ale niechaj go kaczki zdepczą. Anglicy, jeszcze nie wygrzebawszy się z Afganistanu, już mają wojnę w Afryce, gdzieś na przylądku Dobrej Nadziei, z jakimiś Zulusami. Tu zaś w Europie ani mniej, ani więcej, tylko wybuchła dżuma w okolicach Astrachania i lada dzień może do nas zajrzeć. Właściwie mówiąc, chciałem na tym oto miejscu napisać historię niesłychanej sprawy, sprawy kryminalnej, którą pani baronowa Krzeszowska wytoczyła komu? Nikt by nie zgadł. Oto tej pięknej, tej poczciwej, tej kochanej pani Helenie Stawskiej. Ale taka mnie pasja ogarnia, że nie mogę myśli zebrać. U pani Stawskiej od czasu zaznajomienia się z nią bywałem dosyć często. W czasie tych wizyt zrobiłem kilka ważnych spostrzeżeń. Naprzód ci studenci z trzeciego piętra od frontu byli to istotnie ludzie niespokojnego ducha. Do godziny drugiej po północy śpiewali i krzyczeli, czasami nawet ryczeli i w ogóle starali się wydawać jak najwięcej głosów nieludzkich. W ciągu dnia, gdy choćby jeden z nich był w domu, a zawsze był któryś, jeżeli tylko pani baronowa Krzeszowska wychyliła głowę przez lufcik, robiła to po kilkanaście razy na dzień, zawsze jej ktoś usiłował wylać z góry wodę na głowę. Powiem nawet, że między nią a mieszkającymi nad nią studentami wytworzył się pewien rodzaj sportu, polegający na tym, że ona, wyjrzawszy przez lufcik, starała się jak najprędzej cofnąć głowę, a oni usiłowali wylewać na nią wodę jak najczęściej i w jak największych ilościach. Wieczorami zaś ci młodzi ludzie, nad którymi już nikt nie mieszkał i nikt nie mógł ich oblewać wodą, wieczorami zwoływali do siebie praczki służące z całej kamienicy. Wówczas w lokalu pani baronowej rozlegały się krzyki i płacze spazmatyczne. Drugie moje spostrzeżenie odnosiło się do Maruszewicza, który mieszkał prawie vis-a-vis pani Stawskiej. Człowiek ten prowadzi bardzo osobliwy tryb życia, cechujący się niezwykłą regularnością. Regularnie nie płaci komornego, regularnie co parę tygodni wynoszą mu mnóstwo gratów z mieszkania, jakieś posągi, lustra, dywany, zegary, ale co ciekawsze, również regularnie do lokalu przynoszą mu nowe lustra, nowe dywany, nowe zegary i posągi. Ale co mi tam do cudzych interesów? Jednego dnia w początkach listopada rzekł do mnie Stach: podobno bywasz u tej pani Stawskiej. Gorąco mi się zrobiło. Przepraszam cię, zawołałem. Jak mam to rozumieć? W najzwyczajniejszy sposób, odparł. Przecież chyba nie składasz jej wizyt oknem, tylko drzwiami. Zresztą składaj sobie jak chcesz, a przy pierwszej sposobności oświadcz tym paniom, że miałem list z Paryża. O Ludwiku Stawskim? Spytałem. Tak, znaleźli go nareszcie? Jeszcze nie, ale już są na tropie i spodziewają się niedługo rozstrzygnąć kwestię jego pobytu. Może biedak umarł? Zawołałem, ściskając Wokulskiego. Proszę cię, Stachu, dodałem nieco ochłonąwszy ze wzruszenia, zróbże mi łaskę, odwiedź te panie i sam zakomunikuj im wiadomość.
1: Wysłuchaliście fragmentu powieści Bolesława Prusa Lalka. Na kolejny odcinek zapraszam już dzisiaj o 20:30 do RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Jedyne miejsce, gdzie doktor Frankenstein spotyka damy z gronostajem i razem idą na seans. Popkultura. Informacje, recenzje, ciekawostki. Wszystko, co chcecie wiedzieć o kulturze. Od literatury do filmu.

0: Mhm. Dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
5: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
6: Ascorvite Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvite Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvite Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowie. Eat.

fragment Eine kleine Nachtmusik, Mozart, English Concert i Andrew Menzies. Za 8 minut 14, o 14 przybywa z najważniejszymi faktami Grzegorz Jasiński, po 14 Puls Dnia sprawdza Katarzyna Chnat i zaprasza na magazyn Popkultura. Archiwum konkursu Radio Muzyka Akcja zamykamy, jutro po 10 otwiera Natalia Grzeszczyk. Ja dziękuję, do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
3: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
5: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
4: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
5: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
4: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
5: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
6: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
7: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
8: Podgryzanie, próbowanie, podjadanie. Ech, konia z rzędem temu, kto nie skusi się, by spróbować dania, nim będzie gotowe.
9: Rozumiemy te pokusy. Dlatego otwórz konto z rachunkiem Oszczędzam Plus w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji i przez 100 dni korzystaj z oprocentowania nawet 6,5% do 100 tysięcy złotych. A odsetki podjadaj co miesiąc. Bank Crédit Agricole.
10: Na start nawet 6,5% na rachunku Oszczędzam Plus. To promocja do konta dla Ciebie Max i Prime. Możesz dostać nawet 6,5% w skali roku. Oprocentowanie stałe na 100 dni do 100 tysięcy złotych. Jeśli do końca listopada otworzysz konto wraz z rachunkiem Oszczędzam Plus, zamówisz kartę do konta i dasz nam zgody marketingowe. Z promocji nie skorzystasz, jeśli miałaś u nas konto od 1 stycznia 2025 roku. Szczegóły w regulaminie promocji na stronie banku. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
0: Po reklamie.
12: Słuchacie RMF Classic, czas na najświeższe fakty o 14, które przygotował i przedstawi Grzegorz Jasiński.
13: A w faktach ciąg dalszy pata w Trybunale Konstytucyjnym. Maciej Berek, który złożył dziś w Sejmie ślubowanie sędziego Trybunału z formułką wobec prezydenta, ale bez udziału Karola Nawrockiego, nie został przez prezesa Bogdana Święczkowskiego dopuszczony do orzekania. Prezydent zaś tego ślubowania nie uznał. Opozycja twierdzi, że sędzią Trybunału Konstytucyjnego zostaje osoba, która po pierwsze została wybrana przez Sejm, po drugie złożyła wobec prezydenta ślubowanie, a po trzecie została dopuszczona do orzekania przez prezesa tego sądu. Zdaniem Kazimierza Smolińskiego z PiS-u spełniony został tylko jeden wymóg.
14: Dopiero jak te trzy drogi przejdzie kandydat, staje się sędzią Trybunału Konstytucyjnego, który może orzekać.
13: Politycy koalicji rządzącej uważają z kolei, że ślubowanie było prawidłowe, bo wobec prezydenta nie oznacza w jego obecności. Dlatego też wszyscy wybrani sędziowie, w tym Maciej Berek, mają prawo orzekać.
15: Każdy, kto im to utrudnia, łamie prawo i musi się liczyć z konsekwencjami.
13: Mówił szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński. Polityk nie sprecyzował jednak, o jakie konsekwencje chodzi. Teraz ważne informacje dla kierowców o cenach paliw. Decyzją ministra energii benzyna będzie jutro o 10 groszy tańsza. Od północy 95 będzie mogła kosztować nie więcej niż 7 zł 1 grosz. W górę pójdzie natomiast cena diesla o 7 groszy. Olej napędowy będzie kosztował do 8 zł 5 groszy za litr.
1: RMF Classic. Fakty, opinie, komentarze.
13: Mniej niż połowa Polaków chce przywrócenia obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej. Tak wynika z sondażu pracowni Opinia 24 dla RMF FM. Odpowiedzi analizował nasz reporter Michał Krasoń. Co z nich wynika?
0: 46% Polaków popiera pomysł przywrócenia obowiązkowej służby wojskowej. Przeciwnych jest 38% badanych. Pozostali nie mają zdania. A ja o obowiązkowy pobór zapytałem na ulicach Warszawy.
16: Mężczyźni uczą się dyscypliny. No przede wszystkim to, że uczą się posługiwać bronią.
15: Nie rozumiem, dlaczego to powinno być wymuszane na młodych ludziach.
0: O możliwych scenariuszach związanych z przywróceniem poboru mówiła dziś w porannej rozmowie RMF FM wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
17: Rozmowa dzisiaj w Ministerstwie Obrony Narodowej jest o wszystkich scenariuszach. Ja jako Magdalena Sobkowiak akurat jestem zwolenniczką.
0: Przywrócenie poboru najchętniej popierają mężczyźni. Za tym pomysłem jest równo połowa z nich.
13: Szczegóły sondażu mamy na rmf24.pl. Regularne badanie piersi może uratować zdrowie, a nawet życie. O nowotworze piersi mówimy dziś w cyklu Twoje zdrowie. Eksperci zwracają uwagę, że choroba na wczesnym etapie może nie dawać żadnych wyraźnych objawów. Po 45 roku życia mamografię kobiety powinny wykonywać co najmniej raz na 2 lata. Ale czy to robią?
18: Bada się pani?
19: Tak, badam się co pół roku i polecam wszystkim, oprócz mamografii, żeby też robić badanie USG, bo mamografia nie zawsze wykazuje, że są jakieś zmiany nowotworowe. Miałam bardzo wczesny guzek złośliwy i w bardzo szybkim czasie operację. Trwało to 2 tygodnie.
13: Usłyszała reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. Właśnie teraz dyżur telefoniczny rozpoczyna nasz ekspert, szef onkologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu, dr Roman Czarnecki, numer 12 200 0010.
12: Grzegorz Jasiński wróci do nas w kolejnych faktach. O 15 zapraszamy. Teraz jeszcze prognoza pogody.
20: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
12: Polska jest pod wpływem Zatoki Niżowej znad Szwecji, ale napływa do nas cieplejsze powietrze polarno-morskie. Dziś na zachodzie kraju zachmurzenie duże z przejaśnieniami, a na zachodzie rozpogodzenia. Na północy i na wschodzie kraju przelotny deszcz, możliwe również burze. Na termometrach dzisiaj od 9 stopni na Suwalszczyźnie przez około 13 w centrum do 15 na zachodzie kraju. Wiatr umiarkowany, głównie ze zachodu.
20: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
21: Godzina szczytu w RMF Classic. Spokojna muzyka na spokojny powrót do domu.

To był utwór, który bierze udział w plebiscycie na Top 100 muzyki filmowej RMF Classic. Głosuj na rmfclassic.pl.

Godzina szczytu w RMF Classic. Zanim wyłączysz komputer, podaruj sobie chwilę z najpiękniejszą muzyką filmową.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kanionów, fiordów, dżungli. Do parków narodowych i rezerwatów.
2: Ruszamy do najbardziej niezwykłych miejsc na Ziemi.
1: Jedno jest pewne. Startujemy zawsze z RMF Classic w towarzystwie Marka Tomalika.
2: A w tym tygodniu kierunek Indie, śladami subtelnej pamięci polskich uchodźców z okresu II wojny światowej.
1: Jasna strona świata. Już w niedzielę po 16:00.
3: Reklama.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
8: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej.

0: tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Cześć, tu Influencen, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Różni pracownicy, różne potrzeby? W Play łatwo dopasujesz ofertę do każdego z nich i nie przepłacisz. Dobierz różne taryfy dla siebie i swojego zespołu w ramach jednego konta. Przy przeniesieniu dwóch numerów, jeden już od 35 zł miesięcznie po rabatach. Zmieniamy wyzwania w rozwiązania.
6: Play. Rozwiązania dla biznesu.
7: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Po reklamie.

Godzina szczytów RMF Classic. Zostaw pośpiech za sobą. Czas na chwilę oddechu w naszym towarzystwie.

0: Duet tu cello i temat z Love Story to za nami w RMF Classic, a my sprawdzamy teraz, które tematy w sieci najczęściej się klikają.
1: Puls dnia w RMF Classic. Sprawdzamy trendy z internetowych wyszukiwarek.
0: Jednym z najczęściej klikanych tematów dziś jest inflacja w Polsce, która okazała się wyższa od prognoz ekonomistów. Może to oznaczać wolniejszy spadek cen, no i może mieć wpływ na decyzję Rady Polityki Pieniężnej. Dokładne dane wymagają jednak potwierdzenia w komunikacie GUS. Reprezentacja Polski kobiet w piłce nożnej awansowała do finału baraży o Mistrzostwa Świata. Polki pokonały Belgię po rzutach karnych. O awansie na mundial zdecyduje ostatni dwumecz. UOKiK postawił zarzuty Kanal Plus Polska. Chodzi o sposób informowanie klientów o dostępie do pakietów sportowych i transmisji piłkarskich. Postępowanie jest na razie na wczesnym etapie, a zarzuty jeszcze nie przesądzają o winie spółki. Tymczasem poseł Koalicji Obywatelskiej Robert Wardzała został zatrzymany podczas jazdy rowerem. Według relacji medialnych odmówił badania alkomatem i powołał się na immunitet. Nie ma potwierdzenia, że był nietrzeźwy. I jeszcze wieści płynące z Watykanu. Papież Leon XIV po operacji płuca spędził spokojną noc w szpitalu. Jego dalsza aktywność zależeć będzie od stanu zdrowia i zaleceń lekarzy. I to jest kolejny temat, któremu z pewnością będziemy się przyglądać. Co w świecie kultury, sztuki, nauki, literatury, o tym więcej w magazynie Popkultura, jak zawsze po 15. Zapraszam.
1: Puls dnia w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kinowe motywy muzyczne, które zna niemal każdy. I te niszowe, ale warte poznania. Co gramy i o czym opowiadamy między ścieżkami.
2: W repertuarze naszego najbliższego spotkania muzyka z różnych wersji na wschód od Edenu. Będzie i film z roku 1955, będzie też i nowy serial z Florence Pugh w roli głównej. Do tego muzyka zmarłego niedawno George'a Fentona, a także kompozycje z serialu Lanterns.
1: Między ścieżkami. Najbardziej muzyczny program o filmie już jutro od 18 w RMF Classic.
0: Reklama.
1: Twój filmowy cover. Druga edycja konkursu RMF Classic. Nagraj cover dowolnego utworu filmowego i wrzuć go na swoje media społecznościowe, oznaczając RMF Classic. A może to twoją wersję wybierze jury, którego przewodniczącą została Kaja.
3: Wolałabym być skarbnikiem, ale no trudno, jeżeli scedujecie na mnie taką odpowiedzialność, no to będę musiała dziś wilnąć, tak.
1: Do zdobycia vouchery turystyczne o wartości nawet 20 tysięcy złotych. Więcej na rmfclassic.pl i w naszych social mediach.
4: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś ptasie mleczko Wedel 340 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
5: Carrefour w sumie najlepszy jest.
6: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
7: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
6: A gdzie tak jest?
7: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
6: O, już zatrudniam.
7: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
8: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
9: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
8: Czyli frosty kupiłeś?
10: Prościej się nie da.
11: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
12: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
13: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
14: Zapytaliśmy panią Cylinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
15: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh.
14: Od czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości z Lady kilogram jedynie 9,99, 5 kilo na osobę. Kaufland.
0: Po reklamie.

Godzina szczytu w RMF Classic. Dziś zrobiłeś swoje. Teraz czas na najlepszy punkt programu. Kanapę w domu.

szczytu w RMF Classic. Praca poczeka do jutra. Przed tobą powrót do domu z najpiękniejszą muzyką filmową.

0: Wielki przewóz filmu Dirty Dancing to kolejna nasza propozycja do plebiscytu Top 100 muzyki filmowej RMF Classic. Poszczegóły zajrzyjcie na naszą stronę internetową. Zbliża się 15, to znaczy, że za chwilę kolejne fakty. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: 16 października w Operze Bałtyckiej w Gdańsku światowa prapremiera opery opartej na jednej z najważniejszych powieści XX wieku. Weiser. Gdańsk. Rok 1957. Upalne lato i przyjaźń, która pokonała czas. Muzyka Ewa Fabiańska-Jelińska. Libretto Anna Czekanowicz. Reżyseria Romuald Wicza-Pokojski. Artystyczny hołd dla Pawła Chile. Weiser. Od 16 października w Operze Bałtyckiej w Gdańsku.
3: A cappuccino też za piątkę?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A
4: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Z PKO Bankiem Polskim kup sobie auto na automarket.pl.
6: Był sobie samochód bezwypadkowy, z małym przebiegiem i...
7: Piękna historia. Ale czy prawdziwa?
5: O tym opowie zweryfikowana historia pojazdu. Na automarket.pl masz ją za darmo.
7: Za darmo to uczciwa cena.
5: Kup sobie auto na automarket.pl, a pożyczkę możesz wziąć w PKO Banku Polskim. RRSO 9,94%. PKO. Twój bank polski. Właścicielem automarket.pl jest PKO Leasing S.A. PKO Bank Polski S.A. uczestniczy w sprzedaży. Komunikat nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. RRSO rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla przykładu reprezentatywnego. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
9: Janie, skarpeta na pieniądze.
10: Się rozpadła.
9: Noż do 100.
10: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę blika i graj o pieniądze na zakupy.

0: z okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
2: Już to czytałyśmy?
1: Już to wymyśliłam.
3: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
4: Po reklamie.
5: Jest 15, w studiu Faktów jest z nami Grzegorz Jasiński, zatem zapraszamy na Fakty RMF Classic.
6: Prokuratura sprawdzi, czy pod siedzibą Trybunału Konstytucyjnego doszło do złamania prawa, poinformował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Przypomnijmy, Maciej Berek nie został dopuszczony do orzekania w Trybunale Konstytucyjnym. Jednocześnie prezydent w krótkim przemówieniu stwierdził, że nie uznaje ślubowania, które rano Berek wygłosił w gabinecie marszałka Sejmu. Według ministra sprawiedliwości aktualny skład Trybunału doprowadzi do tego, że, tu cytat, sędziowie powrócą do normalnej pracy i orzekania.
7: Tych sędziów, którzy zostali wybrani przez większość demokratyczną oraz wiem też, że są sędziowie wybrani w czasach PiS-u, którzy chcą odbudowy Trybunału, chcą, żeby zaczął funkcjonować, jest już taka duża liczba, że w najbliższym czasie zobaczymy jakiś przełom w Trybunale.
6: Deklarował Waldemar Żurek. Dodatkowy 1 800 000 zł, między innymi dla branży kosmicznej, zapowiada Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Chodzi o pieniądze dla polskich firm ze środków unijnych. Największe szanse na dofinansowanie mają projekty związane z bezpieczeństwem, na przykład technologie związane z satelitami, tłumaczy minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
8: Rozumiemy już, że Unia jest projektem pokojowym, ale żeby utrzymać w Unii pokój, potrzebujemy inwestować w bezpieczeństwo.
6: Przykładem projektu, który dostał 15 milionów złotych dofinansowania, jest polski satelita Intuition, opisuje jeden z jego twórców, Michał Zachera.
9: Satelita Intuition służy obserwacji Ziemi, żeby obserwować Ziemię w takim świetle, którego ludzkie oko nie widzi. Czy musieliśmy te dane przetwarzać już na orbicie? Czy to zastosowania militarne, czy zastosowania cywilne?
6: Te pieniądze dla sektora kosmicznego to budżet do wykorzystania do 2030 roku. Do Ministerstwa Aktywów Państwowych wpłynęło zawiadomienie o przejęciu TVN-u. Ta telewizja znajduje się na liście spółek strategicznych. Resort będzie musiał zweryfikować, jak ta transakcja mogłaby wpłynąć na bezpieczeństwo lub porządek publiczny w Polsce. W ubiegły wtorek koncern Paramount Skydance poinformował o przejęciu Warner Bros. Discovery, dotychczasowego właściciela TVN-u, tworząc spółkę Skydance.
10: RMF Classic. Znamy fakty.
6: Są zarzuty dla 5 osób z prywatnego zoo Łączna w Mieroszowie na Dolnym Śląsku. Chodzi o znęcanie się nad zwierzętami, doprowadzenie do ich niedożywienia, cierpienia, a nawet śmierci. Zdaniem śledczych w ogrodzie zoologicznym zaniedbywano ponad 560 zwierząt. Kilkadziesiąt z nich już wywieziono do innych ośrodków. Maja Chwalińska i czeska tenisistka Nicola Bartunkowa odpadły w pierwszej rundzie debla w turnieju WTA 1000 w Wuhan. Przegrały ze Estonką Ingrid Nell i Meksykanką Julianą Olmos 6-3, 1-6, 7-10. Wcześniej Chwalińska awansowała do 1/8 finału singla. Wygrała z Czeszką Marii Buskową 1-6, 6-1, 6-1. Jutro jej kolejną rywalką będzie rozstawiona z numerem 10 Amerykanka Iwajowicz. W tej fazie turnieju jest też Iga Świątek po zwycięstwie z Magdaleną Fręch. Świątek zagra z Amerykanką Ashlyn Krieger. Ludzie świata sportu, muzyki czy kabaretu w szczytnym celu. Krakowska Tauron Arena będzie w tym roku gospodarzem akcji Świąteczne Granie z Kubą. Tuż po świętach Bożego Narodzenia w największej hali widowiskowej w Polsce odbędą się wyjątkowe zmagania piłkarskie.
11: Pogramy troszeczkę w piłkę, pobawimy się. Myślę, że dla kibiców też będzie coś fajnego, bo staramy się też robić tak, żeby część tych kibiców uczestniczyła w różnych innych aktywnościach. Także czeka też kilka fajnych niespodzianek, a jak to jest z niespodziankami, nie można zdradzać od razu, bo to już nie będzie niespodzianka. I cóż, ja się cieszę, że w Krakowie, bo jednak ten Kraków mi jest bardzo bliski, jednak tutaj żyję na co dzień.
6: Mówił naszemu reporterowi piłkarz Jakub Błaszczykowski. Cały dochód zostanie przekazany na pomoc podopiecznym Fundacji Ludzki Gest.
5: A kolejne fakty u nas znów za godzinę o 16:00. Teraz jeszcze prognoza pogody.
12: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6 dni.pl.
5: Dziś znów trochę chmur, trochę słońca. Na wschodzie kraju zachmurzenie duże z przejaśnieniami, a na zachodzie postępujące na wschód rozpogodzenia. Miejscami, głównie na północy i na wschodzie kraju, przelotny deszcz, a na północy po południu również burze. Temperatura maksymalna dzisiaj od 9 stopni na Suwalszczyźnie, przez 13 w centrum, do 15 na zachodzie. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, w górach silniejszy.
12: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
2: RMF Classic. Poczuj się dobrze.
4: Hi, this is Pia Mavini.
13: Witam, mówi Aga Zarian.
14: Mówi Leszek Możdżer.
15: Tu Wodek Pawlik.
16: Trochę się już zestarzałem i dopiero teraz jestem Classic. Jacek Cygan.
2: RMF Classic.

Przed nami utwór nominowany do plebiscytu Top 100 muzyki filmowej RMF Classic. Głosuj na rmfclassic.pl.

0: czyli Popołudnie z Kulturą w RMF Classic.
1: Już 11 minut po 15. Katarzyna Chnat, dzień dobry, witam i zapraszam w kolejnym naszym magazynie. Dziś znów sporo ciekawych tematów mam dla Was. Będzie zaproszenie do kina, będzie korespondencja naszej dziennikarki z Waszyngtonu. Po 17 opowiem o najnowszej książce Remigiusza Ryzińskiego i z nową płytą wpadnie do nas Jowita Dziedzic-Golec. A w tej godzinie opowiemy o nowej wystawie Muzeum Narodowego w Krakowie. Bowiem w kamienicy Szołajskich, oddziale muzeum, można już oglądać wystawę zatytułowaną Picasso i Pikasiaki, nowoczesna ceramika, która zestawia 6 fajansowych półmisków Pabla Picassa z polską ceramiką artystyczną i fabryczną. Mało kto wie, że prace hiszpańskiego artysty trafiły do Polski w 1948 roku, kiedy Picasso przyjechał do Wrocławia na Światowy Kongres Intelektualistów w obronie pokoju. Kuratorką tej wystawy jest dr Bożena Kostuch i to ona odwiedzi nas już niebawem i opowie o tej wyjątkowej ekspozycji. Serdecznie zapraszam. W międzyczasie wracamy do muzyki na naszej playliście. Teraz jedna z naszych nowości to piosenka ze ścieżki dźwiękowej do serialu Off Campus.

0: Reklama.
1: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
2: Jesteś super i znany.

0: A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
2: Jesteś naukowcem lub przedsiębiorcą? Sięgnij po grant na badania i innowacje z unijnego programu Horyzont Europa. Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji Krajowego Punktu Kontaktowego do Spraw Horyzontu Europa w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Więcej na www.kpk.gov.pl.
3: Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Po reklamie.

0: To był taniec hiszpański z Jeziora Łabędziego Piotra Czajkowskiego. Grała londyńska orkiestra symfoniczna, prowadził Michael Tilson Thomas. A w magazynie Popkultura w RMF Classic czas na spotkanie z gościem i opowieść o pewnej wystawie.
1: Popkultura. Popołudniowy magazyn kulturalny w RMF Classic.
0: Picasso i Pikasiaki. Nowoczesna ceramika. To jest tytuł wystawy, którą można już oglądać w Kamienicy Szołajskich, oddziale Muzeum Narodowego w Krakowie. A z nami dzisiaj w studiu kuratorka tej wystawy, dr Bożena Kostuch. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Pani kurator, bardzo ciekawa jest ta wystawa, ona już prawie miesiąc jest do oglądania, jak pani mówiła. No ale zacznijmy od tego, że Pablo Picasso przede wszystkim kojarzy nam się z malarstwem, z kubizmem, a tutaj mamy ceramikę. I to taka dziedzina sztuki, która dosyć późno pojawiła się w jego twórczości. Jak to się zaczęło i dlaczego tak późno?
2: O, zaczęło się na wybrzeżu francuskim, gdzie Pablo Picasso spędzał wakacje. To był rok 46. Jest kilka wersji tej opowieści, ale odwiedził wystawę ceramiki, spodobała mu się ceramika, zainteresował się tym medium. Poszedł do atelier Madura, został tam zaproszony i ulepił kilka obiektów z ceramiki i właściwie zapomniał o nich na rok. Gdy przyjechał w to miejsce rok później, zobaczył je wypalone i podobno miał się tak zachwycić możliwościami ceramiki, no, że postanowił zająć się właśnie tym materiałem.
0: I w ten sposób mamy też w Polsce kilka jego prac. Jak to się stało, że one do nas dotarły i ile tej ceramiki w Polsce jest?
2: W Muzeum Narodowym w Warszawie mamy 20 półmisków Pabla Picasso właśnie z tego wczesnego okresu, z lat 1947 i 48. On w 48 roku przyjechał do Wrocławia na Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju i przywiózł właśnie ze sobą te półmiski jako dar dla Polski. No właśnie trafiły do Muzeum Narodowego w Warszawie, no a teraz 6 z nich pokazujemy w Krakowie.
0: Które to są prace, jaką ceramikę pani wybrała i czym się pani kierowała w tym wyborze?
2: A przede wszystkim kierowałam się tym, co mi się podoba, ponieważ miałam tę przyjemność, ten przywilej, że mogłam wybrać 6 półmisków. Niestety tylko 6 z 20. Tak więc wybrałam na przykład ptaszka przypominającego gąbka pokoju, wybrałam korridę, a więc taki temat bardzo hiszpański, wybrałam twarz zielono-brązową, która zrobiła na mnie wielkie wrażenie. Ja myślę, że każdy z nich jest niezwykły.
0: A czy te prace to są wyjątkowe dzieła? Jak one się zestawiają jakby w kontekście w ogóle wtedy epoki i tego, co inni twórcy tworzyli w dziedzinie ceramiki?
2: Są wyjątkowe, ponieważ no, dla Picassa to była nowa dziedzina. W Polsce w tym czasie była zupełnie inna ceramika. I tak naprawdę w roku 48, czyli wtedy, kiedy Picasso podarował je naszemu krajowi, rozpoczął się realizm socjalistyczny. A więc właściwie ta sztuka Picassa nie mogła oddziaływać na polskie artystki i artystów. Dopiero od momentu październikowej odwilży ten nurt nowoczesności, New Look, mógł pojawić się w polskiej ceramice, w polskiej sztuce, w polskiej architekturze.
0: A po czym my możemy poznać prawdziwego Picasiaka? Przepraszam, to trudne słowo, żeby sobie jakoś tak to ułożyć. Są jakieś takie cechy tej sztuki, która się bardzo wyróżnia?
2: To są obiekty właśnie, można powiedzieć, to co mamy w podtytule wystawy, nowoczesne. A więc mające często oryginalne kształty, asymetryczne, kontrast czerni i bieli, czerwień, żółcień, więc takie dosyć intensywne kolory. No i przede wszystkim dekoracja abstrakcyjna lub mocno stylizowana.
0: Warto zobaczyć te dzieła, proszę państwa. Przypomnę, że to w Kamienicy Szołajskich w oddziale Muzeum Narodowego w Krakowie. Do rozmowy z panią kurator Bożeną Kostuch jeszcze wrócimy na temat tej wystawy. Teraz wracamy do muzyki na naszej antenie. Hans Zimmer i fragment soundtracku z filmu Piraci z Karaibów na nieznanych wodach.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Muzyki filmowej RMF Classic. Trwa plebiscyt na największy filmowy przebój. Tu każdy ma swojego faworyta. Swoje typy zaproponował też wielki fan muzyki filmowej Igor Herbut.
2: No to słuchajcie, w takim plebiscycie nie mogło zabraknąć moich typów. Głosujcie na Forresta Gumpa, na Once, a już na pewno na Legendę Ashitaki. Bo jak to słyszę, to mam ochotę natychmiast przerwać wszystko i po prostu słuchać. Ale to tylko moja lista. A jakie są wasze ulubione filmowe dźwięki? Igor Herbut. Zapraszam.
1: Top 100 muzyki filmowej. Głosowanie trwa na rmfclassic.pl. Zwycięzców poznamy w Dzień Muzyki Filmowej. Już 27 października. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.
3: Reklama.
4: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
5: Netto przedstawia.
6: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
7: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
6: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
7: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
6: To może zapraszamy?
7: Dobre!
5: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa mega paka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
8: Za mnie.
1: Zmiany na rynkach walutowych, wahania cen benzyny, niestabilna sytuacja na giełdzie. Świat finansów nie zwalnia ani na chwilę. Pomożemy Ci go dogonić. Pasaż ekonomiczny. Podsumowanie dnia na rynku finansowym. Porady ekspertów i najważniejsze biznesowe informacje. Jutro po 7.30 w RMF Classic.
9: Prowadź firmę nowocześnie. Poznaj Enova 365, polski system ERP klasy biznes. Enova.pl.
10: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
11: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
10: Od czwartku masło Ekstra Mazurski Smak 2,99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. A ser Radamer Serenada z Lady 2,49 za 100 gramów. Kaufland.
12: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
13: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
14: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
3: Po reklamie.

Słuchacie RMF Classic, trwa cały czas magazyn Popkultura, a my wracamy do muzyki. Już za kilka minut na naszej antenie kolejne filmowe propozycje z naszego plebiscytu Top 100 muzyki filmowej, a wcześniej fragment z drugiej suity orkiestrowej H-moll Jana Sebastiana Bacha. To będzie wykonanie Academy of St. Martin the Fields, którą poprowadzi Sir Neville Mariner. To za moment. Teraz bagatela dla Elizy Ludwika van Beethovena przy fortepianie Balázs Sokolay.

0: Kultura w RMF Classic.
1: Kolorowe, asymetryczne, czasem zaskakujące kształtem i dekoracją. Talerze, misy i dekoracyjne naczynia, które niegdyś można było spotkać w polskich domach, dziś trafiają na muzealne wystawy. A w Krakowie, w Kamienicy Szołajskich można oglądać ekspozycję zatytułowaną Picasso i Pikasiaki, nowoczesna ceramika. Kuratorka tej wystawy, pani dr Bożena Kostuch, jest cały czas razem z nami. Dzień dobry, witam ponownie.
2: Dzień dobry.
1: Pani kurator, co polska sztuka ceramiczna końca lat 50., którą możemy oglądać na tej wystawie, mówi nam o klimacie, o czasach, w których powstawała?
2: Mówi nam, że skończył się realizm socjalistyczny, że artyści, można powiedzieć, zachłysnęli się wolnością artystyczną, że zaczęli właśnie tworzyć, tak jak pani powiedziała, oryginalne kształty, asymetryczne kształty, że zaczęli stosować intensywne kolory, dekoracje abstrakcyjne albo bardzo mocno stylizowane. Mhm. A więc odeszli od sztuki lutowej, odeszli od jakichś przedstawień figuratywnych, właśnie na rzecz abstrakcji.
1: I wszystko to można zobaczyć na tej wystawie, ale ja bym chciała, żebyśmy jeszcze wróciły do samego Picassa. Już wiemy, że on przyjechał do Polski w 1948 roku, do Wrocławia, na pewien kongres, ale został dłużej. Co go tutaj zatrzymało?
2: Picasso miał przyjechać na 3 dni, ale został 2 tygodnie. Zatrzymał go program, który zorganizowano gościom tego kongresu, więc Picasso odwiedził Warszawę. W Warszawie zresztą spędził najwięcej czasu. Był w Krakowie, odwiedził także obóz w Oświęcimiu. Był z delegacją francuską, był obwożony, był goszczony, organizowano mu spotkania, jakieś przyjęcia, obiady, został odznaczony przez prezydenta Bieruta, także rzeczywiście ten czas miał niezwykle wypełniony.
1: I pewnie dobrze się czuł.
2: I pewnie dobrze się czuł, tak. Zresztą jak opowiadał swojej partnerce Françoise Gillot, no Polacy bardzo o nich dbali, no i był zachwycony tym, co się w Polsce dzieje.
1: Istnieje taka anegdota o tym, że ponoć miał pisać listy do tej swojej partnerki, ale w rzeczywistości pisał je jego kierowca, to prawda?
2: Tak, Picasso zabrał ze sobą do Polski kierowcę, no to jest trochę szokujące. Obiecał Françoise, że będzie do niej pisał. Ona rzeczywiście dostawała te listy czy kartki, natomiast zwróciła uwagę, że są pisane no w jakiś dziwny sposób, dziwnie się do niej zwraca nadawca. No i właśnie okazało się, że Picasso nie napisał ani jednego listu, wszystko pisał kierowca.
1: Niebawem na ekrany polskich kin wejdzie najnowszy film Janusza Zaorskiego, Syrenka Picassa. To jest taka historia o pewnym rysunku, który ponoć Picasso zostawił na ścianie jednego z warszawskich bloków. Czy to jest prawda?
2: Tak, to jest prawda. Picasso został zabrany na budowę osiedla Koło 2. Mhm. Zaprzyjaźniony był z cyrkusami, a więc z projektantami tego osiedla. No i właśnie na jednej ze ścian namalował węglem syrenkę z młotkiem. No, niestety był tak popularnym artystą, że do tego pomieszczenia sunęły całe pielgrzymki i osoby, które tam mieszkały, po prostu miały tego wszystkiego dosyć i albo ona została skuta, albo zamalowana.
1: Jak tę historię na film przełożył reżyser, to przekonamy się już niedługo. Mam nadzieję, że państwo wybierzecie się na ten film. A wracając do wystawy, ta ekspozycja Picasso i Pikasiaki, nowoczesna ceramika, przypomnę, cały czas do obejrzenia w Kamienicy Szołajskiej w Krakowie. Do kiedy ta wystawa będzie czynna i dlaczego warto ją zobaczyć?
2: Wystawa będzie czynna do początków lutego. No jest to po wielu latach, po ponad 60 latach pierwsza okazja, aby zobaczyć półmiski Picassa w Krakowie, bo 3 z nich pokazywaliśmy w roku 64. I wydaje mi się, że takim wabikiem może być wspaniała polska ceramika artystyczna, unikatowa, ale także fabryczna. Pokazujemy naprawdę piękne prace. Zapraszamy. I serdecznie zapraszam.
1: Właśnie, zapraszamy państwa bardzo do obejrzenia tej wystawy. Jest jeszcze sporo czasu, a o tej ekspozycji, o samym artyście, o Picassie opowiadała kuratorka wystawy, pani dr Bożena Kostuch. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję.

0: Ważka CD i Sundance Kings to kolejna nasza propozycja do plebiscytu Top 100 muzyki filmowej RMF Classic. Głosowanie cały czas trwa na naszej stronie internetowej. Tymczasem za chwilę 16 i kolejne fakty. Zapraszam.
1: Reklama.
2: Twój filmowy cover. Druga edycja konkursu RMF Classic. Nagraj cover dowolnego utworu filmowego i wrzuć go na swoje media społecznościowe, oznaczając RMF Classic. A może to twoją wersję wybierze jury, którego przewodniczącą została Kaja.
3: Wolałabym być skarbnikiem, ale no trudno, jeżeli scedujecie na mnie taką odpowiedzialność, no to będę musiała dźwignąć, tak.
2: Do zdobycia vouchery turystyczne o wartości nawet 20 tysięcy złotych. Więcej na rmfclassic.pl i w naszych social mediach.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
6: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
9: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
8: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
9: Ascorvita Max?
8: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowi.
10: Słyszeliście chrust? Po 6 latach od mojej debiutanckiej solowej płyty powracam do Was z nowym, bardzo osobistym i płynącym prosto z serca albumem pod tytułem Jeremie. Usłyszycie je tej jesieni podczas trasy koncertowej w 10 miastach Polski. W Katowicach, Warszawie, Krakowie, Toruniu, Gdańsku, Szczecinie, Wrocławiu, Bielsku-Białej, Poznaniu i Łodzi. Igor Herbut. Zapraszam.
1: Po reklamie.
0: Słuchacie RMF Classic. Czas na najświeższe fakty. Ma je dla nas Grzegorz Jasiński.
11: Będzie zawiadomienie o możliwości naruszenia nietykalności cielesnej sędziego Macieja Berka przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego. Jeszcze dziś sędzia Berek ma złożyć w prokuraturze doniesienie o przestępstwie, do którego miało dojść w Trybunale.
12: Ja bym chciał, żeby od razu to prokuratura sprawdziła.
11: Zapowiedział już prokurator generalny, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. O jakie zdarzenie chodzi?
13: Miało do niego dojść chwilę po szarpaninie między zwolennikami Święczkowskiego a policją przed budynkiem Trybunału. Wewnątrz odbyło się w tym czasie krótkie spotkanie prezesa Święczkowskiego z Maciejem Berkiem, który przedstawił uchwałę o wyborze go na sędziego i potwierdzenie złożenia dziś rano ślubowania. Po jej skończeniu, chcąc podjąć pracę, Maciej Berek wszedł do jednego z pomieszczeń sędziowskich, na co Bogdan Święczkowski miał zareagować fizycznym wypchnięciem go stamtąd. Jak podkreślają świadkowie, naruszenia nietykalności cielesnej Macieja Berka mógł się dopuścić tylko osobiście Święczkowski, bo jego poleceń w tej sprawie nie wykonywał żaden z obecnych na miejscu urzędników Trybunału. To tłumaczy wykonane po zajściu zdjęcie, na którym drzwi osobiście blokuje prezes Trybunału.
11: Informował Tomasz Skory.
2: RMF Classic. Poznaj fakty.
11: Czy prezydent Wrocławia unika mediów? Im bliżej procesu w sprawie afery Collegium Humanum, tym Jacek Sutryk rzadziej pojawia się na konferencjach prasowych. Ostatnie oficjalne spotkanie z mediami miało miejsce 12 sierpnia, czyli ponad 2 miesiące temu. W rozmowie z reporterką RMF FM Martyną Czerwińską prezydent zaprzecza, by to była jakaś strategia.
14: Nie unika pan mediów?
15: Wydaje mi się, że nie.
14: W tym tygodniu wydaje mi się, że takiej konferencji, na której pan był, nie było. W zeszłym tygodniu też nie. Jest ich na pewno mniej.
15: Ale to nie jest istota pracy prezydenta. Znaczy, tam, gdzie są rzeczy ważne i kluczowe i które dla mnie są istotne, ja tam jestem. Tam, gdzie są inne rzeczy, tak samo ważne, ale jakby którymi ja na co dzień nie żyję, albo uważam, że inni lepiej o tym są w stanie opowiedzieć, to idą inni. Na tym polega zarządzanie milionowym miastem. Ja nie jestem od tego, żeby być na każdej konferencji prasowej, bo bym oszalał i zwariował. A później bym usłyszał jeszcze, że Sutryk wyskakuje z lodówki.
11: Prezydent zapewnia też, że przeniósł swoją aktywność do social mediów. Dokładnie 100 lat temu, 14 października 1926 roku, ukazała się pierwsza książka o Kubusiu Puchatku. To znany kilku pokoleniom czytelników miś o bardzo małym rozumku, jak sam o sobie mówił. Bohater wykreowany przez Alana Aleksandra Milna mieszkał w stumilowym lesie ze swymi przyjaciółmi. O czym jest Kubuś Puchatek?
16: To uczy o przyjaźni i o sympatii. Bo Prysiaczek był malutki i różowy, a Kubuś Puchatek był duży i żółty.
17: Jeżeli człowiek tak wygląda, tak się różni, czy zwierzątko, to można się przyjaźnić?
16: Tak, bo to nieważne, jacy jesteśmy, ważne to, że się lubimy. I szanujemy siebie nawzajem.
17: A czasami zdarzają się takie trudne momenty. Jak sobie z nimi poradzić, jak jest trochę trudniej?
16: Po prostu porozmawiać.
11: Mówili naszej reporterce Magdalenie Greinert, uczniowie szkoły podstawowej nr 407 na warszawskim Bemowie.
0: Grzegorz Jasiński wróci do nas znów w kolejnych faktach o 17, a ja jeszcze opowiem, co w prognozie pogody.
18: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
0: Dziś jest znów trochę chmur, trochę słońca. Na wschodzie kraju zachmurzenie duże z przejaśnieniami, a na zachodzie postępujące na wschód rozpogodzenia. Miejscami, głównie na północy i na wschodzie kraju, możliwy jeszcze przelotny deszcz, miejscami również burze. A na termometrach maksymalnie od 9 stopni na Suwalszczyźnie, przez 13 w centrum, do 15 na zachodzie. Wiatr dziś umiarkowany, okresami porywisty, silniejszy w górach.
18: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
2: RMF Classic. Zatrzymaj się i posłuchaj.
19: Cześć, mówi Edyta Górniak.
20: Hi, I'm Kylie Minogue.
19: Z tej strony Natalia Kukulska.
21: Hi, this is Katie Melua. You're listening to RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

Słuchasz propozycji do plebiscytu Top 100 muzyki filmowej RMF Classic. Głosuj na rmfclassic.pl.

To była muzyka Waldemara Kazaneckiego i temat serialu Dom. Kolejna nasza propozycja w plebiscycie Top 100 muzyki filmowej RMF Classic. Przypomnę, że głosowanie cały czas trwa na rmfclassic.pl. Już prawie 13 minut po 16. Katarzyna Chnat, witam w kolejnej godzinie magazynu Pop Kultura w RMF Classic. Już za kilka minut ze swoją opowieścią z gatunku Classic Design wpadnie do nas Dariusz Stańczuk. Niebawem opowiem też o nowym konkursie z okazji zbliżającego się Dnia Muzyki Filmowej. Będą dziś również płyty Jowity i wieści zza oceanu od Lidii Krawczuk. A teraz zaproszenie do kina mam dla Was na nową adaptację rozważnej i romantycznej filmu, który powstał oczywiście na podstawie powieści Jane Austen. Przypomnę, akcja rozgrywa się w Anglii epoki gregoriańskiej. Po śmierci pana Dashwooda jego żona i trzy córki tracą finansowe bezpieczeństwo. Dwie starsze siostry próbują odnaleźć miłość i szczęście w nowych okolicznościach. Poprzednia filmowa adaptacja tej powieści z 1995 roku zdobyła Oscara za scenariusz, no i zarobiła ponad 134 miliony dolarów. Zatem poprzeczka podniesiona jest wysoko. Czy ta nowa wersja dorówna poprzedniej? Czy spełni nasze oczekiwania? No to już musicie Państwo sprawdzić sami. Warto wybrać się do kina, obejrzeć nowy film, rozważna i romantyczna, a my mamy dla Was podwójne bilety na ten seans do jednej z ogólnopolskich sieci kin. W tej sprawie piszcie do nas już teraz na znany Wam adres redakcja@rmfclassic.pl. Bilety czekają, serdecznie zapraszam. My wracamy teraz do muzycznych propozycji. U nas już za chwilę fragment z soundtracku z filmu Pierwszy Człowiek, a teraz słynny temat z filmu Rocky, muzyka Billa Contiego, i to jest kolejna propozycja do plebiscytu Top 100 muzyki filmowej RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Ta muzyka spotyka niezwykły kadr. Powstaje scena nie do zapomnienia.
2: Przez okno było słychać, że już ta-da. To wtedy rzucało się wszystko i leciało się do domu, żeby to obejrzeć. I to był genialny zabieg, bo się w ciągu tych 3 minut zawsze zdążyło.
1: Scena nie do zapomnienia. O najpiękniejszych związkach obrazu i muzyki w kinie opowiadają gwiazdy spoza świata filmu. Już jutro o 11.30 w RMF Classic, a online już w piątek o 10.00 na kanale YouTube RMF Classic.
2: Do usłyszenia, Artur Andrus.
3: Reklama.
4: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj!
10: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
11: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1+1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz wyraziste i stylowe Audi A5 z ratą już od 920 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele

0: Krystian Zacharias na fortepianie grał partie solowe we fragmencie z koncertu fortepianowego C-dur numer 21 Mozarta, a towarzyszyła mu Orkiestra Symfoniczna Radia Bawarskiego, którą prowadził David Zinman. Tymczasem do studia dotarł już Dariusz Stańczuk, który w kolejnym cyklu Classic Design opowie o akustyce w nowym budynku Krakowskiej Filharmonii. Zapraszam.
1: Classic Design. Magazyn o sztuce użytkowej w RMF Classic.
2: Kraków odwiedzili specjaliści z Nagata Acoustics, Japończycy, którzy projektują akustykę w nowej siedzibie Filharmonii Krakowskiej przy Rondzie Grzegórzeckim. Prace nad akustyką dotyczą wszystkich części budynku, począwszy od ścian zewnętrznych, ale to dopiero pierwsza bariera chroniąca przed hałasem. Dźwiękowa magia obiektu, zaprojektowanego w technologii pudełko w pudełku, zaczyna się w środku. Posadowione na kilkuset filarach sale będą akustycznie oddzielone specjalną kauczukową masą, mówi dyrektor Filharmonii Krakowskiej Mateusz Prędota.
3: Każda sala, nie tylko koncertowa, ale każda sala, w tym sale ćwiczeniowe, oddzielone śluzami dodatkowymi od zewnętrznych drgań i co za tym idzie również zewnętrznych odgłosów już w budynku, także tu jest kilka tych leveli. No i samo projektowanie sali koncertowej, które ma kilka takich żelaznych zasad przy okazji budowy Filharmonii, która ma nie tylko orkiestrę symfoniczną, ale także chóry. I tu nie bez powodu wybraliśmy formułę sali tego shoeboxa, bo to jest ten typ bazylikowy, typ katedralny, który pozwala w najlepszy sposób wykorzystać te atuty, które my posiadamy.
2: Tutaj zbytnio kombinować po prostu nie trzeba.
3: No jest to, można powiedzieć, od starożytności sprawdzony model. Musi być zachowana odpowiednia odległość od ściany za sceną do ściany tej ostatniej na balkonie. To się wiąże z kolei z określoną liczbą publiczności, poza którą nie należy wychodzić. To jest ilość odbić, ilość balkonów, odległości pomiędzy siedzeniami, kąt nachylenia publiczności. Kolejna taka kardynalna rzecz to są materiały, z których jest wykonana sama scena. To musi być twardy materiał, powinno być to drewno. Materiał, który w odpowiedni sposób pochłania, ale i oddaje zarówno wysokie, jak i niskie tony. Ilość właśnie wyprofilowanych łuków, jeżeli chodzi o balkony, ścian ustawionych pod odpowiednimi kątami. Części ruchomych, które będą mogły być ustawiane do konkretnego rodzaju brzmienia, chociaż tutaj już to są takie kwestie niuansów. Czy ta sala może być zmniejszana, czy zwiększana w zależności od tego, czy się gra muzykę kameralną, czy się gra muzykę XIX wieku, czy XVIII wieku, czy muzykę współczesną z największym aparatem. To są, powiedzmy, takie opcje jak w samochodzie. I już na tym etapie oczywiście myślimy o organach, które z Filharmonią Krakowską są nieodzownie związane, więc projektujemy tą salę już razem z instrumentem. Nie tylko z miejscem na instrument, ale także z samym instrumentem.
2: Budowa nowej siedziby Filharmonii Krakowskiej ma ruszyć w roku 2029. Oddanie budynku do użytku powinno nastąpić na przełomie lat 2032-33. Trzymamy kciuki.
1: Classic Design w RMF Classic projektuje Dariusz Stańczuk.
0: A w tym cyklu Darek wróci znów do nas za tydzień o tej samej porze. Zapraszamy serdecznie. Teraz wracamy do muzyki. Przed nami kolejna plebiscytowa propozycja. Muzyka Jerzego Rogiewicza z serialu 1670.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: To tu zajrzysz za kulisy kameralnych i wielkich produkcji. Posłuchasz wyjątkowych rozmów z aktorami.
2: Ja też zawsze będę przywiązany jakoś tam do tych lat 90. do tego kina, które, wiesz, wpływało na społeczeństwo, gdzie się chciało mieć te kurtki co bohater, albo tej muzyki słuchać.
1: I poznasz ludzi, którzy tworzą filmowe światy.
3: Zresztą jak mam czasami rozmowy z jakimiś reżyserami, to ja mówię, że nie jestem profesjonalnym kompozytorem muzyki filmowej, bo ja przemycam tam dużo siebie.
1: Kino w roli głównej. Już w piątek po 15 w RMF Classic.
0: Reklama.
4: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent?
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
10: W 29 urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Na Dzień Nauczyciela praliny Merci od 210 do 250 gramów 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 października.
0: Po reklamie.

Kwadrans pozostał do 17. Słuchacie RMF Classic w magazynie Pop Kultura. Ja za chwilę powiem, jak zawalczyć o voucher na filmową podróż marzeń i jak pokazać swój talent na naszej antenie. A teraz zapraszam na prawie 4 minuty relaksu przy dźwiękach utworu Clocks. Grają duet Two Cellos i zespół Coldplay.

0: pokaż, co ci w duszy gra. Twój filmowy cover w RMF Classic.
1: Cały czas trwa nasz konkurs Twój filmowy cover w RMF Classic, który zorganizowaliśmy z okazji zbliżającego się Dnia Muzyki Filmowej i śledzimy na bieżąco Wasze zgłoszenia. No i muszę przyznać, że wciąż jesteśmy pod wielkim wrażeniem. Przychodzą do nas tak piękne zgłoszenia, że słuchając ich mamy naprawdę ciarki na plecach. Posłuchajcie fragmentów Waszych zgłoszeń. Przed nami Magdalena i piosenka z Zimnej Wojny, Paweł i piosenka z Bagdad Cafe oraz Julka i Lena z piosenką z Rancha.

Tak to właśnie brzmi. Teraz czas na Was. Zgłoszenia zbieramy tylko do najbliższej niedzieli. A przypomnę, w tym roku mam aż 3 nagrody. To vouchery o wartości 20, 10 i 5 tysięcy złotych na Waszą filmową podróż marzeń. Przewodniczką jury jest znana i niepowtarzalna Kaja. Wszystkie szczegóły tego konkursu znajdziecie na naszej stronie rmfclassic.pl i w naszych social mediach. Serdecznie zapraszam. Pamiętajcie, czas macie tylko do najbliższej niedzieli.

0: Thomas Newman i jego muzyka z filmu Człowiek Ringu kończy tę godzinę programu Popkultura w RMF Classic. Zbliża się 17. To znaczy, że już za chwilę ostatnie dziś fakty w RMF Classic. Zapraszam.
1: Reklama.
2: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Jesteś naukowcem lub przedsiębiorcą? Sięgnij po grant na badania i innowacje z unijnego programu Horyzont Europa. Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji Krajowego Punktu Kontaktowego do Spraw Horyzontu Europa w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Więcej na www.kpk.gov.pl.
7: Na niektóre rzeczy warto czekać. Na BMW X3 już dłużej nie musisz. BMW X3 to SUV, który łączy ponadczasowy styl, komfort i technologię, dające prawdziwą radość z jazdy. Wybierz model dostępny od ręki i skorzystaj z promocyjnego leasingu 100%. Lub zamów BMW X3 w wymarzonej konfiguracji już za 2000 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days.

0: 4 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. Po reklamie.
3: Jest 17, w RMF Classic mamy dla Was ostatnie dziś fakty, które przygotował i przedstawi Grzegorz Jasiński.
4: Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz potwierdził, że Karol Nawrocki przybył do siedziby Trybunału Konstytucyjnego. Przed Trybunałem trwa protest. Rano w Sejmie wybrany we wrześniu na sędziego Trybunału Maciej Berek złożył ślubowanie z formułą wobec prezydenta. Następnie złożył rotę ślubowania na piśmie z poświadczonym notarialnie podpisem w kancelarii prezydenta. Później wraz z innymi sędziami wybranymi w tej kadencji przez Sejm udał się do siedziby Trybunału. Nie został jednak dopuszczony do orzekania przez prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego. Wcześniej podczas konferencji prasowej Karol Nawrocki powiedział, że jeśli Berek nie dokonał formalności ślubowania przed prezydentem, to z pewnością nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Nie wiemy, jak zagwarantować uczniom bezpieczeństwo, przyznają nauczyciele. Nasz reporter sprawdził, czy w szkołach rzeczywiście odbywają się dla nich regularne szkolenia, o których mówiła ostatnio minister edukacji. Dziś do konsultacji trafia projekt rozporządzenia o treningach w sytuacjach kryzysowych. Nasz reporter rozmawiał z nauczycielami, czują się bezpiecznie?
5: Niekoniecznie. Z jednej strony przyznają, że mają dostęp do materiałów, w których opisano właściwe reakcje na niebezpieczne sytuacje w szkole. Zresztą mówiła o tym 2 dni temu na naszej antenie minister edukacji Barbara Nowacka.
6: Nauczyciele i dyrektorzy, poprosiłam, dostali dzisiaj też materiały, jak rozmawiać o tych sytuacjach kryzysowych, trudnych, jak zauważyć, kiedy ktoś jest zachowujący się nietypowo.
5: I faktycznie, takie materiały są już w sieci, można do nich zajrzeć, choć jak przyznaje Łukasz Tupacz, polonista z Techniką Architektoniczno-Budowlanego w Warszawie, fizycznie takich materiałów nie dostał. Nikt go też nie prosił, by się z nimi zapoznał. Zrobił to z ciekawości. Brakuje mu jednak praktyki.
7: Przydałyby się dodatkowe szkolenia dla nauczycieli, które służyłyby właśnie wypracowaniu jakichś konkretnych procedur postępowania, ponieważ my na razie tak działamy trochę na wyczucie.
5: I przyznaje, że nie wie, jak na przykład miałby obezwładnić kogoś z nożem.
4: Informował nasz reporter Michał Radkowski. Policja ogrodziła teren prywatnego ZOO w Łącznej koło Wałbrzycha, by protestujący od wczoraj mieszkańcy nie utrudniali pracy służbom. Przypomnijmy, prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie znęcania się nad zwierzętami, a poszkodowane zwierzęta są wywożone do innych ośrodków. Jakie są wyniki pierwszych oględzin?
8: Potwierdziły się przypuszczenia prokuratury. Biegli weterynarze stwierdzili brak odpowiednich warunków. Część zwierząt miała nie mieć dostępu do wody pitnej, brakowało lekarstw, a wybiegi i klatki były za ciasne.
9: Skutkiem czego jest pogarszający się stan zdrowia i też następujące zgony zwierząt.
8: Mówi prokurator Mariusz Pindera. Nie wierzą w to mieszkańcy, którzy nie ustają w protestach i zbierają podpisy pod petycją o sprawiedliwy proces. Podpisało się już ponad 1500 osób.
10: Ja w ogóle nie wierzę w to, co się dzieje. To jest koszmar jakiś.
11: Nie było widać żadnych zaniedbań. Zwierzęta były nakarmione. Właściciele i pracownicy chodzili, dbali o to.
8: Mimo protestów ZOO udało się już wywieźć ponad 30 zwierząt. To m.in. tygrys, kangury i antylopy.
4: Sprawą zajmuje się nasza reporterka Martyna Czerwińska.
12: Śledzimy fakty.
4: Jutro w Krakowie rusza Studencki Festiwal Piosenki. To przede wszystkim konkurs.
13: Zgromadzeniem miejmy nadzieję, że najzdolniejszych artystów młodego pokolenia. Autorska twórczość tutaj u nich dominuje. Studencki Festiwal Piosenki na stałe wpisał się już przez te 62 lata w historię Krakowa. Laureaci znakomici tworzyli historię polskiej sceny muzycznej. Mamy nadzieję, że tegoroczny festiwal spowoduje, że po raz kolejny pojawi się jakaś wielka gwiazda.
4: Rozmowa naszego dziennikarza Pawła Koniecznego z dyrektorem festiwalu Mateuszem Marchewką jest na rmf24.pl.
3: W popołudniowych faktach był z nami Grzegorz Jasiński. Wielkie dzięki, a ja zapraszam jeszcze na prognozę pogody.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Love. Wyzwanie 6dni.pl.
3: Popołudnie i wieczór wciąż z dużym zachmurzeniem, w wielu regionach miejscami jeszcze przelotny deszcz. Najwięcej pogodnego nieba teraz na północnym zachodzie i tam bez opadów, ale chłodno. 9 stopni na Suwalszczyźnie i na południowym wschodzie, 12-13 w centrum, na południu i miejscami na północy, a najcieplej teraz we Wrocławiu, tam jeszcze 15 stopni. Wiatr dziś umiarkowany, okresami porywisty, silniejszy w górach. Jutro ma być podobnie jak dziś.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Love. Wyzwanie 6dni.pl.
12: RMF Classic i wszystko gra.
14: Pozdrawiam, Artur Andrus.
15: Alicja Majewska.
16: Marek Kondrat.
17: Serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy RMF Classic, do których sam należę, Janusz Gajos.
12: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: To był temat z filmu Valbank w RMF Classic. Jest 11 minut po 17. Słuchacie magazynu Pop Kultura. Katarzyna Chnat, zapraszam jeszcze do 18. A w tej godzinie jeszcze przed nami opowieść o pięknym albumie Bruce Liu. O czym za chwil parę opowie i przyjdzie do naszego studia z tą opowieścią Jowita Dziedzic-Golec. A teraz zaproszenie do lektury o ciekawej książce opowie nasza korespondentka z Waszyngtonu Lidia Krawczuk.
1: Czym żyje ulica w Waszyngtonie?
0: Nowa autobiografia Michaela Douglasa podbija amerykańskie listy bestsellerów. Książka One Heavy Ride, która ukazała się 6 października, trafiła do czołówki sprzedaży na Amazonie i Apple Books. 82-letni aktor, zdobywca 2 Oscarów, opowiada w niej o swojej karierze, trudnych relacjach z ojcem, uzależnieniach i walce z nowotworem. Ujawnia też historie z Hollywood, o których wcześniej nie mówił publicznie. Więcej na ten temat wie Lidia Krawczuk.
2: W rozmowie z agencją Associated Press Michael Douglas przyznaje, że nie byłby w stanie napisać tej książki, gdyby jego ojciec nadal żył. Kirk Douglas zmarł w 2020 roku w wieku 103 lat. Michael wspomina, że jako dziecko był przez ojca bity. Matka również stosowała kary fizyczne. Przez wiele lat trudno mu było wybaczyć ojcu. Jednocześnie podziwiał go jako aktora i uważał za kogoś w rodzaju Supermana. Jak mówi, nigdy nie wierzył, że zdoła mu dorównać w mediach społecznościowych. Aktor mówi tak. Gdyby spojrzeć na moje życie, można by powiedzieć: Michael, ty to jesteś cholernym szczęściarzem. Ale można też spojrzeć na nie z innej strony i powiedzieć: człowieku, ile ty przeszedłeś? Kiedy przeczytacie tę książkę, zobaczycie obie strony mojego życia. Michael Douglas początkowo wcale nie planował kariery aktorskiej. Na studiach nie potrafił zdecydować się na kierunek. Wybrał aktorstwo, bo uznał, że skoro oboje rodzice byli aktorami, będzie to łatwe. Tymczasem cierpiał na tak silną tremę, że przed występami wymiotował za kulisami. W mojej nowej książce One Hell of a Ride ujawniam kilka rzeczy, o których nigdy wcześniej nie opowiadałem. Jedną z nich jest to, że nie byłem pierwszym kandydatem do roli w filmie Wall Street. Nie. Pierwszym wyborem był Warren Beatty, a po nim Richard Gere. I jak to się wszystko potoczyło? Tu aktor otwiera szafę, pokazuje statuetkę Oscara i dodaje: całkiem nieźle. Michael Douglas przyznaje też, że kariera odbiła się na jego życiu rodzinnym. W czasie pierwszego małżeństwa spędzał zbyt wiele czasu poza domem. Dziś uważa, że nie da się w pełni pogodzić intensywnej kariery z życiem rodzinnym. Dlatego radzi swoim dzieciom, by najpierw zajęły się pracą zawodową, a dopiero później myślały o małżeństwie i rodzicielstwie. W rozmowie z agencją AP przywołał też słowa ojca, które usłyszał po zdobyciu Oscara za Wall Street. Kirk Douglas powiedział mu wtedy: wiesz, byłbym dla ciebie milszy, gdybym wiedział, że odniesiesz taki sukces.
0: Lidia Krawczuk wróci do nas niebawem z kolejną opowieścią, a ja wracam teraz do muzyki na antenie RMF Classic. Kolejna plebiscytowa propozycja do Top 100 muzyki filmowej. To fragment soundtracku z filmu Okręt i kompozycja Klausa Doldingera. A głosować na tę i inne kompozycje możecie cały czas przez stronę rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Skina i najwybitniejsi kompozytorzy walczą o twój głos.
2: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
3: Miejsce trzecie, Hans Zimmer i druga część Dune. Na miejscu drugim Cinema Paradiso, Ennio Morricone. Zaś na miejscu pierwszym John Powell i ścieżka dźwiękowa z filmu Jak wytresować smoka.
1: Lista przebojów muzyki filmowej.
0: Głosowanie trwa na rmfclassic.pl.
1: Zwycięzców poznamy już w niedzielę po 18:00 w RMF Classic.
0: Do usłyszenia. Jadwiga Polus,
3: Tytus Hołdys.
0: Reklama.
4: Jesień przychodzi lekko jak melodia. Zachwyca złotą paletą. Rozpieszcza długimi wieczorami. Tam, gdzie natura luksusem się otula. W hotelach Spa dr Irena Eris w Polanicy Zdroju na Wzgórzach Dylewskich i w Krynicy Zdroju, hotelu dla gości 12+. Zachwycą Cię klimatyczne wieczory, ekskluzywne zabiegi pielęgnacyjne i smaki prosto z jesiennych ogrodów. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
5: Na niektóre rzeczy warto czekać. Na BMW X3 już dłużej nie musisz. BMW X3 to SUV, który łączy ponadczasowy styl, komfort i technologię, dające prawdziwą radość z jazdy. Wybierz model dostępny od ręki i skorzystaj z promocyjnego leasingu 100%. Lub zamów BMW X3 w wymarzonej konfiguracji już za 2000 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
0: Po reklamie.

Przed nami utwór nominowany do plebiscytu Top 100 muzyki filmowej RMF Classic. Głosuj na rmfclassic.pl.

0: To była piosenka z serialu Przyjaciele, a u nas w RMF Classic teraz opowieść o przyjaźni człowieka z fortepianem i muzyką.
1: Płyty Jowity. Na co się zaczaić, a co omijać z daleka?
0: A ze mną jest już w studiu Jowita Dziedzic-Golec, nasza dziennikarka od fonograficznych nowości i nie tylko. Cześć Jowita.
2: Dzień dobry. Co do nowości, to album, który dziś mam ze sobą, zdążył już trochę ostygnąć. Nie jest to gorąca propozycja, bo krążek Lunaris premierę miał latem, ale wracam do niego dziś z ogromną przyjemnością, bo to piękne nagranie, a dokonania Bruce'a Lee'u myślę, że warto śledzić, bo to niezwykle utalentowany i ciekawy pianista.
0: Pianista, którego kariera nabrała tempa po zwycięstwie w 18. Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym imienia Fryderyka Chopina w 2021 roku.
2: Tak, zwycięstwo w konkursie chopinowskim to wciąż chyba najlepsza taka trampolina dla młodego pianisty. I nie chodzi tu tylko o laury, uznania i wielki prestiż, który towarzyszy tej nagrodzie. To są też po prostu konkretne profity płynące z podpisania lukratywnych kontraktów, bo wydawanie albumu w barwach Deutsche Grammophon, na pewno tak właśnie można określić.
0: Ale rozumiem, że Bruce Lee nie usiadł na laurach po tej wielkiej wygranej 5 lat temu, no i jego albumy nie rozczarowują.
2: Oj nie, o rozczarowaniu nie ma tu mowy. Już jego pierwszy studyjny, solowy album dla Deutsche Grammophon, na który wybrał utwory przedstawiające 200 lat muzyki francuskiej, dzieła stworzone na instrumenty klawiszowe od okresu baroku po muzykę nowoczesną. Już on pokazał, że Lee nie boi się dokonywać takich nieoczywistych wyborów. Inna sprawa, że w tym francuskim repertuarze na pewno czuł się wyjątkowo dobrze, bo choć ma chińskie korzenie, to jednak jest Kanadyjczykiem urodzonym właśnie we Francji, więc interpretacja kompozycji Rameau czy Ravela zapewne była dla niego taka naturalna. I pamiętam, że wykonania Ravela, mistrza malowania dźwiękiem, przypadły mi wtedy najbardziej do gustu, bo Lee wydaje się wręcz stworzony do takiej gry barwą. I właśnie barwa jest znów w centrum tego najnowszego albumu. Różnorodna i niezwykle poetycka, muzyczna eksploracja symbolicznego nastroju towarzyszącego naszym skojarzeniom z nocą, prowadząca słuchaczy takim wielkim, narracyjnym łukiem. Od Nocturnu d'Es-Dur Chopina do Dream Johna Cage'a przez utwory m.in. Bacha, Beethovena, Debussy'ego i Skrabina. Taka jest właśnie ta płyta Lunaris. Bardzo intymna, bardzo osobista. Lee dzieli się ze słuchaczami swoją muzyczną wrażliwością, bo chociaż w pamięci wielu fanów konkursu Lee zabłysnął taką niezwykłą wirtuozerią, to należy docenić także jego wybitne zdolności wyrazowe.
0: Po tym, co powiedziałaś, no zapragnęłam tej płyty, tym bardziej, że Bruce Lee wygląda na tej okładce bardzo tajemniczo.
2: Zdjęcie musiało oddawać nastrój albumu, ale Bruce Lee oprócz tego, że jest wspaniałym pianistą, to wydaje się też niezwykle sympatycznym artystą, który kocha taniec, pływanie, gotowanie i go-karty. Przy tym ma spore poczucie humoru. Pamiętam, że podczas konkursu chopinowskiego z dużym wdziękiem reagował na wszystkie dowcipne porównania do Bruce'a Lee. Zresztą sam powiedział, że może pewnego dnia weźmie też lekcję karate. Ale żarty na bok, Bruce gra fantastycznie i każdy powinien mieć w swojej płytotece jego album.
0: Po tym, co powiedziałaś, mam wrażenie, że lubię go coraz bardziej. No dobrze, a który utwór z albumu Lunaris wybrałaś na dzisiaj?
2: Nocturne d'Es-Dur, opus 27, numer 2 Fryderyka Chopina, bo przecież w sobotę przypada rocznica śmierci Chopina, więc niech to będzie taka nasza wspólna chwila zadumy przy zagranych przez Bruce'a Lee z wielką czułością pięknych chopinowskich dźwiękach.
0: Zatem posłuchajmy.

0: Płyty Jowity. Kolejne spotkanie już za tydzień.
1: Ogłoszenie RMF Classic.
0: Poranna kawa, przeglądasz gazety, słuchasz muzyki filmowej. Niczego nie brakuje. No, może jajka na miękko. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku szukamy odpowiedzi na pytanie, co nas ciągnie do muzeum, co chcemy w nim oglądać. Oto będę pytał gościa poranka, krytyka sztuki, dziennikarza Piotra Sarzyńskiego. Przeglądać będziemy raport Kultura i Dziedzictwo Narodowe.
0: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Newsy z całego świata i fascynujące rozmowy. Już jutro po 6.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
0: Twój filmowy cover. Druga edycja konkursu RMF Classic. Śpiewać może każdy. W każdy możliwy sposób. Tak radzi wam liderka jury, Kaja.
4: Nie bójcie się popełniać błędów. To jest moja rada, ponieważ są to cudowne lekcje na przyszłość.
0: Nagraj cover i wrzuć go na swoje media społecznościowe, oznaczając RMF Classic. Czekają vouchery turystyczne o wartości 5, 10 i 20 tysięcy złotych. Szczegóły na rmfclassic.pl i w naszych social mediach.
5: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
3: Po reklamie.

Już tylko 15 minut zostało do godziny 18, a przed nami w RMF Classic teraz spora dawka muzyki filmowej. Za chwil parę, temat z Akademii Policyjnej, wcześniej Alicia Keys z piosenką z filmu Seks w Wielkim Mieście, a teraz posłuchamy muzyki Johna Powella, to z produkcji zatytułowanej Minionki i Straszydła. I to jest jedna z naszych muzycznych nowości.

0: Temat tytułowy z Akademii Policyjnej to kolejna nasza propozycja do plebiscytu Top 100 muzyki filmowej RMF Classic. Przypomnę, że głosowanie cały czas trwa na naszej stronie internetowej.
1: Pop. Kultura w RMF Classic.
0: A ja dzisiaj zapowiadałam, że opowiem jeszcze o najnowszej książce Remigiusza Ryzińskiego, który niedawno pojawił się na spotkaniu autorskim w Krakowie z debiutem prozatorskim, a zarazem kolejną próbą zmierzenia się z tym, co ukryte pod powierzchnią społecznych norm, relacji i wyobrażeń o człowieku. Bo taka jest właśnie książka zatytułowana Uczeń, która, jak zdążyłam się zorientować, wzbudza spore zainteresowanie świata czytelniczego. A dlaczego tak jest i o czym jeszcze jest ta powieść? No o tym opowiem już jutro w kolejnej odsłonie magazynu Popkultura. Zapraszam serdecznie od godziny 15. Dziś już czas na pożegnanie, ale zostawiam Was w dobrych rękach, bo po godzinie 18 rozgrzewkę do listy przebojów muzyki filmowej poprowadzi Jadwiga Polus. Ja życzę miłego wieczoru, Katarzyna Chnat, do usłyszenia i jeszcze Łabędź z Karnawału Zwierząt Kamila Sensonsa dla Was.

0: nie był łabędź. To było akwarium z karnawału zwierząt Camilla Saint-Saensa, grała New Philharmonia Orchestra, prowadził Vernon Henley. Za chwilę u nas jeszcze pasaż ekonomiczny. Zapraszam.
1: Reklama. Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
4: Od czwartku w Kauflandzie parówki pakowane, kup 2 opakowania, 3 najtańsze gratis. Nie dotyczy parówek naturalnie Tarczyński. A napój jogurtowy Actimel 5,39 za opakowanie przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
7: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. 2 sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
9: Skoda. Netto przedstawia.
10: Ale akcja kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
11: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
10: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
11: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
10: To może zapraszamy?
11: Dobre!
9: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto dużo dobrego.
12: Za mnie!
13: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz eleganckie i prestiżowe Audi A6 z ratą już od 1390 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
9: Po reklamie.
0: Tu RMF Classic, jest punktualnie godzina 18. Aktualności ekonomiczne dnia. Krzysztof Berenda.
14: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
15: Dzień dobry. Wysokie ceny paliw spowodowały masowy wzrost cen usług w Polsce. Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazują, że na przykład w restauracjach, kawiarniach, bufetach i stołówkach ceny przez rok wzrosły średnio o 8 do 10%. Głównie dlatego, że droższe paliwa oznaczają droższy dowóz zaopatrzenia do gastronomii. Na to oczywiście nakładają się wysokie ceny prądu i teraz ogrzewania. W efekcie także na przykład fryzjerzy i kosmetyczki podnieśli przez rok ceny o 14%. Przedszkola, szkoły, organizatorzy zajęć dla dzieci podnieśli ceny średnio o 24%, a opiekunowie seniorów o 34%. Co ciekawe, aż o 72% ceny podniosły kościoły oraz firmy pogrzebowe. To jest także efektem podwyżki zasiłku pogrzebowego. Wspomnieliśmy, że główną winę w tych podwyżkach cen usług ponoszą ceny paliw. Mamy najnowsze ceny. Jutro benzyna będzie kosztować 7,01 zł, czyli nieco mniej niż dzisiaj. Diesel natomiast podrożeje do maksymalnie 8,05 zł. Generalnie inflacja idzie nam teraz w górę. We wrześniu ostatecznie wyniosła 4,1% i to pomimo faktu, że żywność w sklepach nie podrożała, a mocno potaniały na przykład wędliny i mięso z powodu nadprodukcji. Złotemu to wszystko nie pomaga, waluty drogie, euro kosztuje 4,37, dolar 3,90, frank szwajcarski 4,68, a brytyjski funt 5,18.
14: Pasaż ekonomiczny RMF Classic. Dzień muzyki filmowej. Odliczanie w RMF Classic.
12: A odliczaniu towarzyszy plebiscyt Top 100 muzyki filmowej. Dzisiejszy wieczór poświęcamy propozycjom do plebiscytu i naszym programom, które rozgrzewają nas przed tym wielkim świętem i urodzinami RMF Classic. Wśród propozycji w plebiscycie Top 100, na które możecie głosować non-stop, jest ta piosenka Chris Isaak i Wicked Games.

Słuchasz propozycji do plebiscytu Top 100 muzyki filmowej RMF Classic. Głosuj na rmfclassic.pl.

0: Muzyki z Bondów też nie mogło zabraknąć w plebiscycie Top 100 muzyki filmowej. To jeden z nich, Dr. No Montiego Normana. A plebiscyt to taka wspólna muzyczna zabawa, która ma wyłonić najlepszych 100 utworów, a potem wysłuchamy ich w trakcie Dnia Muzyki Filmowej na naszej antenie. Będą nam towarzyszyć w czasie świętowania Dnia Muzyki Filmowej, ale także urodzin Radia RMF Classic, które obchodzimy w ten sam dzień, 27 października. Teraz przypomnę wam jeszcze, co dzisiaj wydarzy się w wieczornym programie Radia RMF Classic.
1: Odliczamy do Dnia Muzyki Filmowej w RMF Classic.
0: Jeszcze w tej godzinie kolejny odcinek Zakochanych w muzyce filmowej. Gościem Radia RMF Classic będzie Mateusz Damiński. Przypomnę wam o nowym konkursie, w którym możecie zdobyć zaproszenie na przyszłoroczny koncert Hansa Zimmera w Polsce. No i przywołamy także kolejny odcinek cyklu Poszukiwany, Poszukiwana. To z kolei program poświęcony wybitnej postaci polskiej sceny muzycznej Jerzemu Dudusiowi Matuszkiewiczowi. A teraz John Lani, kolejna propozycja z plebiscytu Top 100 Downton Abbey.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Nionów, fiordów, dżungli. Do parków narodowych i rezerwatów.
2: Ruszamy do najbardziej niezwykłych miejsc na Ziemi.
1: Jedno jest pewne. Startujemy zawsze z RMF Classic w towarzystwie Marka Tomalika.
2: A w tym tygodniu kierunek Indie, śladami subtelnej pamięci polskich uchodźców z okresu II wojny światowej.
1: Jasna strona świata. Już w niedzielę po 16:00.
3: Reklama.
4: SUV, który pasuje do Twojego stylu? SUVy Forda. Dla miejskich indywidualistów Puma. Wyróżnia się w tłumie, a za kierownicą zachwyca zwinnością. Wolisz klasę, przestrzeń i moc? Wybierz elegancką Kugę. Teraz dostępne od ręki w doskonałej ofercie wyprzedażowej rocznika 2026. W prawdziwym kredycie 0% Ford Drive 50/50. Stylowa Puma już od 42 800 zł, a rodzinna Kuga od 59 900 zł. Dwa SUVy, dwa charaktery. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj!
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
9: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie Twoja rata. Mercedes-Benz czeka na Ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Po reklamie.

0: Muzyka z filmu Pani Zemsta, tu RMF Classic, jest 18.30 na zegarach i czas, byście wysłuchali kolejnej propozycji, którą przygotowaliśmy z okazji nadchodzącego Dnia Muzyki Filmowej. To jest program Zakochani w muzyce filmowej, w którym udział biorą znakomite osobistości polskiej sceny muzycznej, ale także teatralnej. Dziś w gościach Mateusz Damiencki, z którym rozmawiała Magda Juszczyk. Posłuchajcie tej opowieści o muzyce filmowej.
1: Zakochani w muzyce filmowej w RMF Classic.
2: Słuchasz muzyki filmowej, już o tym kiedyś rozmawialiśmy. Dlaczego tak jest, że muzyka zabiera cię w dziele filmowym dokądś?
3: A słuchałaś muzyki do Gladiatora? To jest moja odpowiedź. Ja pamiętam, że byłem we Włoszech, w Rzymie i byłem tuż przed operacją kolana. Trochę się stresowałem i to był ostatni dzień, kiedy mogłem tam być. I po prostu położyłem się pod Koloseum na zielonej trawce. Na uszach miałem słuchawki i odpaliłem Gladiatora na zapętleniu. I przesłuchałem chyba z 4 czy 5 razy całej płyty. Od początku do końca i patrzyłem tylko, jak za Koloseum zachodzi słońce i wznosi się księżyc. I tego nigdy nie zapomnę, tego wieczoru właśnie przed wyjazdem z powrotem do Polski. Ostatnio jestem pod ogromnym wrażeniem muzyki z Brutalisty. To instrumentarium, które zostało tam użyte, ten film zresztą pyknąłem na raz, bo pomyślałem sobie, muszę znaleźć sobie moment, kiedy nie będę dzielił tego filmu na części. I się rozwaliłem całkowicie, obejrzałem ten film i zaraz później ściągnąłem oczywiście muzykę z tego obrazu i towarzyszy mi do dzisiaj już przez parę tygodni. Mhm. A, no i oczywiście nasza lalka. Myślę, że to muzyka, która...
2: Łukasz Targosz, kompozytor.
3: Tak, to jest muzyka bardzo szeroka, bardzo na miejscu, która nie tylko ilustruje, ale przede wszystkim oddaje poczucie, przeczucie bohaterów i wspomaga ich emocje.
1: Zakochani w muzyce filmowej. Podliczamy do Dnia Muzyki Filmowej w RMF Classic.
0: Gościem Magdy Juszczyk był Mateusz Damiencki, a już teraz przywołam wspomniany przed chwilą soundtrack do filmu Lalka. Muzykę skomponował Łukasz Targosz. To temat Niespełnienie.

Już za chwilę piosenka nominowana do plebiscytu Top 100 muzyki filmowej RMF Classic. Głosuj na rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kinowe motywy muzyczne, które zna niemal każdy. I te niszowe, ale warte poznania. Co gramy i o czym opowiadamy między ścieżkami.
2: W repertuarze naszego najbliższego spotkania muzyka z różnych wersji na wschód od Edenu. Będzie i film z roku 1955, będzie też i nowy serial z Florence Pugh w roli głównej. Do tego muzyka zmarłego niedawno George'a Fentona, a także kompozycje z serialu Lanterns.
1: Między ścieżkami. Najbardziej muzyczny program o filmie już jutro od 18 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: 16 października w Operze Bałtyckiej w Gdańsku światowa prapremiera opery opartej na jednej z najważniejszych powieści XX wieku. Weiser. Gdańsk. Rok 1957. Upalne lato i przyjaźń, która pokonała czas. Muzyka Ewa Fabiańska-Jelińska. Libretto Anna Czekanowicz. Reżyseria Romuald Wicza-Pokojski. Artystyczny hołd dla Pawła Chile. Weiser. Od 16 października w Operze Bałtyckiej w Gdańsku.
5: Twoja misja. Sprawdź promocję o Moda JQ. O Moda 7 Super Hybrid. Futurystyczna, komfortowa i oszczędna. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych. Niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj też ofertę JQ7 z różnymi rodzajami napędu, dopasowanymi do Twoich potrzeb. Szczegóły w salonach i na omodajq.pl.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
9: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Po reklamie.

RMF Classic, słuchacie najpiękniejszej muzyki filmowej. Za kilka minut przywołam nowy konkurs, który ruszył z okazji Dnia Muzyki Filmowej, a będziecie mogli w nim zdobyć zaproszenie na koncert Hansa Zimmera, który odbędzie się w przyszłym roku w Polsce. Teraz powracam do trwającego plebiscytu Top 100, a więc Robin Hood pojawił się wśród propozycji i legendarna partytura zespołu Klanat. Głosować możecie na rmfclassic.pl.

0: Oscarowych soundtracków nie brakuje w plebiscycie, nie brakuje także nominowanych partytur do Oscara. To jedna z nich, legendarna muzyka Henry'ego Manciniego z roku 1963 do filmu Różowa Pantera. Najpiękniejsza muzyka filmowa to nasz motyw przewodni wieczornych spotkań z Wami na falach RMF Classic. Przed chwilą propozycja do plebiscytu Top 100, jeszcze dziś więcej takiej muzyki, ale teraz przystanek z propozycją dla tych, którzy chcą powalczyć i spróbować szczęścia w konkursie, w którym do zdobycia są bilety na koncert Hansa Zimmera.
1: Dzień muzyki filmowej. Odliczanie w RMF Classic.
0: 2 tygodnie pozostały do naszego święta, święta wszystkich fanów muzyki filmowej i Radia RMF Classic. No i przy okazji mamy dla Was coś nowego, nowy konkurs, w którym możecie zdobyć zaproszenia na przyszłoroczny koncert Hansa Zimmera w Polsce. Z cyklu The World of Hans Zimmer, nowy wymiar. Zresztą ta trasa koncertowa już trwa, w tej chwili w Australii. Jest to koncert suite orkiestrowych Hansa Zimmera, zaaranżowanych specjalnie na potrzeby tej produkcji. Oczywiście możecie liczyć na imponujące projekcje wizualne, efekty dźwiękowe, znakomitych solistów na scenie. No to wszystko składa się na naprawdę niezwykłe koncertowe doświadczenie i my chcielibyśmy ofiarować Wam takie bilety, by przeżyć to razem z pozostałymi fanami muzyki Hansa Zimmera. Ale musicie wziąć udział w konkursie, zawalczyć o to. To są takie ogólne zasady. Czeka na Was zadanie kreatywne. Wyobraźcie sobie, że pamięć o wszystkich filmach i serialach w jakiś tajemniczy sposób została nagle wymazana i tylko Ty wciąż pamiętasz. Każdy zwrot akcji, każde zaskoczenie, każde filmowe zakończenie. Masz więc ostatnią szansę, by wskazać innym ten jeden, jedyny tytuł, który będą mogli odkryć na nowo, od zera. Który film polecisz i dlaczego? Na Wasze odpowiedzi czekamy na podstronie konkursowej na rmfclassic.pl. A już teraz powróćmy do repertuaru Hansa Zimmera. Sherlock Holmes.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Reklama.
1: Twój filmowy cover. Druga edycja konkursu RMF Classic. Śpiewać każdy może. Tomax, zwycięzca poprzedniej edycji, który dzięki wygranej spełnił swoje marzenia.
2: Pojechaliśmy do Fabryki Snów i mamy nawet zdjęcie z ekipą właśnie na tle Hollywood Sign.
1: Teraz czas na ciebie. Nagraj cover i wrzuć go na swoje media społecznościowe, oznaczając RMF Classic. Do wygrania vouchery turystyczne o łącznej wartości 35 tysięcy złotych. Szczegóły na rmfclassic.pl.
3: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
4: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne, jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk, a lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
6: Adamet. Z pasji do rozwoju.
1: Zmiany na rynkach walutowych. Wahania cen benzyny. Niestabilna sytuacja na giełdzie. Świat finansów nie zwalnia ani na chwilę. Pomożemy Ci go dogonić. Pasaż ekonomiczny. Podsumowanie dnia na rynku finansowym. Porady ekspertów i najważniejsze biznesowe informacje. Jutro po 7.30 w RMF Classic.
7: Prowadź firmę nowocześnie. Poznaj Enova 365, polski system ERP klasy biznes. Enova.pl.
8: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
4: Po reklamie.
9: Zamknij oczy. Pora na seans. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

Przed nami utwór nominowany do plebiscytu Top 100 muzyki filmowej RMF Classic. Głosuj na rmfclassic.pl.

Muzykę do filmu Forrest Gump skomponował Alan Silvestri. To był jej fragment i jest to jedna z naszych propozycji w plebiscycie Top 100 muzyki filmowej. Ten plebiscyt współtworzy w tym roku Igor Herbut, który za niespełna godzinę przywita się na koncercie w Centrum Kongresowym ICE ze swoimi fanami. Trwa bowiem trasa Jeremie Igora Herbuta. Sprawdzajcie dokładnie kolejne koncerty w kolejnych miastach. Dużo, dużo szczegółów także na naszej stronie rbfclassic.pl. Wszystkim, którzy zmierzają na krakowski koncert, życzę niezapomnianego wieczoru. A już teraz przypominam o nowym konkursie dla naszych porannych słuchaczy. Może zdołacie dołączyć. To jest konkurs z cyklu Prawda czy Fałsz. Redaktor Wojtusik opowiada historię związaną z powstaniem jednego z głośnych soundtracków. Problem polega na tym, że no, nie do końca wiadomo, czy mówi prawdę, czy blefuje, a waszym zadaniem jest właśnie ocenienie tego, czy to prawda, czy to fałsz. Potem skontaktowanie się z prowadzącym, by zawalczyć o nagrodę. Nagrodą jest hamak i to nie jest blef. Chcemy, byście mieli taką przyjemną chwilę, możliwość pobujania się w hamaku tej jesieni między drzewami, z których opadają jesienne liście. No czemu nie? Też może być bardzo przyjemnie, prawda? Prawda czy fałsz? W każdy poniedziałek, środę i piątek o 6:50 w Śniadaniu Mistrzów polecamy się bardzo gorąco. Teraz kolejna propozycja z plebiscytu. To jest muzyka do filmu Mulholland Drive, a zaraz potem Gliniarz z Beverly Hills i to także muzyka, którą możecie wybierać w naszym plebiscycie Top 100 na rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Ta muzyka spotyka niezwykły kadr. Powstaje scena nie do zapomnienia.
2: Przez okno było słychać, że już ta-da, da-da-da-da-da. To wtedy rzucało się wszystko i leciało się do domu, żeby to obejrzeć. I to był genialny zabieg, bo się w ciągu tych 3 minut zawsze zdążyło.
1: Scena nie do zapomnienia. O najpiękniejszych związkach obrazu i muzyki w kinie opowiadają gwiazdy spoza świata filmu. Już jutro o 11.30 w RMF Classic, a online już w piątek o 10.00 na kanale YouTube RMF Classic.
2: Do usłyszenia, Artur Andrus.
3: Reklama.
4: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
5: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Ty jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
13: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
14: Tak, a co?
13: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
14: Już robię drugą.
13: Na komputer.
14: Już biorę pożyczkę.
13: Na co?
14: Na komputer. Moje ty szczęście.
15: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
16: Aliorbank albo nic.
15: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
17: Jesteś naukowcem lub przedsiębiorcą? Sięgnij po grant na badania i innowacje z unijnego programu Horyzont Europa. Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji Krajowego Punktu Kontaktowego do Spraw Horyzontu Europa w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Więcej na www.kpk.gov.pl.
18: 16 października w Operze Bałtyckiej w Gdańsku światowa prapremiera opery opartej na jednej z najważniejszych powieści XX wieku. Weiser. Gdańsk. Rok 1957. Upalne lato i przyjaźń, która pokonała czas. Muzyka Ewa Fabiańska-Jelińska. Libretto Anna Czekanowicz. Reżyseria Romuald Wicza-Pokojski. Artystyczny hołd dla Pawła Chile. Weiser. Od 16 października w Operze Bałtyckiej w Gdańsku.
3: Po reklamie.
1: RMF Classic. Klasyka, która stawia cię na nogi.

0: była muzyka Tommaso Albinoniego, fragment koncertu na skrzypce i instrumenty smyczkowe grała Suzanne Branny z towarzyszeniem Dresdner Kapelsolisten, prowadził Helmut Branny. Tu RMF Classic, 19.30 na zegarach, a ja zapraszam Was bardzo gorąco na kolejny odcinek programu Poszukiwany, Poszukiwana, dedykowany jednemu z najwspanialszych artystów polskiej sceny muzycznej. W naszym cyklu Jerzy Duduś, Matuszkiewicz i niezwykłe wspomnienia. Ten odcinek przygotowała Ula Urzędowska.
1: RMF Classic prezentuje Poszukiwany, Poszukiwana, Jerzy Duduś Matuszkiewicz i najpiękniejsza muzyka filmowa.
2: Archiwum Jerzego Dudusia Matuszkiewicza otrzymaliśmy w darze od spadkobierców, począwszy od jego rękopisów muzycznych, a skończywszy na dokumentach, na korespondencji i na różnych obiektach, przedmiotach osobistych, z którymi związany był Duduś.
3: Dudusiowe skarby wciąż będące w opracowaniu pokazał nam Mateusz Melski z Zakładu Rękopisów Biblioteki Narodowej. Zajrzyjmy do teczek kompozytora.
2: Zapisywał wszystko precyzyjnie, dokładnie, co gdzie wykorzystać, to co już zrobił sobie też odpowiednio zaznaczał. W muzyce filmowej precyzja jest niezwykle ważna. Precyzja co do sekundy, co do minuty, gdzie ma się pojawić dany motyw, gdzie ma się pojawić wejście danego instrumentu i tak dalej, to wszystko musi tutaj bardzo dobrze współgrać.
3: I oczywiście wszystko gra, bo grunt to precyzja i dokładny opis, ale nie taki jak w słynnej kawowej scenie serialu Wojna domowa w reżyserii Jerzego Gruzy z muzyką Jerzego Dudusia Matuszkiewicza.
4: Gdzie jest kawa? Pytałem się.
5: Bo tam, gdzie napisane kawa, to mama trzyma mąkę. Zapomniałem tacie powiedzieć. Niech tata zobaczy w soli.
4: Soli, jest sól, tak. Jest sól, herbata, no. Herbata, zaraz już nie soli. Herbata, to w herbacie powinna... Sól, masz sól.
3: A co powinno być w teczce serialu Wojna domowa?
2: Mamy w Wojnie domowej ten odcinek, w którym bohaterowie układają piosenkę Tylko wróć. I tutaj to też zostało tak bardzo precyzyjnie tutaj rozpisane. To jest odcinek czwarty, Młode talenty, układanie piosenki. Mamy poszczególne dialogi, poszczególne kwestie wypowiadane przez bohaterów i mamy tutaj konkretny opis tych instrumentów, które mają pojawiać się w odpowiedniej chwili. Tu powiedzmy mamy fragment scenariusza. Paweł Brzdonka w rytmie bitowym.

0: Śpiew i śmiech to zdrowie. Drodzy słuchacze RMF Classic, drogie słuchaczki, jak wam źle i szaro, i robota ciągnie się jak makaron, a na zewnątrz wiatr i mgła i solidna porcja mrzawki, wróćcie po uśmiech do filmów i seriali z muzyką Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. 40-latek, Alternatywy 4, Wojna domowa, Podróż za jeden uśmiech, Jak rozpętałem drugą wojnę światową. Jest do czego wracać. A my do archiwum kompozytora wrócimy niebawem.
1: Poszukiwany, poszukiwana. Jerzy Duduś Matuszkiewicz i najpiękniejsza muzyka filmowa. Kolejny odcinek już w piątek o 11:30 w RMF Classic. Zapraszają Ula Urzędowska i Julia Sarzyńska.
2: No to przypomnijmy sobie brzmienie polskiego czarno-białego serialu komediowego z lat 60. Wojna domowa. Muzykę skomponował Jerzy Duduś Matuszkiewicz. Śpiewa Wojciech Gąsowski.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Poranna joga, potem tosty i muzyka filmowa. Wszystko ogarnięte. No, może poza wyprowadzeniem psa. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku szukamy odpowiedzi na pytanie, co nas ciągnie do muzeum, co chcemy w nim oglądać. O to będę pytał gościa poranka, krytyka sztuki, dziennikarza Piotra Sarzyńskiego. Przeglądać będziemy raport Kultura i Dziedzictwo Narodowe.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Najgorętsze fakty i goście ze świata kultury i nauki. Już jutro po 6.30 w RMF Classic.
3: A już teraz usłyszycie muzykę Lorne Balfa. Ten temat pochodzi z filmu Naga Broń. To produkcja zeszłoroczna. Muzykę możecie docenić głosami w plebiscycie Top 100 Muzyki Filmowej, a głosowanie trwa na rmfclassic.pl.

0: Z ogromną przyjemnością i sentymentem powracamy do takich soundtracków. Początek lat 80. i muzyka Piotra Marszczewskiego do serialu Kariera Nikodemadyzmy. I to jest jedna z naszych propozycji w plebiscycie Top 100 muzyki filmowej. Mamy nadzieję, że w Dzień Urodzin Radia RMF Classic nie zabraknie polskiej muzyki, polskich seriali. Głosujcie, wybierajcie, to wy wybieracie brzmienie tego Dnia Muzyki Filmowej, który jest jednocześnie urodzinami Radia RMF Classic. 27 października, pamiętajcie, to nasz wspólny, wyjątkowy dzień. Mam dla was jeszcze jedną propozycję z tego plebiscytu.
1: Odliczamy do Dnia Muzyki Filmowej w RMF Classic.
0: To jest propozycja filmowo-muzyczna i są tacy widzowie, którzy nigdy nie mają dość tego filmu, a mowa o produkcji z roku 80. The Blues Brothers to jest amerykańska komedia muzyczna w reżyserii Johna Landisa. A w niej pojawiają się, oprócz tych panów w czerni, to także znakomici Aretha Franklin, Ray Charles, James Brown, Cab Calloway i wielu innych. Wspaniała powieść muzyczna. No więc i tego soundtracku nie zabrakło wśród propozycji w naszym plebiscycie Top 100 Muzyki Filmowej, a wybieracie w nim utwory, które zabrzmią w Dniu Muzyki Filmowej 27 października. Wybierajcie gorąco. Zapraszamy was do współtworzenia brzmienia anteny Radia RMF Classic właśnie w tym wyjątkowym dniu. The Blues Brothers. Głosować możecie na rmfclassic.pl.

0: Reklama.
1: Na niektóre rzeczy warto czekać. Na BMW X3 już dłużej nie musisz. BMW X3 to SUV, który łączy ponadczasowy styl, komfort i technologię, dające prawdziwą radość z jazdy. Wybierz model dostępny od ręki i skorzystaj z promocyjnego leasingu 100%. Lub zamów BMW X3 w wymarzonej konfiguracji już za 2000 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
3: Tak, a co?
2: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
3: Już robię drugą.
2: Na komputer.
3: Już biorę pożyczkę.
2: Na co?
3: Na komputer. Moje ty szczęście.
4: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
5: Aliorbank albo nic.
4: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
6: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. Wszystkie serki wiejskie, twarogi i serki do smarowania marki Łaciaty 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Carrefour, w sumie najlepszy.
7: Różni pracownicy, różne potrzeby? W Play łatwo dopasujesz ofertę do każdego z nich i nie przepłacisz. Dobierz różne taryfy dla siebie i swojego zespołu w ramach jednego konta. Przy przeniesieniu dwóch numerów, jeden już od 35 zł miesięcznie po rabatach. Zmieniamy wyzwania w rozwiązania.
8: Play. Rozwiązania dla biznesu.
9: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
10: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
11: Bo teraz w Auchanie na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: Jesień przychodzi lekko jak melodia. Zachwyca złotą paletą. Rozpieszcza długimi wieczorami. Tam, gdzie natura luksusem się otula. W hotelach Spa dr Irena Eris w Polanicy Zdroju na Wzgórzach Dylewskich i w Krynicy Zdroju. Hotelu dla gości 12+. Zachwycą Cię klimatyczne wieczory, ekskluzywne zabiegi pielęgnacyjne i smaki prosto z jesiennych ogrodów. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
0: Po reklamie.
13: RMF Classic. Klasyka bez ceremonii. Kompozytorzy bez patosu.

Sweet Dreams Are Made of This i to jest melodia Eurythmics, którą zaaranżował i zagrał The Hamilton String Quartet i tę wersję słychać w kadrach trzeciego sezonu serialu Wednesday. RMF Classic, najpiękniejsza muzyka filmowa. O 20.30 kolejny odcinek lalki Bolesława Prusa, którą czyta dla Was Andrzej Seweryn. A teraz kolejna propozycja z plebiscytu Top 100, bo to jest wieczór, w którym przesłuchujemy utwory, na które możecie głosować w naszym specjalnym plebiscycie z okazji nadchodzącego Dnia Muzyki Filmowej. Dirty Dancing i Hungry Eyes.

0: Wyborów Muzyki Filmowej.
1: Głosowanie trwa na rmfclassic.pl.
0: Zwycięzców poznamy już w niedzielę po 18 w RMF Classic.
1: Do usłyszenia. Jadwiga Polus,
2: Tytus Hołdys.
3: Reklama. Dwie siostry, dwa różne temperamenty, chłodny rozsądek i gorąca namiętność. Czy w świecie konwenansów jest miejsce na prawdziwe uczucia? Odkryj ponadczasowe arcydzieło Jane Austen w zupełnie nowej odsłonie. Rozważna i romantyczna. Film, który skradnie twoje serce. W kinach od 16 października.
4: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
5: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
6: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
7: Sebastian Della, Sonia Mietelica, Andrzej Grabowski, Ireneusz Czop i Maurycy Popiel w nowym serialu medycznym SOR. Tu każda sekunda ma znaczenie. Napięcie, adrenalina, wyścig z czasem i uczucie, które dostaje drugą szansę. Oglądaj nowy serial SOR we wtorek o 22.20 w TVP2 i TVP VOD.
8: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
1: Po reklamie.

0: Potrzebuj muzyki pop, cheap thrills w tej aranżacji rozbrzmiewa w trzecim sezonie kostiumowego serialu Bridgertonowie, a grał Vitamin String Quartet. Tu RMF Classic, najpiękniejsza muzyka filmowa, powraca już za kilka chwil, bo teraz czas na naszą wieczorną lekturę. Lalka Bolesława Prusa w interpretacji Andrzeja Seweryna. Zapraszam na kolejny premierowy odcinek.
1: Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn. Pamiętnik starego subiekta. A cóż to ja jestem, grabarz, żeby robić ludziom tego rodzaju przyjemności? Oburzył się Wokulski. Gdy mu jednak zacząłem przedstawiać, jakie to zacne kobiety, jak wypytywały się, czy ich kiedy nie odwiedzi, a gdy jeszcze napomknąłem, że warto by rzucić okiem na kamienicę, zaczął mięknąć. Mało dbam o tę kamienicę, rzekł wzruszając ramionami. Sprzedam ją lada dzień. Ale w końcu dał się namówić i pojechaliśmy tam około 1:00 PM. Weszliśmy na pierwsze piętro lewej oficyny, gdzie czuć było zapach gotowanych kalafiorów. Stach zmarszczył się, a ja zapukałem. W saloniku matka pani Stawskiej jak zwykle robiła pończochę. Zobaczywszy nas, uniosła się nieco z fotelu i zdziwiona przypatrywała się Wokulskiemu. Z drugiego pokoju wyjrzała Helcia. Mamo! Szepnęła tak głośno, że zapewne słychać ją było na dziedzińcu. Przyszedł pan Rzecki i jeszcze jakiś pan. W tej chwili wyszła do nas i pani Stawska. Widząc obie damy, odezwałem się. Nasz gospodarz, pan Wokulski, przychodzi złożyć paniom uszanowanie i zakomunikować wiadomości. O Ludwiczku? Pochwyciła pani Misiewiczowa. Czy żyje? Pani Stawska pobladła, a potem równie szybko zarumieniła się. Była w tej chwili tak piękna, że nawet Wokulski przypatrywał się jej, jeżeli nie z zachwytem, to przynajmniej z życzliwością. Jestem pewny, że z miejsca zakochałby się w niej, gdyby nie ten podły zapach kalafiorów zalatujący z kuchni. Opowiedział im, że Ludwik Stawski był przed 2 laty w New Yorku, a następnie przeniósł się do Londynu pod przybranym nazwiskiem. Napomknął z lekka, że Stawski był wówczas chory i że za parę tygodni spodziewa się o nim stanowczych wiadomości. Pani Stawska, aby ukryć wzruszenie, zwróciła się z uśmiechem do córeczki i rzekła półgłosem: podziękuj, Heluniu, panu, że nam przyniósł wiadomości o tatce. Znowu łzy jej błysnęły, ale opanowała się. Tymczasem Helunia zrobiła dyk przed Wokulskim, a następnie, przypatrzywszy mu się wielkimi oczyma, nagle schwyciła go za szyję i ucałowała w same usta. Nieprędko zapomnę zmian, jakim uległa fizjognomia Stacha wobec tak niespodzianych pieszczot. Ponieważ, o ile wiem, jeszcze nigdy nie pocałowało go żadne dziecko, więc w pierwszej chwili cofnął się zdziwiony, potem objął Helunię za ramiona, wpatrywał się w nią ze wzruszeniem i pocałował w głowę. Byłbym przysiągł, że wstanie z krzesła i powie pani Stawskiej: pozwól pani, ażebym zastąpił ojca tej kochanej dziecinie. Ale nie powiedział tego. Spuścił głowę i wpadł w zwykłą sobie zadumę. Dałbym połowę mojej rocznej pensji, ażeby dowiedzieć się, o czym on wtedy myślał. Może o pannie Łęckiej? Znowu starość wyłazi. Cóż panna Łęcka, ani umywała się do Stawskiej. Na ulicy Wokulski zawołał dorożkę i wróciliśmy do sklepu, nie rozmawiając ze sobą. Jestem jednak pewny, że myślał o pani Stawskiej i że gdyby nie te podłe kalafiory. Taki byłem nieswój, taki zmartwiony, że zamknąwszy sklep, poszedłem na piwo.
2: Wysłuchaliście fragmentu powieści Bolesława Prusa Lalka. Na kolejny odcinek zapraszam już jutro o 13:30 do RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Poranna kawa, przeglądasz gazety, słuchasz muzyki filmowej. Niczego nie brakuje. No, może jajka na miękko. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku szukamy odpowiedzi na pytanie, co nas ciągnie do muzeum, co chcemy w nim oglądać. Oto będę pytał gościa poranka, krytyka sztuki, dziennikarza Piotra Sarzyńskiego. Przeglądać będziemy raport Kultura i Dziedzictwo Narodowe.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Newsy z całego świata i fascynujące rozmowy. Już jutro po 6.30 w RMF Classic.
3: Tu RMF Classic, słuchacie najpiękniejszej muzyki filmowej. Mam dla was kolejną propozycję z plebiscytu Top 100. To jest utwór z roku 77. Legendarny wówczas na fali zespół Bee Gees występuje w tym słynnym filmie Gorączka sołotniej nocy.

To muzyka Marka Szajmana do filmu Rodzina Adamsów, a wcześniej muzyka z filmu Biznesmen i Gwiazdy. Jej autorem jest Mark Knopfler. Tu RMF Classic, najpiękniejsza muzyka filmowa, towarzyszy plebiscytowi Top 100. To jest plebiscyt, który trwa z okazji nadchodzącego Dnia Muzyki Filmowej i to wy wybieracie muzykę, której wysłuchamy w tym wyjątkowym dniu, dniu urodzin radia RMF Classic i Dniu Muzyki Filmowej, który przypada 27 października właśnie. Głosowanie odbywa się poprzez specjalną podstronę na rmfclassic.pl. A ja przypomnę, bo to ważna informacja dla zainteresowanych, konkurs z okazji Dnia Muzyki Filmowej zatytułowany Twój filmowy cover kończy się w najbliższą niedzielę. W najbliższą niedzielę mija czas nadsyłania zgłoszeń w tym konkursie. Warto jeszcze zmobilizować siły i wespół zespół zaskoczyć nas swoją wersją znanej filmowej melodii. Gorąco zapraszamy Was do udziału w tym konkursie. A teraz na dobranoc ode mnie Eduard Strauss pod batutą Gustavo Dudamela z Towarzyszeniem Filharmoników Wiedeńskich. Polka Schnell op. 228. Jadwiga Polus. Do usłyszenia. Dobranoc.

0: reklama.
1: A cappuccino też za piątkę?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Halo, Kasia?
5: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
4: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
5: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Jesień przychodzi lekko jak melodia. Zachwyca złotą paletą. Rozpieszcza długimi wieczorami. Tam, gdzie natura luksusem się otula. W hotelach Spa dr Irena Eris w Polanicy Zdroju na Wzgórzach Dylewskich i w Krynicy Zdroju. Hotelu dla gości 12+. Zachwycą Cię klimatyczne wieczory, ekskluzywne zabiegi pielęgnacyjne i smaki prosto z jesiennych ogrodów. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
9: Zmiany na rynkach walutowych. Wahania cen benzyny. Niestabilna sytuacja na giełdzie. Świat finansów nie zwalnia ani na chwilę. Pomożemy Ci go dogonić. Pasaż ekonomiczny. Podsumowanie dnia na rynku finansowym. Porady ekspertów i najważniejsze biznesowe informacje. Jutro po 7.30 w RMF Classic.
10: Prowadź firmę nowocześnie. Poznaj Enova 365. Polski system ERP klasy biznes. Enova.pl.
11: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
12: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
11: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
12: Ascorvita Max?
11: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
13: Zdrowi.
14: Po reklamie.
15: RMF Classic. Cała orkiestra w twoim fotelu.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Które zna niemal każdy. I te niszowe, ale warte poznania. Co gramy i o czym opowiadamy między ścieżkami.
2: W repertuarze naszego najbliższego spotkania muzyka z różnych wersji na wschód od Edenu. Będzie i film z roku 1955, będzie też i nowy serial z Florence Pugh w roli głównej. Do tego muzyka zmarłego niedawno George'a Fentona, a także kompozycje z serialu Lanterns.
1: Między ścieżkami. Najbardziej muzyczny program o filmie już jutro od 18 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Teatr Wielki w Łodzi zaprasza na premierę baletu Coppelia. Już 17 i 18 października. Przed nami pełna wdzięku historia o miłości, iluzji i odrobinie szaleństwa. W pięknej scenografii, zachwycających kostiumach i z mistrzowską choreografią Julien Guérin. Bilety na operalodz.com.
5: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
6: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
7: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
10: Halo, Kasia?
11: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
10: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
11: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
12: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowid Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
14: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
13: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
14: Ascorvita Max?
13: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
9: Zdrowid.
3: Po reklamie.
1: RMF Classic. Światowi kompozytorzy na koncercie u Ciebie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Top 100 muzyki filmowej RMF Classic. Trwa plebiscyt na największy filmowy przebój. Współtworzy go dla Was wybitny wokalista Igor Herbut.
2: No dobrze, skoro współtworzę ten plebiscyt, to mam prawo do małej prywatki, prawda? Głosujcie na moich ulubieńców. Ja już swoje typy mam, takie, że sam robię och, ach i czasem nawet ojejku, bo muzyka filmowa naprawdę potrafi człowieka załatwić w 3 nuty. Sprawdźcie sami.
1: Top 100 muzyki filmowej. Głosowanie trwa na rmfclassic.pl. Zwycięzców poznamy w Dzień Muzyki Filmowej już 27 października. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.
3: Na stres, na korki, na deadline'y działa. RMF Classic.

0: Macie swoich faworytów?
1: Ja mam.
0: I nie zamierzam ich ukrywać. Posłuchajcie propozycji do plebiscytu Top 100 muzyki filmowej RMF Classic. Ja, Igor Herbut, współtworzę go w tym roku.

za smutek mój, a pani w dzięk ofiarowałem pani pęk czerwonych melancholii i lekkomyślnie dałem słowo, że kwiat ich kwitnie księżycowo, a liście mrą srebrzyście. Pani zdziwiona mówi: cóż, to przecież bukiet zwykłych róż. Ach, rzeczywiście. Więc cóż ci dam? Dam ci serce szczero złożone.

A panie, cóż, nie chcę tych róż, że takie brzydkie, że czerwone i że z kolcami. Więc cóż ci dam?

0: Mało kto dziś pamięta. Datownik historyczny prezentuje Maciej Korkuć.
1: Mało kto dziś pamięta, że 14 października 1066 roku, a więc równe 960 lat temu, o godzinie 9 rano rozpoczęła się bitwa pod Hastings. To bitwa, która odmieniła dzieje Anglii i Anglików. Wcześniej, od ponad 20 lat, królem Anglii był pobożny Edward Wyznawca. On był synem księżniczki z Normandii i wnukiem normańskiego władcy Ryszarda Nieustraszonego. Miał żonę, ale nie miał dzieci. W pewnym momencie obiecał tron Anglii kolejnemu księciu Normandii, Wilhelmowi, zwanemu później zdobywcą. Wilhelm się do tej myśli przyzwyczaił, ale Edward, zanim umarł, zmienił decyzję, obiecał tron swojemu szwagrowi, Earlowi Wessex, Haroldowi Godwinsonowi. W styczniu 1066 roku Edward umiera, Harold zostaje koronowany. Anglię próbują zdobyć Wikingowie z Norwegii pod wodzą Haralda Hardrada. Harold idzie z armią na wschód, zwycięża, ale kilka dni później dowiaduje się, że na południu wyspy ląduje już armia Wilhelma. Wraz ze swoimi żołnierzami Harold przemierza ponad 300 km w ciągu zaledwie 5 dni. Pod Hastings zajmuje wygodne dla niego pozycje na wzgórzach. Normanowie, Brytończycy, Francuzi Wilhelma muszą atakować pod górę. Wilhelm ma wielu łuczników, a nawet kuszników, ale w takich warunkach ich skuteczność jest więcej niż słaba. Kiedy naciera piechota Wilhelma, wciąż pod górę, zostaje odparta. Także przy pomocy oszczepów i głazów. Próbuje ataku konnica Wilhelma i ten też się nie powiódł. Anglicy wygrywają. Zaczyna się w normańskich szeregach popłoch, wsparty pogłoską o śmierci Wilhelma. Ten wówczas zdejmuje hełm i pokazuje się wszystkim. Próbuje wykonać pozorowany odwrót, ale opanowuje sytuację. Tylko częściowo się udaje Anglików wciągnąć w pułapkę. Wtedy nakazuje strzelać w górę, aby Anglików właśnie od góry zasypywać po prostu gradem strzał. Jedna z nich trafia króla Anglii Harolda w oko i ten umiera. To podważa morale zmęczonych już walką Anglików i finalnie to Wilhelm zwycięża. Obejmuje tron Anglii i to on zmienia dzieje Anglii i dzieje Anglików.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Ta muzyka spotyka niezwykły kadr. Powstaje scena nie do zapomnienia.
2: Przez okno było słychać, że już ta-da, da-da-da-da-da-da. To wtedy rzucało się wszystko i leciało się do domu, żeby to obejrzeć. I to był genialny zabieg, bo się w ciągu tych 3 minut zawsze zdążyło.
1: Scena nie do zapomnienia. O najpiękniejszych związkach obrazu i muzyki w kinie opowiadają gwiazdy spoza świata filmu. Już jutro o 11.30 w RMF Classic, a online już w piątek o 10.00 na kanale YouTube RMF Classic.
2: Do usłyszenia, Artur Andrus.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Poranna joga, potem tost i muzyka filmowa. Wszystko ogarnięte. No, może poza wyprowadzeniem psa. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku szukamy odpowiedzi na pytanie, co nas ciągnie do muzeum, co chcemy w nim oglądać. Oto będę pytał gościa poranka, krytyka sztuki, dziennikarza Piotra Sarzyńskiego. Przeglądać będziemy raport Kultura i Dziedzictwo Narodowe.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Najgorętsze fakty i goście ze świata kultury i nauki. Już jutro po 6:30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Teatr Wielki w Łodzi zaprasza na premierę baletu Coppelia. Już 17 i 18 października. Przed nami pełna wdzięku historia o miłości, iluzji i odrobinie szaleństwa. W pięknej scenografii, zachwycających kostiumach i z mistrzowską choreografią Julien Guérin. Bilety na operalodz.com.
5: Słyszeliście chrust? Po 6 latach od mojej debiutanckiej solowej płyty powracam do Was z nowym, bardzo osobistym i płynącym prosto z serca albumem pod tytułem Jeremia. Usłyszycie je tej jesieni podczas trasy koncertowej w 10 miastach Polski. W Katowicach, Warszawie, Krakowie, Toruniu, Gdańsku, Szczecinie, Wrocławiu, Bielsku-Białej, Poznaniu i Łodzi. Igor Herbut. Zapraszam.
3: Po reklamie.
1: Filmowe emocje zapisane w nutach. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

był utwór, który bierze udział w plebiscycie na Top 100 muzyki filmowej RMF Classic. Głosuj na rmfclassic.pl.

Piosenka to sposób z refrenkiem na inną, nieładną piosenkę, na ładną, niewinną panienkę. Piosenka de son la chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na jakiś taki, nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i

Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieładną piosenkę, na ładną, niewinną panienkę. Piosenka de son la chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej, jej słowa, melodia i rytm.

Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś, oj nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to żebyś ty patrzał weselej, jej słowa, melodia i rytm.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Które zna niemal każdy. I te niszowe, ale warte poznania. Co gramy i o czym opowiadamy między ścieżkami.
2: W repertuarze naszego najbliższego spotkania muzyka z różnych wersji na wschód od Edenu. Będzie i film z roku 1955, będzie też i nowy serial z Florence Pugh w roli głównej. Do tego muzyka zmarłego niedawno George'a Fentona, a także kompozycje z serialu Lanterns.
1: Między ścieżkami. Najbardziej muzyczny program o filmie już jutro od 18 w RMF Classic.

To był utwór, który bierze udział w plebiscycie na Top 100 muzyki filmowej RMF Classic. Głosuj na rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Muzyki filmowej RMF Classic. Trwa plebiscyt na największy filmowy przebój. Tu każdy ma swojego faworyta. Swoje typy zaproponował też wielki fan muzyki filmowej Igor Herbut.
2: No to słuchajcie, skoro już mnie tu wciągnęliście, to nie będę udawał, że nie mam swoich faworytów. W plebiscycie nie mogło zabraknąć Hansa Zimmera i oczywiście tematu z Incepcji, a jak słyszę Ludwika Goransona i jego Odyseję, to już w ogóle nie odpowiadam za siebie. To moje typy, a wasze? Igor Herbut. Zapraszam.
1: Top 100 muzyki filmowej. Głosowanie trwa na rmfclassic.pl. Zwycięzców poznamy w Dzień Muzyki Filmowej. Już 27 października. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Noa śpieszył się, żeby zdążyć zmontować nowy odcinek swojego podcastu Niewybaczalne i wyemitować go punktualnie o 19. Wcześniej publikował zawsze w piątki, ale od zbrodni na Emilii Strączyk dzień emisji przestał mieć znaczenie. Jego fani pisali w komentarzach, że najchętniej słuchaliby jego programu codziennie. Przejrzał jeszcze raz rozmowę z Darią Walewską i pociął ją tak, żeby pasowała do jego narracji o tym, że gwałciciel grasujący od 2 lat w Warszawie to poszukiwany morderca zwany Nocnym Łowcą. Nie chciał jeszcze odkrywać w tej części, że sam walczył z gwałcicielem. Teraz planował skupić się na opowieści Darii. Własną spowiedź szykował na kolejne odcinki. Dziś potrzebował jednak na koniec mocnego akcentu, który zaostrzy apetyt słuchaczy. Podłożył już wszystkie motywy muzyczne, dograł swoje wejścia i zdecydował się odejść na chwilę od stołu mikserskiego. Miał jeszcze kilkanaście minut, a odcinek był już praktycznie gotowy. Wyszedł na taras, żeby zaczerpnąć świeżego powietrza i zapalić. Wpatrywał się w panoramę Warszawy i nagle zaczął mówić. Głos sam wydobył się z jego gardła, zanim to przemyślał. Kiedy uświadomił sobie, że to błysk inspiracji i już się nie boi, a wręcz chce rzucić temu bandycie wyzwanie, wyjął komórkę i włączył dyktafon. Spodobało mu się, że na nagraniu będą szumy i odgłosy tętniącego miasta. Z perspektywy słuchaczy tak będzie ciekawiej, dynamiczniej, a odcinek zyska wiarygodność. Uśmiechnął się zadowolony, bo wiedział, że z odpowiednim komentarzem, kiedy już to zmontuje, to będzie prawdziwa bomba. Myślisz, że to miasto należy do ciebie, raptorze? Zwrócił się do nieznanego sprawcy bezpośrednio i modulował głos, nadając mu ton głębokiej pogardy. Czy panujesz nad wszystkim? Gdzieś tam żyjesz, udajesz prawowitego obywatela i napawa cię dumą, że kolejny raz ci się udało? Masz się za Boga? Halo, bo fantazjujesz o dominacji i krzywdzie kobiet, a może planujesz następne ataki? Sądzisz, że przechytrzyłeś policję? Masz ich za nieporadnych idiotów? Otóż nie. Pewnego dnia popełnisz błąd i wreszcie cię złapią. Wpadniesz w pułapkę i już się z niej nie wydostaniesz. Wszyscy na to liczymy i w głębi serca ty też pewnie nie możesz się tego doczekać, raptorze. Bo nie zasługujesz na przydomek Nocnego Łowcy. Jesteś jego parodią. Brzydzę się tobą. Tobą i twoimi niegodziwościami. Nie masz honoru, nie masz jaj. Wiążesz je, upokarzasz i zabijasz, bo sam na siebie nie możesz patrzeć. Strachliwy, sfrustrowany i tchórzliwy gnoju. Podły gwałcicielu, który odreagowuje na tych dziewczynach swoje osobiste niepowodzenia. To ja cię spłoszyłem. I bądź pewien, że jeszcze się spotkamy. Umilki wpatrywał się w przesuwające się cyfry na nagraniu. Chciał dodać coś jeszcze, ale uznał, że te obelgi wystarczą, żeby sprowokować typa. Czuł ogień ekscytacji w piersi, bo wiedział, że wyzwanie, które rzucił przestępcy, zostanie podjęte. To, co powiedział, wkurzyłoby każdego mężczyznę, a raptor, jak każdy sadystyczny psychopata, chce być widziany silnym, niepokonanym i przebiegłym. Nie zaś słabym i nieudolnym. Z pewnością skrupulatnie czyta przekazy medialne na swój temat, ogląda programy w telewizji i w ten sposób pompuje swoje ego. Z pewnością wysłucha jego odcinka.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.